chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Brda to przepiękny symbol Bydgoszczy, ale mamy też Wisłę, która również może przyciągać do nas turystów. Potrzeba tylko kilku elementów, a pomysłów nie brakuje. Gustaw Nowak cieszy się, że znów się słyszymy. Tym razem będzie właśnie między innymi o planach związanych z bydgoskim odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej i budową mariny w Fordonie. Zresztą o Brdzie też będzie, bo przyjrzymy się planom związanym z budową właśnie nad nią kąpieliska miejskiego. Pomówimy sobie również o tym, że Bydgoszcz jest krajowym liderem w e-płatnościach, a tempa wcale nie będziemy zwalniać. Co jeszcze? Wybierzemy się do lasu ze specjalną aplikacją mobilną. Ważne aktualności przybliży Becia, a o tym, co czeka nas w kulturze, powie Szymon. Ja kłaniam się niziutko i zapraszam na nasz radiowy spacer po Bydgoszczy.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A zaczniemy od wizyty nad pewnym bydgoskim akwenem. Myślę, że po dźwiękach w tle rozpoznacie, nad którym. Wybierzemy się tam razem z Julką i Agatą, które zebrały opinie dotyczące budowy parkingu wraz z miejscem schronienia w pobliżu stadionu Polonii. Co myślą o tym mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta? Sprawdźmy.
2: Słyszała pani, że mają wybudować parking przy Polonii i jednocześnie on ma być schronem. Co pani o tym sądzi?
3: Może i dobry pomysł, ale ja o czymś takim nie słyszałam.
4: Nie słyszałam.
5: Niestety nic na ten temat nie wiem.
2: A co pani o tym sądzi? Myśli pani, że to dobry pomysł? Taki schron w Bydgoszczy?
5: No oczywiście, że tak.
2: Może tak. A w razie jakby była potrzeba gdzieś się schować, jakby była wojna albo jakieś inne zagrożenie, to co by pani zrobiła?
3: Powiem pani, że nie mam takich informacji, co bym zrobiła, bo nawet nie wiem, gdzie mogłabym ewentualnie się dostać do jakiegoś schronu, czy nic nie wiadomo.
6: No, myślałam o swoim garażu podziemnym, ale jak coś takiego, to na pewno by się przydało. Lepiej, że coś się robi, a niż nic.
4: Nigdzie nie można się schować, bo praktycznie nie ma tego.
1: A opinie zbierały Agata i Julka, młode adeptki radiowego fachu. Na antenę zapraszam teraz osobę, z której mogą brać przykład, ba, ja sam też to robię. Przed państwem Beata Korzeniowska, a jak Becia, to...
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
7: Kolejni bydgoszczanie stracili oszczędności, bo chcieli zarobić. Mieszkańcy dali się nabrać na inwestycje w akcję spółki paliwowej. Ofiarą oszustów padła m.in. 71-latka, która straciła niemal 70 tysięcy złotych. 80-latka straciła 40 tysięcy, 68-latka ponad 80, a 53-letni bydgoszczanin stracił ponad 60 tysięcy złotych. Wszyscy uwierzyli fałszywemu doradcy finansowemu. W Bydgoszczy powstało Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki niemu pacjenci zyskają dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
8: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
7: Centrum będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Bydgoszcz będzie zmieniać zasady przyznawania dotacji na wymianę kopciuchów. Dwa lata temu urzędnicy wykluczyli z miejskiego programu właścicieli domów jednorodzinnych. Dzisiaj, kiedy liczba wniosków o 6 tysięcy złotych gwałtownie spadła, urzędnicy przyznają, że to był błąd, mówi dyrektorka Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Aleksandra Kowalska.
9: Planujemy umożliwić na powrót właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta.
7: W Bydgoszczy jest jeszcze około 25 tysięcy źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, które powinny być wymienione. 5 tysięcy z nich znajduje się w zasobach miasta. Klinika położnictwa w szpitalu Biziala zostanie wyremontowana. Lecznica otrzymała pożyczkę w wysokości 6 milionów złotych na kompleksową modernizację kliniki. Pieniądze przeznaczone będą na poprawę warunków pobytu matek z dziećmi po porodzie i poprawę warunków sanitarnych. Remont ma się zakończyć we wrześniu przyszłego roku. O przyspieszenie formalności związanych z nadawaniem medali za długo letnie pożyczki trzecie małżeńskie, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego kujawsko-pomorski wojewoda. Michał Sztybel w swoim liście do prezydenta zwrócił uwagę, że jest to wyjątkowe odznaczenie dla par, które przez 50 lat wspólnie budowały swoje rodziny, lokalne społeczności i historię naszego kraju. A coraz częściej zdarza się, że jubilaci nie dożywają chwili wspólnego odebrania medalu z powodu zbyt długiego procesu procedowania wniosków. W tej chwili czas oczekiwania na finalizację całej procedury wynosi około 14 miesięcy. Przy Polonii powstanie nowy parking, będzie też pełnił funkcję schronu. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na jego projekt. Obiekt stanie przy Sportowej od strony Powstańców Wielkopolskich. Będzie miał dwa podziemne piętra, które w razie zagrożenia staną się miejscem schronienia dla około 900 osób. Środki na dokumentację pochodzą z rządowych środków na ochronę ludności i obronę cywilną. Zgodnie z ustawą Bydgoszcz pozyska z nich również pieniądze na budowę parkingów z funkcją ukrycia. A schron można też sobie kupić i to razem z budynkiem. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprzedaje budynek na Osiedlu Leśnym. W jego podziemiu jest przeciwatomowy schron. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Grabowej 2, w której obecnie funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa. UKW z budynku nie korzysta. Pozyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczy na budowę nowego obiektu w sąsiedztwie kampusu głównego. Cena wywoławcza to 12,5 miliona złotych. Statystyczny rozwód Bydgoszczy i Torunia staje się faktem. Od przyszłego roku w statystykach nie będzie już podregionu bydgosko-toruńskiego, ale dwa oddzielne, bydgoski i toruński. Co to oznacza dla nas, wyjaśnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
10: To nie żadna zmiana administracyjna czy zmiana granic. Zostajemy w tych samych granicach, ale ten podział umożliwi lepszą analizę, lepsze porównania, zarówno wewnątrz naszego kraju, jak i tych porównań europejskich z innymi miastami i regionami całej Europie.
7: O korektę podziału statystycznego zabiegał od lat prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Toruń był przeciwny. A bydgoszczanin stanął na czele toruńskich strażaków. Starszy brygadier Rafał Marasz został nowym komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Zaglądamy jeszcze do Filharmonii Pomorskiej, która szykuje się do przeprowadzki w czerwcu. W dotychczasowym budynku odbędą się ostatnie koncerty. Potem zespół przeniesie się do dawnego gmachu Akademii Muzycznej przy Słowackiego. I to tam muzycy będą czekać na otwarcie rozbudowanej Filharmonii. A koncerty w nowym sezonie artystycznym będą odbywać się w sali w Symfonicznej Akademii Muzycznej, w Auli Kopernikanum, w katedrze, w MCK-u, czy na przykład, tak jak początek festiwalu muzycznego na początku sezonu, w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku.
1: Przegląd pięknie przygotowała i przedstawiła Beata Korzeniowska. Dziękujemy. Za chwilę przejdziemy do kolejnych bydgoskich tematów. Najpierw jednak spotkajmy się z Szymonem Stępczyńskim i posłuchajmy, co ciekawego szykuje się w Bydgoszczy.
0: Co jest grane w Bydgoszczy?
11: W przyszłym tygodniu czasu na nudę po prostu nie będzie, gdyż mam Państwu do zaproponowania festiwale, święta, filmy, koncerty, a także eventy kulinarne, ale spokojnie, po kolei. Najpierw warto wspomnieć o trwającym obecnie Międzynarodowym Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez miasta, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Organizatorzy traktują rytm jako uniwersalny język emocji i energii, obecny zarówno w muzyce, jak i codziennym życiu. Wydarzenie wyróżnia się odważnym programem oraz łączeniem różnych kultur i stylistyk, w tym tych inspirowanych muzyką Europy Południowej i Afryki. Warto zatem śledzić stronę internetową festiwalu. Całość potrwa do 29 maja. W poniedziałek 25 maja za to w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Kino Konesera miejsce mieć będzie projekcja 6-krotnie nagrodzonego oraz 2-krotnie nominowanego do innych nagród filmu pod tytułem Milcząca przyjaciółka autorstwa węgierskiej reżyserki i scenarzystki Ildi Kuenjedi. Prastary miłożąb rosnący w niemieckim ogrodzie botanicznym splata losy trojga bohaterów żyjących na przestrzeni różnych epok. Od 1908 roku po współczesność. Pierwsza bohaterka filmu walczy o miejsce na Wydziale Botaniki, uprzedzona dominacją mężczyzn w świecie nauki. Neurolog z Hongkongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne. Za to inny student, który nigdy nie zwracał

0: się niespodziewani goście, dawna przyjaciółka z mężem oraz niczego nieświadome żony zdradzających mężczyzn. Tempo akcji stopniowo rośnie, prowadząc do coraz bardziej absurdalnych i komicznych sytuacji. A w czwartek, 28 maja, Dom Kultury Modraszek zaprasza rodziców na rodzinny koncert z okazji tu nawet nie tylko Dnia Mamy, ale i Taty, połączony z wystawą prac plastycznych. Na scenie wystąpią uczestnicy pracowni muzycznej, dzieci uczęszczających na zajęcia oraz tancerki z Akademii Ruchu Tercja. Publiczność będzie mogła zobaczyć efekty całorocznej pracy młodych artystów, którzy przygotowali program artystyczny specjalnie dla swoich rodziców i bliskich. Z tej także okazji Filharmonia Pomorska zaprasza w piątek, 29 maja, na koncert Radio Gaga na Dzień Mamy. Wydarzenie to połączy symfoniczne brzmienie z największymi przebojami zespołu Queen i Lady Gagi. Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Tomasza Szymusia, znanego z efektownych aranżacji muzyki rozrywkowej na orkiestrę symfoniczną. Całość poprowadzi Artur Orzech. Tego dnia również w Operze Nowa zobaczymy balet Alicja w Krainie Czarów w kompozycji Przemysława Zycha i choreografii Roberta Bondary, kierując całość zarówno do młodszych, jak i dorosłych widzów. Spektakl przeniesie publiczność do pełnego fantazji świata Alicji, szalonego kapelusznika, królowej Kier i innych bohaterów tegoż uniwersum, łącząc humor, magię i taneczną opowieść o przygodach w tej niezwykłej krainie. Innym wydarzeniem będzie Seniorada 2026, czyli międzypokoleniowe święto integracji, aktywności i rzecz jasna, dobrej zabawy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, jednak wcześniej z Placu Praw Kobiet wyruszy tradycyjny 16 przemarsz kapeluszowy, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów programu. W trakcie Seniorady nie zabraknie występów artystycznych przygotowanych przez środowiska senioralne oraz symbolicznego przekazania seniorom kluczy do miasta przez prezydenta Bydgoszczy. Muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie zespół Żuki, który wykona największe przeboje inspirowane twórczością zespołu The Beatles. Na zakończenie uczestnicy spotkają się na potańcówce, którą poprowadzi Jurek Paterski. W sobotę 30 maja będzie można wziąć udział w nadwodnym spacerze, podczas którego uczestnicy odkryją historię miasta z perspektywy Brydy. Przewodnik opowie o życiu dawnych flisaków, handlu rzecznym oraz znaczeniu rzeki w rozwoju Bydgoszczy, prowadząc uczestników przez mniej znane nadrzeczne zakątki i miejsca związane z wodnym dziedzictwem miasta. Start o godzinie 16 z Rybiego Rynku. Tego dnia również w Kolegium Kopernikanum odbędzie się kolejny koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. Festiwal od lat prezentuje najciekawsze zjawiska współczesnej twórczości muzycznej, łącząc różnorodne style czy estetyki. Tegoroczny program obejmuje zarówno kompozycje inspirowane muzyką dawną, wykonywaną na instrumentach historycznych, jak i utwory wykorzystujące nowoczesną elektronikę oraz rozwiązania multimedialne. Organizatorzy stawiają na różnorodność, od kameralistyki i muzyki chóralnej po eksperymentalne projekty dźwiękowe. Przyszły weekend to także kulinarny festiwal smaków świata. Strefa gastronomiczna, która pojawi się na Wyspie Młyńskiej, to tradycyjne japońskie smaki, od delikatnego sushi po aromatyczne rameny i klasyczne przekąski w tempurze. Nie zabraknie także bogatej oferty słodkości, wśród których królują desery z maczą czy ryżowe ciasteczka mochi. Do tego dochodzą indyjska aromatyczna pakora, gruzińskie haczapuri, libańskie tabule, amerykańskie burgery, belgijskie frytki, tureckie baklawy, hiszpańskie empanadas i więcej nie wymieniam, bo im dłużej o tym myślę, tym głodniejsze się robią. A Państwo, jeśli gustują, zapewne również. Tydzień zamkniemy w Filharmonii Pomorskiej, gdzie miejsce mieć będzie Dzień Dziecka w świecie Disneya. Za sprawą orkiestry kameralnej Capella Bydgoszczensis oraz dziecięcego chóru Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Michała Litwy usłyszymy największe przeboje z animowanych filmów tegoż studia. Między innymi Król Lew, Kraina Lodu, Vaiana, Piękna i Bestia, Mała Syrenka, Toy Story, Zwierzogród czy Nasze Magiczne Encanto. Dzieci spotkają się z ulubionymi bohaterami, za to dorośli wrócą na chwilkę do wspomnień z dzieci.
1: Zapraszał Szymon Stępczyński. Myślę, że po takiej pigule na pewno macie plany na przynajmniej kilka dni. Za chwilę sprawdzimy, co jeszcze piszczy w Bydgoszczy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Jednym z niewątpliwych atutów Bydgoszczy jest położenie nad Brdą. Miasto zbudowano nad rzeką, a dziś dbamy o to, by była ona czysta. No i jest. Na tyle, że można się w niej kąpać. Już niedługo będzie to bardziej wygodne i bezpieczne, bo wreszcie plany budowy plaży miejskiej stają się ciałem. Mamy nie tylko wyłonionego wykonawcę, ale też dopięte wszelkie formalności. Można zatem ruszać z budową.

0: kluczową decyzję, pozwolenie na budowę, wydał wojewoda Michał Sztybel, którego jako pierwszego zapraszam na antenę.
1: Profesor Zbigniew Religa mówił, chwaląc się swoimi dokonaniami, że jak kura znosi jajko, to gdacze. To chciałem powiedzieć, że udało się dzisiaj znieść takie jajko, że będę miał zaszczyt wręczyć panu prezydentowi pozwolenie na budowę kąpieliska miejskiego w Parku Centralnym. Robiłem to też w takiej formie, ponieważ nie jest to zwykła inwestycja. Pośród setek pozwoleń na budowę, rozpatrywań, odwołań, to jest absolutnie wyjątkowe, bo dotyczy inwestycji szczególnej. W Polsce jestem przekonany, że takiego kąpieliska z takim zakresem, ale także infrastrukturą towarzyszącą, w pełni wychodzącą naprzeciw potrzebom ekologicznym, bo z materiałów komponujących się, wpisujących się w to otoczenie, które jest przecież piękne wokół Parku Centralnego, ale także i sportowo-rekreacyjne, bo przecież bliskość hal, to jest absolutnie wyjątkowa inwestycja. Też emocjonalnie czuję się związany, bo dzięki zgodzie pana prezydenta i pełnomocnictwo miałem okazję i zaszczyt, że tak powiem, rozpoczynać ten proces projektowania, przygotowywania tego zadania. Pilnowaliśmy właśnie tego, żeby te kwestie środowiskowe były bardzo ważne i istotne, bo finalnie dzięki pracy, dzięki uzgodnieniom z Wodami Polskimi, z innymi instytucjami, blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna, praktycznie sprowadzona do kilkunastu, może maksymalnie kilkudziesięciu drzew czy przycięć, tak aby ten zbiornik oraz tą infrastrukturę towarzyszącą wybudować. Szanowni Państwo, też jest wątek jeden taki, że jest dofinansowanie rządowe na realizację tego zadania. Ja nie chcę toczyć dyskusji, czyje są to zasługi. To było kilka dni przed wyborami w 2023 roku. Mam wrażenie, że wtedy już była taka presja na rządzących, że może miasto jakby złożyło na cokolwiek, to na wszystko by dostało pieniądze. Tylko z tym dostało, to jest jeden tylko wątek. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby to uporządkowywać fakty. Płatności będą realizowane w przyszłym roku. Około 70 miliardów złotych z programu inwestycji strategicznych jest finansowany już przez obecny rząd, ponieważ były to obligacje, które trzeba spłacać. Wtedy wręczano te czeki, ale te czeki ze względu na to, że mogą mieć pozytywny skutek dla mieszkańców, obecnie w budżecie państwa ten ciężar znosimy po to, aby mieszkańcom po prostu było lepiej, aby takie inwestycje mogły powstawać. To tak w dużym skrócie. Dochodzimy do tego ważnego momentu, od którego będzie można, panie prezydencie, zacząć budować. Decyzja numer 19/2026. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla miasta Bydgoszczy. Wczoraj to była ostatnia czynność, jaką podpisałem wychodząc z pracy, więc panie prezydencie, wspólnie z wykonawcą proszę o dalszą współpracę.
2: Tak jest.
1: Ja tylko dodam, że bardzo się cieszę, że jest to lokalna firma. Prawo zamówień publicznych mówi, że nie możemy pod tym kątem twardo promować lokalnych firm, ale możemy się cieszyć i to zawsze podkreślam, jeżeli wykonawcą głównym jest lokalna firma. Gratuluję.
0: Prace ruszają, a oko na nie będzie mieć prezydent Rafał Bruski.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Witamy, witamy.
3: Nie jest to projekt prosty, jest pod kątem i inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacji i prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że za chwileczkę przejdę do wykonawcy, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać. Już wszystkich zapraszam, trochę ryzykując tym, że pogoda i nam pozwoli i oczywiście te niespodzianki, które na każdej budowie mogą się zdarzyć.
0: Ta inwestycja to odpowiedź na oczekiwania tak zwanej strony społecznej, kontynuuje prezydent.
3: Kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie wśród 5 najważniejszych oczekiwań mieszkańców 4 dotyczyły wody. Czy to kanału bydgoskiego, czy brdy, otoczenia brdy, czy także braku kąpieliska. Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że kilkanaście lat temu nasza miejska spółka przeprowadziła olbrzymi projekt rewitalizacyjny i czyszczący brdę, ale i także działania od źródeł brdy, które uniemożliwiają zanieczyszczanie naszej rzeki. Dzisiaj to jest pierwszy stopień czystości. Jak doskonale wiemy, odbywają się i zawody pływackie, odbywają się zawody triatlonowe, których elementem także jest pływanie. Aż żal by było tego potencjału czystej wody z brdy nie wykorzystać. Ten projekt, tak jak powiedział pan wojewoda, według mnie jest w skali kraju pionierski, gdzie w ramach wykorzystania właśnie potencjału czystej rzeki w pięknym obszarze, wręcz tak uważam, czekającym na tego typu inwestycje, będzie można się kąpać.
0: No to poznajmy szczegóły dotyczące kąpieliska miejskiego.
3: Kąpielisko będzie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu, jest w pełni będzie wyposażone w system monitoringu, będą ratownicy, miejsca do przebierania się, miejsca, gdzie będzie można przechowywać sprzęt. Także dodatkowym elementem w wyniku bydgoskiego budżetu obywatelskiego jest uzupełnienie tychże możliwości poprzez taki wodny plac zabaw, więc to także będzie realizowane. Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy. I oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje na budowę, jako inwestor oczywiście właśnie jesteśmy miasta, ale też w wyniku przeprowadzonego przetargu E-Bud Przemysłówka będzie realizować ten projekt. Już oczywiście jest bardzo mocno zaangażowana dużo wcześniej, czy to na etapie projektowania, na etapie wszystkich uzgodnień. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezesem. Tak naprawdę wkrótce będzie można zobaczyć już konkretne prace. Cieszę się także te kwestie środowiskowe. Tu pan wojewoda powiedział, że ze względu na zbiornik będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa nowego zadrzewienia. Także tutaj uspokajam tych, którzy kiedyś mocno protestowali przeciwko tejże inwestycji. Panie prezesie, więc ja przekazuję już teraz ten dokument realizatorowi.
0: Ile potrwa budowa kąpieliska i jak będzie ona przebiegać? Oto dopytajmy Zbigniewa Litkowskiego z firmy Elbud.
2: Planujemy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego od 1 czerwca i w tym roku w zasadzie mamy w planach do wykonania całe roboty konstrukcyjne, instalacyjne, kanalizacje, wodociągi, podbudowy, pod ścieżki, chodniki, tak żeby na przyszły rok praktycznie nam zostało zagospodarowanie terenu w nasadzenia, w zasianie trawy, obsadzenie drobnymi roślinami, drzewami oraz jeszcze mała architektura, pomosty, wykończenie, takie elementy już, które pozwolą nam to kąpielisko uruchomić i uzyskać wszelkie zgody do 27 maja przyszłego roku. Tak żeby kąpielisko w pełni funkcjonowało już na okres letni w przyszłym roku. Taki jest plan działania. W tej chwili nie widzimy jakichś zagrożeń w realizacji. Jesteśmy przygotowani praktycznie od 1 czerwca po przekazaniu placu budowy wchodzimy i działamy.
0: Co ważne, kąpielisko w Parku Centralnym będzie podzielone na strefy.
2: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości. Następnie strefa dla nieumiejących pływać 1,20 m głębokości i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Oczywiście jeszcze będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty, tak? I w pomost również dla osób niepełnosprawnych, takich, żeby mogły te osoby od razu mieć kontakt bezpośrednio z wodą. Oczywiście w okresie zimowym będzie istniała możliwość morsowania. W każdym tutaj zakresie będzie można tą wodę włączyć, wyłączyć, żeby przepływała w tym okresie zimowym. Jeżeli nie będzie potrzeby, to można wyłączyć i ta woda nie będzie musiała tam przepływać. Powierzchnia lustra wody to jest 3600 metrów kwadratowych tego kąpieliska. Także tutaj długość kąpieliska 240 metrów, szerokość około 44 metrów. Nieregularne, bo to jest w kształcie takiej łezki.
0: A co będzie najtrudniejsze przy realizacji tej inwestycji?
2: Najbardziej takim wymagającym procesem będzie wykonanie samej niecki kąpieliska, tak? Bo tam mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych i będziemy zabijać ścianki szczelne, wykonywać betonowanie korka podwodnego. Później już następne roboty po wykonaniu korka podwodnego, myślę, że tam nie będzie nastręczały żadnego większego problemu. Jesteśmy daleko zaangażowani i w wybór firm specjalistycznych. Praktycznie kończymy. Mobilizacja tych firm też jest odpowiednio przygotowana, także plan działania jest taki, żeby praktycznie do końca września, października mieć nieckę tą betonową, konstrukcyjne roboty wykonane. Równocześnie wchodzimy z robotami melioracyjnymi, kanalizacyjnymi, odprowadzeniem deszczówki. Także No wiadomo, zawsze jest jakaś doza niepewności, bo to ten teren tam jest podmokły, też nie do końca zbadany, ale myślę, że tutaj jakichś większych zagrożeń nie widzimy.
0: Prace przy budowie kąpieliska w Parku Centralnym prawdopodobnie uda zakończyć się przed przyszłorocznymi wakacjami i za to też trzymam kciuki. Ale zapytajmy jeszcze, co z planami budowy kąpieliska w pobliżu Astorii, odpowiada prezydent Bruski.
3: To nie jest zarzucone i porzucone, że czekamy na dobre czasy finansowe i na to, kiedy w ramach priorytetów potrzeb inwestycyjnych uznamy, że czas na zamiast dróg budować przykładowo nowych żłobków czy przedszkoli, zainwestujemy w tą strefę rekreacji czy wodną strefę przy Astorii, więc jest to cały czas aktualne, miejsce czeka właśnie na ta sytuacja finansowa miasta, która jest dzisiaj dobra, ale tych potrzeb finansowych jest wiele i dlatego, że tak powiem, nie jest to temat zarzucony. No i zawsze jest taka możliwość, że może ktoś się pojawić, prywatny inwestor, z którym spróbujemy podpisać umowę i zrealizuje ten projekt, także jest to kwestia otwarta.
0: Przy okazji rozmowy o Brdzie warto dopytać też o postępy związane z rewitalizacją bulwarów.
3: Widzicie, część prac już oczywiście jest bardzo zaawansowanych, te do mostu pomorskiego. No, zima oczywiście wstrzymała te prace. Z tego odcinka wyłączony jest ten fragment, który jest blisko gazowni. Ze względu na zanieczyszczenie gruntu musimy przeprowadzić najpierw remediację tego gruntu. Metodę w tej chwili wybieramy. Jest uruchomiona procedura przetargowa związana z wyłonieniem specjalistycznego podmiotu, który zaproponuje ten sposób remediacji i natychmiast jak to uzyskamy, to myślę, że będzie przetarg na ten odcinek, brakujący odcinek, który będzie obejmował i remediację i budowę. Kolejny odcinek aż do mostu Kazimierza Wielkiego. Ktoś, kto tam był już, też widzi przygotowania do inwestycji. Tam jest w tej chwili projekt. A co do tego, jakie to są nabrzeża, tu jesteśmy mocno związani poprzez Wody Polskie, bo tak naprawdę ta inwestycja związana czysto ze stykiem wody i lądu, to jest inwestycja, którą powinno realizować w 100% państwo ze swoich środków. Wiemy, że tak nie jest. Tu z panem wojewodą mieliśmy słynną konferencję, pokazując, co jest czyje. Tu jesteśmy związani zawsze wytycznymi, które dostajemy od Wód Polskich w zakresie tego, jak należy to projektować. Oczywiście na przykład miejsca do siedzenia, czy do jakiegoś tam cumowania takowe też są przewidziane. To już tutaj mamy swobodę i możemy to wybierać, ale tak naprawdę jesteśmy związani. Ja rozmawiałem z Wodami Polskimi, zależy mi na tym, aby ten południowy odcinek Brdy, czyli ten drugi brzeg, był jak najbardziej naturalny, to znaczy albo z kamienia, albo z faszyny. I takie rozmowy prowadzimy. Też prowadzimy rozmowę na temat zawarcia pewnej umowy wieloletniej, która bez wskazania jeszcze środków finansowych co do ilości, ale tak jak gdzie my się jako miasto zobowiążemy, będziemy przygotować projekty, a w momencie, kiedy to z naszych środków, ale w momencie, kiedy Wody Polskie powiedzą, słuchajcie, mamy tyle i tyle milionów do wydania na inwestycje, nasze inwestycje, to także my będziemy już przygotowani, aby o te środki aplikować, czy wspólnie razem z Wodami Polskimi przeprowadzić. Więc co do tej części wodnej, to tu musimy bezwzględnie, bo to nie ma tutaj dyskusji, bezwzględnie przestrzegać tych reguł, które Wody Polskie nam narzucają.
0: W sprawie bulwarów pewną uwagę techniczną ma jeszcze wojewoda Sztybel.
4: Przy czym czysto zagrożenia powodziowego Wody Polskie jakby wydają warunki, w których określają wysokość rzennej. Ta rzenna została podniesiona jakby w wyniku tych uzgodnień. I teraz gdyby było robione na przykład ukośne brzegi, to zabrany byłby teren chociażby pod drogi rowerowe, pod infrastrukturę towarzyszącą, ponieważ tam mamy bardzo mało tego terenu, zaraz są prywatne jakby działki. O ile ja dobrze pamiętam, to od mostu jakby pomorskiego dalej ta sytuacja terenowa, ona miejscami jest jakby lepsza trochę i inaczej wygląda niż do mostu, gdzie te stosunki właścicielskie są takie, że po prostu nie byłoby gdzie zmieścić drogi rowerowej, gdyby to było według wytycznych Wód Polskich jakby ukośne nabrzeże.
0: Trzymam kciuki za pomyślną dalszą rewitalizację bulwarów, no i oczywiście za budowę kąpieliska. Przypomnę, mamy z niego skorzystać już w przyszłoroczne wakacje. A za chwilę kolejne tematy.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, pomówmy o e-płatności. To właśnie u nas w Bydgoszczy zrealizowano pierwszą transakcję tego typu. Dziś usługa ma już ponad 1 000 000 transakcji w całej Polsce, a wartość opłaconych należności przekroczyła 100 milionów złotych. Korzysta z niej przeszło 220 urzędów, a zasięg obejmuje ponad 10 milionów mieszkańców. W samej Bydgoszczy mieszkańcy wykonali dotąd niemal 50 tysięcy transakcji o łącznej wartości powyżej 4,5 miliona złotych. Wniosek? Jesteśmy krajowym liderem i prekursorem. Dlatego właśnie do nas przyjechał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, aby po pierwsze pogratulować, a po drugie opisać proces cyfryzacji, jaki dzięki aplikacji mObywatel postępuje w bardzo szybkim tempie. Zapraszam do wysłuchania tego, co powiedział minister. Za chwilę będą też przedstawiciele lokalnych władz. Trochę się pochwalimy.
6: Dzisiaj jesteśmy w znakomitym składzie, bo wraz ze mną pan wojewoda Michał Szczybel, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i szef Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz. Ja jestem tutaj na dodatek i chyba jedynie dodatkiem, bo ci trzej panowie za mną to są ojcowie sukcesu Bydgoszczy. Ojcowie sukcesu Bydgoszczy, która jako pierwsza w Polsce doprowadziła do tego, że e-płatności, czyli system możliwości płatności przez mObywatela dla ludzi, którzy chcą na przykład zapłacić podatek od nieruchomości, jest możliwy. I chciałem pogratulować tego sukcesu wszystkim współtwórcom, szczególnie panu prezydentowi Bruskiemu, który zapalił zielone światło na to, że te e-płatności mogły się zacząć w Bydgoszczy. Wtedy wiceprezydentem był pan wojewoda i to był dobry czas, a ja jestem tutaj jedynie jako ojciec chrzestny tej ekipy, który może się dzisiaj pochwalić tym, że Bydgoszcz na mapie Polski wyrosła do pioniera, który powoli, ale skutecznie, z dynamiką taką, z której znana Bydgoszcz, wdrożył e-płatności i z tego się bardzo cieszę.
0: Mówił minister Krzysztof Gawkowski, a stępa cyfryzacji w Bydgoszczy zadowolenia nie kryje też wojewoda Michał Sztybel, który podkreśla, w życiu są pewne cztery rzeczy.
7: Podatki, śmierć, to wiadomo. Cyfryzacyjna zmiana, ona też już jest pewna, ona już jest nie do odwrócenia. Jeżeli ktokolwiek myśli, że da radę funkcjonować bez cyfryzacji, jakakolwiek administracja publiczna, jakakolwiek korporacja, no to już jest nie do odwrócenia, to jest też pewne. No i w związku z tym, że pan premier, minister cyfryzacji jest stąd, jest z Bydgoszczy, wiceminister cyfryzacji też, Paweł Olszewski, jest z Bydgoszczy, to pewne jest też to, że my musimy być prymusami w województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy, musimy i chcemy, tak bym to powiedział. Elektroniczny obieg dokumentów. Jesteśmy pierwszym urzędem wojewódzkim, który elektroniczny obieg dokumentów ma jako podstawowy obieg, czyli nie towarzyszący, równoległy z papierowym, czyli główny i podstawowy. 80% spraw dzieje się tutaj elektronicznie, zaledwie 20% spraw, które wynikają z prawa, które jeszcze cały czas jest zmieniane, doskonalane, czyli ten proces będzie cały czas się zwiększał tych elektronicznych dokumentów. To jesteśmy pierwsi, którzy jako główny, podstawowy obieg mają elektroniczny. Drugi wątek to cyberbezpieczny rząd. To są też wyzwania, to są też kwestia bezpieczeństwa. Nie ma co ukrywać, cyfryzacja to też kwestia zabezpieczenia danych. Pozyskaliśmy 10 milionów złotych właśnie z KPO dzięki Ministerstwu Cyfryzacji na to, aby nasz urząd był pod tym kątem bezpieczniejszy, a zatem obywatele korzystający wszyscy z usług Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. I przepraszam, że tak się chwalę, ale znów pierwsi, e-nadzór. Wprowadziliśmy jako pierwszy urząd w Polsce całkowity obiekt kontroli nadzorczej nad uchwałami samorządów, jednostek samorządu terytorialnego. Z przykrością zawsze mówię, że płaczę, jak muszę podpisywać elektronicznie rozstrzygnięcie nadzorcze, unieważnianie uchwał, ale to już się dzieje tylko i wyłącznie w aplikacji. Żadne dokumenty, żadne uchwały w papierze z całego województwa do kujawsko-pomorskiego nie trafiają. Wszystko dzieje się w specjalnym programie e-nadzór, jakby stworzony i w pełni wykorzystywanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, a teraz wdrażany przez inne urzędy. Ważna rola też listonosza pomiędzy administracją samorządową a rządową i tutaj deklarujemy pełne wsparcie współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i samorządami, którzy będą chciały tą drogą podążać, bo wyjścia nie mają. Gratulacje dla pana prezydenta i Bydgoszczy.
0: Z Bydgoszczy jako z krajowego lidera cyfryzacji brać przykład mogą inne samorządy, podkreśla dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz.
8: Cyfryzacja to już nie jest coś, co nam się wyobraża i chcemy robić tylko dlatego, aby zmieniać pewne procesy na elektroniczne. To jest dopełnienie i szukanie odpowiedzi na realne potrzeby obywateli i taką realną potrzebą obywateli były elektroniczne płatności, e-płatności, które są realizowane w aplikacji mObywatel. Umożliwiają w sposób bezpieczny, szybki, bardzo krótki, dostosować i opłacić płatności urzędowe. I też na te płatności, które mamy, odpowiedzią była reakcja Bydgoszczy, która jako pierwsza przystąpiła do systemu elektronicznych płatności tak, aby rozpocząć ten proces pilotażowy. Ten proces zakończył się w 2025 roku. Od początku 2026 roku działamy już produkcyjnie i realizujemy ciągle coraz więcej elektronicznych płatności w systemie. Ten system rośnie w takich trzech wymiarach. Z jednej strony dbamy o to, aby dostosowywać zakres transakcji i płatności, które są możliwe do realizacji, czyli podatek od nieruchomości, opłaty, które możemy inicjować my sami jako obywatele, a także inne opłaty, które będziemy uruchamiać w kolejnych etapach i tutaj ten zakres transakcyjny będziemy stale poszerzać. Z drugiej strony dbamy o to, aby forma płatności też była jak najbardziej przyjazna dla obywateli. Rozpoczęliśmy od Blika, to była pierwsza forma płatności, która była możliwa do realizacji w systemie e-płatności. Następnie dodaliśmy karty płatnicze, a także portfele, które znajdują się w naszych telefonach i z których korzystamy na co dzień. I trzeci aspekt i wymiar tak usługi, która rośnie, no to jest oczywiście skala poprzez liczbę urzędów, które dołączają do systemu e-płatności. W tej chwili mamy ponad 220 urzędów gmin, które dołączyły do systemu e-płatności i wierzymy, że z każdym tygodniem liczba urzędów będzie rosła, ponieważ to też jest niesamowite udogodnienie dla urzędów, aby szybciej, lepiej, skuteczniej ściągać należności, ułatwiać też życie obywateli. To już jest 10,5 miliona obywateli, którzy mogą korzystać z e-płatności w aplikacji mObywatel. Będziemy oczywiście rozwijać dalej usługi tak, aby ułatwiać życie obywatelom. Jedną z takich kolejnych form płatności będzie opłata za paszport, co też jest spowodowane tym, aby jak najbardziej przyspieszać te procesy, które mamy urzędowe do realizacji. Chcemy oczywiście także rozwijać e-płatności dla społeczności lokalnej, ale też centralnej. Jesteśmy urzędowym systemem płatności, który zagwarantuje obywatelom proste i wygodne korzystanie z płatności elektronicznych, ale też daje takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ my gwarantujemy też, że każda transakcja jest potwierdzona. Można takie poświadczenie płatności pobrać sobie w aplikacji mObywatel, więc mamy pełną kontrolę jako obywatele nad procesem od momentu pojawienia się opłaty poprzez jej realizację, aż do potwierdzenia skuteczności jej realizacji.
0: Jak cyfryzacja, to Bydgoszcz rzec można, ale chwalmy się dalej. A zachęcam do tego prezydenta Rafała Bruskiego.
9: Pan wojewoda bardzo dużo się chwalił, ja spróbuję nieco mniej. Tak jak znamy powiedzenie, na początku był chaos, akurat w projekcie e-płatności na początku była Bydgoszcz. Ja jestem wdzięczny za to, że zostaliśmy partnerem tego projektu, tym pierwszym. To jest bardzo ważne, aby móc narzędzie, które jest informatyczne, wdrażane, przetestować. I my na tą rolę się zgodziliśmy, ale jednocześnie uczestniczenie w tej fazie projektu pozwala tak naprawdę na interakcję, wymienianie się doświadczeniami. Może niektóre nasze uwagi zostały także uwzględnione w końcowym produkcie. Ważne jest dla mieszkańców, przede wszystkim i dla tych, którzy Ministerstwa Cyfryzacji, pana premiera, pana dyrektora, to aby to było wiarygodne narzędzie, więc ono nie może już zawodzić w momencie, kiedy jest zielone światło i wdrażane i udostępniane dla wszystkich, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że ten nasz wspólny okres pilotażu temu ma służyć. Nie tak dawno miałem kontakt z moim kolegą mieszkającym za zachodnią granicą. Niektórzy nie lubią tych, co mieszkają za zachodnią granicą, ale powiedziałem mu o właśnie narzędziu typu mObywatel i typu Blik. I powiem szczerze, on był zdziwiony, bo my nie zdajemy sobie sprawy może jako użytkownicy tych prostych narzędzi, nam się wydaje prostych, jak one ułatwiają życie, ale one są dla innych nieosiągalne, więc naprawdę docenimy to, co mamy. Ja się cieszę z każdą nową funkcją, która w mObywatelu przybywa. A jeżeli chodzi o e-płatności, w pierwszym roku, w 2024, to było w Bydgoszczy ponad 7 tysięcy transakcji, w 2025 już ponad 25 tysięcy transakcji. Szacuję, że w tym roku będzie to między 50 a 60 tysięcy transakcji i przede wszystkim ułatwionego to, czego nie lubimy. Nikt nie lubi płacić podatków, czy od nieruchomości rolnego, tak jak można by go leśnego, czy za odpady, czy opłaty za gospodarowanie odpadami, ale jak już to jest takie nielubiane, to chociaż niech będzie prosta, więc kilkoma kliknięciami palcem można tą płatność zrealizować. Także trzymam kciuki za kolejne wyzwania i oczywiście jestem otwarty na to, abyśmy tym królikiem doświadczalnym byli także przy innych projektach. Dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję i trzymam kciuki, by królik ze wszystkich doświadczeń wychodził cało i zdrowo. Póki co chyba nie jest najgorzej. historii.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Zmieniamy temat, a cyfryzacja to nie tylko domena miast, bo wchodzi ona także do lasów. Jako że robi się coraz cieplej, a na horyzoncie malują się wakacje, to leśnicy zachęcają do pobrania aplikacji Lasy Kujaw i Pomorza. Dlaczego warto mieć ją na swoim smartfonie? O tym powie Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
10: Wszyscy prawdopodobnie będziemy planować jakiś odpoczynek na łonie przyrody. Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom. Dlatego stworzyliśmy darmową aplikację turystyczną o nazwie Lasy Kujaw i Pomorza, którą można ściągnąć na swój telefon. Aplikacja, tak jak mam ją przed sobą, żeby z niej korzystać, trzeba założyć konto. Oczywiście podając prawdziwe dane. Jednocześnie użytkowanie aplikacji wiąże się z akceptacją jej regulaminu. Regulamin jest standardowy, ale prosimy się najpierw z nim zapoznać. A co nam daje aplikacja? Przede wszystkim możecie Państwo, tak jak tutaj klikam, spojrzeć, lokalizuje nas, a więc możecie Państwo spojrzeć na mapę danego nadleśnictwa, ale przemieszczać się oczywiście po wszystkich nadleśnictwach naszej toruńskiej dyrekcji. Można załadować poprzez filtrowanie różne obiekty punktowe i liniowe, te o charakterze turystycznym, a więc możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w terenie, szczególnie w lasach naszego regionu, co możemy odwiedzić albo zgłębić swoją wiedzę, może gdzieś jeszcze nie byliśmy, ale zobaczyć, jakim szlakiem, na przykład turystycznym, jeżeli preferujemy na przykład turystykę rowerową, tam dojechać i spełnić być może jakieś swoje marzenie, wyznaczyć sobie 10 punktów na mapie naszego regionu i zaplanować odpowiednią trasę i wycieczkę. Co więcej, możemy także, aplikacja daje nam taką możliwość, zgłaszać nam jako administratorowi jakieś miejsca, szczególnie te z jakimś zagrożeniem. I to jest pewne nowum, co odróżnia tę aplikację od pozostałych. Możecie Państwo nam zgłosić porzucone w lesie śmieci, na przykład pożar, kiedy zauważycie, ale również ciekawe miejsce, jeżeli uznacie, że nie ma go na mapie, a powinno tam być. Więc czekamy na takie zgłoszenia również. Oczywiście zgodnie z regulaminem rozpatrywanie tych zgłoszeń też będzie procedowane w swoim tempie i na określonych zasadach, więc prosimy się zapoznać również z regulaminem zgłoszeń. Co jeszcze? Aplikacja oczywiście działa także w trybie offline, czyli jeżeli pobierzecie Państwo mapę danego nadleśnictwa wcześniej, na przykład spodziewając się, że nie będzie zasięgu w miejscu, do którego się wybieracie, to na pewno ta mapa Państwu posłuży, tak jak kiedyś z mapą nasi rodzice chodzili jeszcze, tylko tą papierową, a my teraz jesteśmy już pokoleniem, które wybierając się do lasu, otwiera jednak mapę w telefonie. Mamy też także taką możliwość, jako użytkownicy, zgłosić administratorowi aplikacji wydarzenie, które jest zaplanowane i które jest zorganizowane przez zupełnie inny podmiot. Czasami z leśnikami, ale czasami zupełnie bez naszego udziału. Będzie nam bardzo miło, jak Państwo innym użytkownikom i nam podpowiecie, że danego dnia w danym miejscu jest zaplanowane wydarzenie takie o charakterze społecznym, otwartym i żeby podzielić się tą ciekawą informacją z innymi użytkownikami, możecie Państwo wykorzystać aplikację Lasy Kujaw i Pomorza. Więc mamy nadzieję, że aplikacja spełni Państwa oczekiwania. My będziemy się starać, żeby ona funkcjonowała jak najlepiej. Też, jeżeli będziecie Państwo zgłaszać jakieś sugestie, by ją udoskonalić, coś w niej poprawić, rozbudować, będziemy oczywiście otwarci na takie sugestie z Państwa strony, no bo kto wie najlepiej o tym, jak powinna działać aplikacja, jak nie jej użytkownicy. Dlatego zapraszam do pobrania aplikacji, korzystania z niej i dzielenia się z nami uwagami na jej temat.
0: Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza jest oczywiście bezpłatna. Ja już sprawdzałem, działa bez zarzutu. Myślę, że rzeczywiście warto mieć ją na smartfonie. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Wisła to polski skarb, który przepływa także przez Bydgoszcz. Do tej pory jej potencjał pozostaje jednak nie do końca wykorzystany, bo przecież królowa polskich rzek mogłaby bardziej służyć turystyce. Tak samo pomyśleli twórcy wiślanej trasy rowerowej. Chcą, by brzegiem Wisły móc przejechać od południa kraju aż po sam Bałtyk. Plany te są realizowane, a do pełnego osiągnięcia wizji jeszcze daleka droga, ale nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. O przyszłości kujawsko-pomorskiego odcinka trasy rozmawiali niedawno przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. A było o czym mówić, bo można formy aktywności łączyć i przesiadać się z roweru na łódź i z powrotem. Potrzebna jest tylko dobra wola, inwestycje w infrastrukturę i tak właściwie to tyle. O tym, co już jest, czego brakuje i co region, w tym Bydgoszcz, ale i inne mniejsze miejscowości położone nad rzeką mogłyby zyskać na rozwoju wiślanej trasy rowerowej, powiedzą teraz fachowcy i praktycy. A zacznie Tymon Kokot z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej.
11: Wiślana trasa rowerowa to produkt turystyczny, który został wytyczony na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Trwają prace nad dalszym połączeniem przez województwa świętokrzyskie oraz mazowieckie. Jest to produkt bardzo mało znany. Dzisiaj chcemy go zacząć promować, uświadamiać samorządy, że istnieje taka trasa, która jest świetna, jeżeli chodzi o rozpoznawalność naszego kraju. Chcielibyśmy, aby stała się, no powiedziałbym, dobrą praktyką jazdy na rowerze, rodzinnego spędzania czasu. Wiślana trasa rowerowa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ma przebieg po obu stronach rzeki, jednakże lewa strona jest niestety bardzo mocno jakościowo ograniczona, jeżeli chodzi o ruch, natomiast po prawej stronie, to na czym pracowaliśmy ostatnie lata razem z Urzędem Marszałkowskim, okazuje się, że może stać już się elementem przejezdności, elementem jakby wycieczek i atrakcją dla ruchu turystycznego. Ona przebiega od Dobrzynia nad Wisłą, ten odcinek, który nas oczywiście interesuje, to jest od Dobrzynia nad Wisłą przez Włocławek, Bobrowniki, Toruń, Chełmno, Grudziądz. To są takie kluczowe miasta, perełki, które mają coś do pokazania, ale też są pomiędzy nimi atrakcyjne jakby miejsca do spędzania czasu, które chcemy też pokazywać i dawać tą informację dla społeczności, aby lepiej, przyjemniej spędzać czas. Nas interesuje uruchomienie ruchu turystycznego od Torunia do Włocławka i od Torunia do Chełmna, Grudziądza. Czyli żeby za dnia zajechać i spędzić gdzieś noc. To jest początek naszych działań. Przez kilka lat staraliśmy się to lepiej oznakować, ale teraz przystępujemy do takiego etapu, w którym chcemy pokazać, że ten produkt już może działać dużo, dużo lepiej. Oczekujemy kooperacji przy założeniach inwestycyjnych, wspólnych planów inwestycyjnych, gdyż wiślana trasa rowerowa na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego to niestety jest jeszcze produkt, który wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i współpracy gmin. Mamy wzór, województwo małopolskie, które znakomicie zaczęło ten proces w 2020 roku i dzisiaj cieszą się z ruchu turystycznego liczonego w setki tysięcy osób, więc u nas na tej trasie podróżuje na raptem kilkaset osób, więc umówmy się, że jest dużo do zrobienia, ale no nie chcemy czekać, już chcemy wyjść do ludzi z tym. Nam zależy na turystach niewyczynowych, tylko na osobach, które chcą spędzić czas przez weekend, czyli na rodzinach, turystyce zorganizowanej. To jest nasz plan.
12: Marcin Wyrasiński, Nadwiślańska Organizacja Turystyczna. Ten projekt zakłada połączenie tak naprawdę dwóch produktów turystycznych, czyli wiślanej trasy rowerowej oraz kujawsko-pomorskiego szlaku Wisły. Obydwa produkty mają ogromny potencjał, a jeszcze większe szanse tkwią w połączeniu tych dwóch potencjałów. I tutaj możemy już mówić o konkretach, ponieważ mamy za sobą dwa pilotaże tego rodzaju produktu, czyli połączenie turystyki wodnej z turystyką rowerową. Dwa lata z rzędu realizowaliśmy takie projekty. Pierwszy to było połączenie dwóch brzegów Ciechocinek Osiek nad Wisłą. Obydwa pilotaże wypadły bardzo dobrze. W pierwszym połączyliśmy brzeg ciechociński, czyli Kujawy, z ziemią dobrzyńską. Na czym to polegało? Rowerzyści zebrali się na przystani Toruń, pojechali na rowerach do Ciechocinka, tam przesiedli się na tradycyjne łodzie wiślane. Te łodzie również przewiozły rowery na drugi brzeg i wiślaną trasą rowerową po drugiej stronie, czyli pod stronie ziemi dobrzyńskiej, wrócili na przystani. sanitorium. Pomiędzy oczywiście była mini konferencja, była prezentacja podczas rejsu, prezentacja taka historyczna o dziedzictwie kulturowym związanym z rzeką. W kolejnym roku powtórzyliśmy projekt, angażując do tego gminę Sławieć Wielka, czyli znowu rowerzyści spotkali się na przystani Toruń, pojechali po stronie lewej, czyli gmina Wielka Nieszawka, w Wielkiej Nieszawce na łodzie i łodziami do Górska w Górsku. W centrum imienia księdza Jerzego Popiełuszki była prezentacja, też mini konferencja. No i oczywiście zrobiliśmy ewaluację. Relacje były bardzo dobre. Turyści docenili, że to jest niesamowita atrakcja. Możemy sobie po prostu skorzystać z tych dwóch form turystyki de facto. Poznać nasz region od takiej nietypowej strony, ponieważ te brzegi wiślane, one jeszcze nie są tak dobrze znane. No bo ta turystyka wiślana, turystyka na łodziach dopiero się pojawiła tak naprawdę kilka lat temu. To wzrasta, bo widzimy wzrost zainteresowania i turystów. Widzimy też to poprzez to, że rośnie liczba ofert samych rejsów, na przykład w mieście Toruniu, ale nie tylko. Za momencik ruszą łodzie wiślane w rejsy z turystami we Włocławku. Miasto zakupiło dwie tradycyjne łodzie wiślane, bardzo piękne. Na majówkę rozpoczną rejsy regularne. Podobnie to wygląda w Bydgoszczy. Chełmno również w ubiegłym sezonie też miało taki produkt, także widzimy, że to zainteresowanie Wisłą rośnie i tak jak powiedziałem, obiecujemy sobie i widać, że to się w tych pilotażach nam sprawdza, że ten produkt połączenia tych dwóch form turystyki naprawdę myślę, że się przyjmie i to będzie bardzo duży atut naszej kujawsko-pomorskiej turystyki. Co trzeba zrobić? Brakuje nam troszeczkę jeszcze infrastruktury. Mamy piękne przystanie w województwie kujawsko-pomorskim, we Włocławku, w Toruniu i w Grudziądzu. Brakuje przystani w Bydgoszczy, ale projekt jest w tej chwili na agendzie. Miasto ma opracowaną koncepcję takiej przystani właśnie w Fordonie. To będzie bardzo ciekawy obiekt, bo przewidujemy tam po prostu też obiekt pływający takiej kawiarni, bosmanatu. No i brakuje sieci małych przystani pomiędzy, bo idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby co mniej więcej 7-10 kilometrów taki mały punkt przystankowy na wyślanej trasie był. Czyli na przykład jak płyniemy sobie z Torunia do Bydgoszczy, żebyśmy mieli taki punkt na przykład w Górsku, żeby można było tam zacumować, co to konkretnie jest. Potrzebny jest najczęściej mały pływający pomost, ale nie zawsze, bo czasami są takie brzegi Wisły łagodne, że tego pomostu nie potrzeba. Do tego jakaś wiata, jedna, druga, żeby można było sobie tam z rodziną tą kanapkę przysłowiową zjeść, może miejsce na ognisko. Większość punktów jakby umożliwia to. Tablica informacyjna, no i oczywiście wszystko objęte jednym marketingiem, czyli jedną promocją jako całość, bo będzie ten rezultat najlepszy wtedy, kiedy te wszystkie miejscowości będą ze sobą współpracowały. Pokazujemy to bardzo też dobrze podczas Festiwalu Wisły, kiedy jest synergia właśnie współpracy pomiędzy tymi wszystkimi 8 miejscowościami, które brały udział chociażby w ostatniej edycji. I jesteśmy pewni, że tak będzie też w przypadku Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Wisły i WTR-u.
13: Marcin Strych, prezes zarządu Związku Miast Nadwiślańskich. Jest to organizacja, która ma już prawie 30 lat tradycji. Nastąpiły zmiany w zarządzie, zmiany organizacyjne. Mamy zamiar prężnie wejść na tematy związane z turystyką, z rozwojem samorządów. Zauważcie Państwo, że przy dużych miastach już taka infrastruktura związana z Wisłą, z rowerami, ona już istnieje. Często dla mniejszych samorządów, które są położone nad Wisłą, te tereny są jeszcze nieodkryte, dziewicze i często są to jedyne takie atrakcyjne miejsca turystycznie, które mogą przyciągnąć ruch turystyczny. Dlatego myślę, że warto rozwijać Wiślaną Trasę Rowerową, również w oparciu o te mniejsze miejscowości. Najpierw należałoby, myślę, zacząć od planów funkcjonalno-użytkowych, tak żeby ten szlak, który miałby się pojawić w najbliższych latach na Wiśle, nie ominął też mniejszych miejscowości, bo wszędzie nad Wisłą jest pięknie, ale trzeba wybrać te miejsca najbardziej predysponowane do ruchu turystycznego.
0: Jak słyszymy, w Bydgoszczy mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tu pojawia się światełko w tunelu, bo nie tak dawno podpisano list intencyjny w sprawie budowy przystani w Starym Fordonie. Dokument sygnowali prezydent Bydgoszczy, przedstawiciele Wód Polskich, bydgoskiej lokalnej organizacji turystycznej oraz Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Brzmi zatem poważnie. O sprawie z Rafałem Prędkim ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu rozmawiała Karolina Marcisz. Zapraszam.
14: Skąd pomysł budowy tej inwestycji w Starym Fordonie, żeby ożywić to wybrzeże Wisły?
15: Pomysł narodził się kilka lat temu. Wiadomo, że mamy tutaj Fordon zrewitalizowany, mamy zrewitalizowane nabrzeże. dobrze. Stara marina wygląda bardzo, bardzo niechlujnie. Jest zarośnięta. Stoi jeszcze stara barka, która w niedługim czasie będzie usunięta. No jest to port, który od 20 lat nie był już tak używany i jest bardzo zaniedbany. Naszym takim wspólnym pomysłem w stowarzyszeniu było to, żeby powstało tutaj takie centrum Wisły. Podobny taki obiekt, taka barka jest na Odrze i fajnie to tam funkcjonuje. Jest tam restauracja, jest kawiarnia, jest dużo jest takich szkoleń pokazujących właśnie tą rzekę Odrę. Tutaj na całej Wiśle nie ma nic takiego właśnie centrum. I stąd pomysł, żeby takie centrum właśnie powstało u nas w Bydgoszczy, w bydgoskim Fordonie.
14: Co już jest postanowione tak na 100%? Bo plany planami, a co rzeczywiście już jest w cudzysłowie przyklepane?
15: No, największym takim naszym sukcesem to jest tutaj podpisanie porozumienia przez ten list z Wodami Polskimi, bo to jeżeli chodzi o sprawy prawne, to było takie najbardziej w dawnych latach takie niemożliwe w sumie do zrealizowania, bo nasz plan, nasze chęci tutaj mieszkańców, oczywiście tutaj ze współpracą z miastem jak najbardziej, ale właścicielem tego terenu są Wody Polskie. I to było kluczowe do tego, żeby w ogóle zostały podjęte jakieś dalsze działania do tego, żeby powstały projekty i jeżeli będą projekty, jest pozwolenie właściciela, nawet jest tutaj, powiem szczerze, bardzo przychylne tutaj ze strony Wód Polskich to, żeby ten basen został odnowiony. Ten basen to jest takie miejsce, gdzie miały być przycumowane holowniki, lodołamacze, które w tym roku tutaj na Wiśle można było zobaczyć. W tej chwili ten port nie jest w stanie przyjąć, jedynie można tam kajakiem wpłynąć. Jeszcze z boku tak się troszeczkę pomęczyć, można kajakiem wpłynąć, ale to jest taki jeden z pierwszych głównych celów, który był osiągnięty, to jest właśnie to porozumienie.
14: I właśnie tutaj zmierzamy do pytania, kiedy, co będziemy mogli zobaczyć, bo zawsze te nowe plany to są też nowe nadzieje mieszkańców, nie tylko Fordonu, ale całej Bydgoszczy, żeby tutaj też chętniej przyjeżdżać, odwiedzać. Więc kiedy pan tak życzeniowo, marzeniowo myśli, cokolwiek tutaj zobaczymy?
15: No kiedy? To takie jest pytanie, wie pani, do urzędników, bo te wszystkie pozwolenia prawne i budowlane, to trwa, to jest odsyłane z jednego urzędu do drugiego i to przy dobrych wiatrach tu wiślanych, myślę, że za 2-3 lata będzie już coś tak na 100% wiadomo.
14: Czy to jest główny cel, żeby przyciągnąć turystów, czy żeby w jakiś sposób na nowo mieszkańcy Bydgoszczy też odkryli ten Fordon, czy jedno i drugie?
15: No mieszkańcy Bydgoszczy odkrywają Fordon z różnych innych tutaj dziedzin historycznych i organizujemy tutaj Festiwal Wisły nad Wisłą. Wiadomo, że Bydgoszcz leży na dwóch rzekach. Jesteśmy praktycznie od zawsze związani i z Brdą, i z Wisłą. Dużo właśnie, duże nasze te działania takie sprawiły, że mieszkańcy Bydgoszczy zaczęli przyjeżdżać tutaj nad Wisłę i widzą tą królową rzek. Aczkolwiek my chcemy troszeczkę szerzej. My chcemy tutaj otworzyć po prostu na tą turystykę europejską, nie? Bo mieszkańcy Bydgoszczy przychodzą, choć przyjeżdżają jak najbardziej. Tutaj ich widać i się bardzo cieszymy, że ci mieszkańcy zauważają już tą Wisłę, ale tu trzeba troszeczkę więcej, tak? Tu trzeba naprawdę, jesteśmy w Europie i musimy tą Europę tutaj zaprosić, a mamy co pokazać, mamy się czym pochwalić.
14: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie trzymam kciuki, żeby jak najszybciej ten bydgoski port tutaj przyciągnął tych turystów z Europy.
15: Dziękujemy bardzo.
0: Powtórzę, bardziej konkretne informacje dotyczące budowy mariny w Starym Fordonie możemy poznać za 2-3 lata. Niestety, nie prędzej, ale wierzę, że jak już marina będzie gotowa, to będzie wyjątkowo prężnie działać i wpłynie na rozwój wiślanej trasy rowerowej w naszym regionie. I tak dojechaliśmy do końca naszej trasy na dziś. W kolejną podróż zabiorę Was za tydzień. Warto zostać z nami i ja się odmeldowuję, życząc wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Pa!
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Podobno niektórzy już zbierają grzyby. Dacie wiarę? No może nie w Bydgoszczy i nie takie typowe gatunki, ale słyszałem, że ci najbardziej zagorzali miłośnicy leśnych spacerów już odkurzają wiklinowe koszyki. Też na pewno wyskoczę po kilka prawdziwków, ale póki co nie o tym myślę. Bliżej mi do opalania się na plaży lub do wczesnych wędrówek po wschód słońca. Gustaw Nowak, kłaniam się. Ja się tu rozgaduję, a mamy przecież wiele lokalnych aktualności przed sobą do omówienia. Będzie kilka zaproszeń, a zaczniemy od zapowiedzi memoriału Ireny Szewińskiej. Wysłuchamy też propozycji od Szymona Stępczyńskiego oraz sprawdzimy, co przygotowano na tegoroczny piknik Caritas. Ponadto dowiemy się, co młodzież z regionu wie o samorządzie terytorialnym. Spojrzymy na pewne niedogodności użytkowników bydgoskiej komunikacji miejskiej. Pod lupę weźmiemy stan powietrza w naszym mieście. Będzie też rzecz jasna Beata Korzeniowska. A to wszystko, mam nadzieję, złoży się na naprawdę ciekawą godzinę. Zaczynajmy, zapraszam.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A rozpoczniemy od krótkiego sportowego zaproszenia, bo przecież zbliża się 8. edycja memoriału Ireny Szewińskiej. W najbliższy piątek czeka nas sporo lekkoatletycznych emocji, ale o szczegółach powiedzą nam organizatorzy. A najpierw na antenę zapraszam wiceprezydentkę miasta Iwonę Waszkiewicz.
2: Pragniemy dzisiaj zaprosić wszystkie bydgoszczanki, bydgoszczan, rodziny, ale także gości spoza naszego miasta na 8. memoriał Ireny Szewińskiej, który odbędzie się 29 maja o godzinie 17 na stadionie Zawiszy. Szanowni Państwo, memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się już po raz 8. Jest to znakomite wydarzenie, mityng lekkoatletyczny, który z pewnością jeszcze w tym roku ściągnie sporo gwiazd, ale o tym za chwileczkę na pewno nam powie pan prezes. Zapraszamy bardzo serdecznie rodziny, uczniów, dzieci, wszystkie osoby, które chciałyby spędzić czas na stadionie i kibicować sportowcom. Memoriał jest też poświęcony pamięci Ireny Szewińskiej, przypomnijmy, honorowej obywatelce naszego miasta i wielokrotnej medalistce olimpijskiej. Ponieważ w Bydgoszczy organizowane są imprezy lekkoatletyczne międzynarodowe już nie pierwszy raz, zawsze są organizowane w sposób bardzo dobry, ale to dzięki pewnie i prezesowi panu Krzysztofowi Wolsztyńskiemu wraz z ekipą, który organizuje imprezy lekkoatletyczne na najwyższym poziomie i myślę, że i w tym roku również się nie zawiedziemy. Bardzo serdecznie jeszcze raz gorąco zapraszam na stadion, na meeting Ireny Szewińskiej.
1: Mówiła pani Iwona Waszkiewicz, pora przywitać prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztofa Wolsztyńskiego.
3: Bardzo się cieszymy, że możemy zaprosić tutaj do naszego miasta, jak ja to mówię, stolicy polskiej lekkoatletyki, na Kujawach i Pomorze, bo zawsze mówię o tym, bo faktycznie na Kujawach i Pomorzu robimy wiele imprez lekkoatletycznych. Może żeby Państwa zachęcić, to powiem, że halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego. Wystartują też ci nasi najlepsi zawodnicy, który tutaj jest Mateusz Kołodziejski, który zaraz chwilę też powie Państwu, że z kim wystartuje. Może weźmie rewanż za te Mistrzostwa Świata w Toruniu, które na pewno mówią o tym, że start w Mistrzostwa Świata to jest naprawdę duży wyczyn, ale faktycznie liczył może na więcej, więc myślę, że ten sezon, który tutaj my rozpoczynamy tym memoriałem Ireny Szewińskiej, a zawodnicy będą kończyć na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie wymieniłem tutaj m.in. Marysi, która będzie rzucała oszczepem, bo wiele konkurencji mamy tak atrakcyjnych. Oczywiście skok o tyczce przed trybuną główną. I tak jak to pani prezydent powiedziała, zapraszamy rodziny, tu wspólnie z miastem promujemy memoriał Ireny Szewińskiej i przygotowaliśmy specjalne pakiety. Specjalne są różne niespodzianki. Już od 15 będzie miasteczko lekkoatletyczne, które przygotował Polski Związek Lekkoatletyki. Będzie wiele atrakcji, między innymi też dla kibiców, które przybędą podczas tych imprezy. Będziemy wracać jeszcze do imprezy naszej, jeżeli chodzi o region halowych Mistrzostw Świata. Tam też przygotowaliśmy wiele takich niespodzianek. Chciałbym, żeby Państwo wspólnie spędzili z nami taki rodzinny dzień. Ja wiem, że to jest piątek, praca się kończy. My zaczynamy o 17:00, będziemy do 20:00, te 3 godziny spektaklu, który pokażemy na stadionie Zawiszy. Bilety są w sprzedaży, oczywiście na e-bilecie. Serdecznie zapraszamy do zakupu, żeby wziąć z nami taki udział. Praktycznie się przygotowujemy już, powiem to dzisiaj, jest za rok, może trochę więcej. Będą na stadionie Zawiszy, odbędą się Mistrzostwa Europy U20, U23. To jest takie wydarzenie bardzo prestiżowe dla miasta, dla polskiej lekkoatletyki. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: Jednym z zawodników startujących w memoriale Ireny Szewińskiej będzie zapowiadany już przed chwilą skoczek wzwyż z bydgoskiego Zawiszy Mateusz Kołodziejski.
4: Słyszę, jako zawodnik, jako bydgoszczanin bardzo cieszę się, że będę miał możliwość wystartowania na bydgoskim stadionie. Tak jak prezes mówił, wziąć rewanż za te nie do końca udane Mistrzostwa Świata w Toruniu, poskakać z najlepszymi na świecie, bo obsada też będzie na pewno bardzo dobra. To jest meeting rangi gold, więc z tej najwyższej rangi obsada będzie na pewno mocna, więc będzie z kim powalczyć i na pewno będzie dobre widowisko.
1: Oby widowisko było przednie, kibicom życzę dużych wrażeń i radości z formy naszych faworytów. A teraz bez zbędnej zwłoki zapraszam na antenę Beatę Korzeniowską. Jestem ciekaw, o czym Becia powiesz nam tym razem.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
5: Kolejni bydgoszczanie stracili oszczędności, bo chcieli zarobić. Mieszkańcy dali się nabrać na inwestycje w akcję spółki paliwowej. Ofiarą oszustów padła m.in. 71-latka, która straciła niemal 70 tysięcy złotych. 80-latka straciła 40 tysięcy, 68-latka ponad 80, a 53-letni bydgoszczanin stracił ponad 60 tysięcy złotych. Wszyscy uwierzyli fałszywemu doradcy finansowemu. W Bydgoszczy powstało Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki niemu pacjenci zyskają dostęp do nowoczesnych terapii jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
6: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań szerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
5: Centrum będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Klinika położnictwa w szpitalu Biziela zostanie wyremontowana. Lecznica otrzymała pożyczkę w wysokości 6 milionów złotych na kompleksową modernizację kliniki. Pieniądze przeznaczone będą na poprawę warunków pobytu matek z dziećmi po porodzie i poprawę warunków sanitarnych. Remont ma się zakończyć we wrześniu przyszłego roku. O przyspieszenie formalności związanych z nadawaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego kujawsko-pomorski wojewoda. Michał Sztybel w swoim liście do prezydenta zwrócił uwagę, że jest to wyjątkowe odznaczenie dla par, które przez 50 lat wspólnie budowały swoje rodziny, lokalne społeczności i historię naszego kraju. A coraz częściej zdarza się, że jubilaci nie dożywają chwili wspólnego odebrania medalu z powodu zbyt długiego procesu procedowania wniosków. W tej chwili czas oczekiwania na finalizację całej procedury wynosi około 14 miesięcy. Przy Polonii powstanie nowy parking, będzie też pełnił funkcję schronu. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na jego projekt. Obiekt stanie przy Sportowej od strony Powstańców Wielkopolskich. Będzie miał dwa podziemne piętra, które w razie zagrożenia staną się miejscem schronienia dla około 900 osób. Środki na dokumentację pochodzą z rządowych środków na ochronę ludności i obronę cywilną. Zgodnie z ustawą Bydgoszcz pozyska z nich również pieniądze na budowę parkingów z funkcją ukrycia. A schron można też sobie kupić i to razem z budynkiem. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprzedaje budynek na osiedlu Leśnym. W jego podziemiu jest przeciwatomowy schron. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Grabowej 2, w której obecnie funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa. UKW z budynku nie korzysta. Pozyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczy na budowę nowego obiektu w sąsiedztwie kampusu głównego. Cena wywoławcza to 12,5 miliona złotych. Statystyczny rozwód Bydgoszczy i Torunia staje się faktem. Od przyszłego roku w statystykach nie będzie już podregionu bydgosko-toruńskiego, ale dwa oddzielne, bydgoski i toruński. Co to oznacza dla nas, wyjaśnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
7: To nie żadna zmiana administracyjna czy zmiana granic. Pozostajemy w tych samych granicach, ale ten podział umożliwi lepszą analizę, lepsze porównania, zarówno wewnątrz naszego kraju, jak i tych porównań europejskich z innymi miastami i regionami w całej Europie.
5: O korektę podziału Wydziału Statystycznego zabiegał od lat prezydent Bydgoszczy Rafał Brudzki, Toruń był przeciwny. A bydgoszczanin stanął na czele toruńskich strażaków. Starszy brygadier Rafał Marasz został nowym komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Zaglądamy jeszcze do Filharmonii Pomorskiej, która szykuje się do przeprowadzki w czerwcu.

0: spotkamy się z Karoliną Marcisz, a dokładniej wybierzemy się na Osową Górę. Tam z pewnym problemem mierzą się pasażerowie komunikacji miejskiej. O co chodzi? Posłuchajmy.
1: Autobusy komunikacji miejskiej nie kursują do przemysłowej części Osowej Góry, na ulicę Niklową i Srebrną. Pracownicy znajdujących się tam zakładów muszą wysiadać kilka przystanków wcześniej i dalszą drogę pokonywać pieszo. Powodem utrudnień jest zły stan nawierzchni ulicy Srebrnej, który po ostatnich opadach deszczu jeszcze bardziej się pogorszył. Zmiany w kursowaniu autobusów wywołały spore zamieszanie wokół pasażerów. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy mieszkańców, którzy skarżą się na brak informacji o wyłączonych przystankach i utrudnieniach w dojeździe do pracy. Oto jeden z komentarzy na grupie Bydgoszczanie na portalu społecznościowym. Jeden wielki bałagan. Pasażerowie zdenerwowani i spóźnieni do pracy. O komentarz w sprawie zapytaliśmy radnego Radosława Gintera, przewodniczącego Rady Osiedla Osowa Góra.
2: Mieszkańcy stali godzinami na przystanku. A dlaczego godzinami? Bo kiedyś mieliśmy 4 autobusy, 77 po strajkach, które były w MZK. Z 4 kursów zmniejszono kursy 77 do 3 kursów. I teraz, jeżeli wypadnie jeden autobus, to mieszkańcy stoją 40 minut. I niestety to jest szara rzeczywistość, są do tego przyzwyczajeni, że stoją nawet i po 40 minut. No i mieszkańcy wyszli na przystanki, jak co dzień do pracy, uczniowie do szkół. I niestety ten autobus nie jeździł, jechał. Do przedszkola do Kruszwińskiej jeździł, ale nie zawracał przy przedszkolu, jak dyspozytor mi poinformował, tylko jechał w stronę Grunwaldzka-Kolbego i Grunwaldzką wracał do centrum miasta.
1: W poniedziałkowy wieczór utrudnienia wydawały się częściowo zakończone. Komunikat o zmianach zniknął, a część kursów linii nr 77 ponownie docierała na ulicę Niklową. Sytuacja zmieniła się jednak już we wtorek rano. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ponownie poinformował o skróceniu trasy autobusów do tymczasowego przystanku Kruszyńska-Podmiejska. Jednocześnie zapewniono, że autobusy odjeżdżają stamtąd według tych samych godzin, które obowiązywały na przystanku Podmiejska-Kruszyńska, mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
3: Obecnie ta część osiedla Osowa Góra jest obszarem budowy. Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Podmiejskiej. Oznacza to, że autobusy komunikacji publicznej poruszają się po placu budowy, na którym występują okresowe trudności. Miejsca te zostały zabezpieczone, jednak ostatnie ulewne deszcze doprowadziły do powstania dużych zastoisk wody w miejscach ubytków nawierzchni, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki. Wykonawca został wezwany do jak najszybszego zapewnienia przejazdu na odcinku ulicy Srebrnej. Obecnie wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic, poprawiając tymczasowo stan nawierzchni.
1: Część osób dojeżdżających do pracy w przemysłowej części Osowej Góry korzysta z biletów miesięcznych, dlatego pojawiły się pytania o możliwość odzyskania pieniędzy za niewykorzystane przejazdy. Jak wyjaśnia rzeczniczka ZDM-IKP, utrudnienia dotyczą jedynie końcowego odcinka trasy linii 77, a nie całego połączenia. Jednak pasażerowie mogą ubiegać się o anulowanie biletu okresowego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem oraz dokumentem potwierdzającym zakup biletu. Konieczne jest także okazanie nośnika biletu lub aplikacji mobilnej, aby możliwe było usunięcie transakcji z systemu. Jeśli bilet zostanie anulowany w czasie jego ważności, pasażer otrzyma zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
0: No cóż, pasażerom kolejny raz przyda się cierpliwość. Liczymy, że problem zostanie zażegnany sprawnie, a autobusy wrócą na stałe trasy prędziutko. Prędziutko wrócę też ja z kolejnymi tematami.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, pomówmy o naszym województwie, czyli jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce. Też tak sądzicie? Warto, by młodzież także doceniała walory naszej małej ojczyzny i chciała tu zostać. I między innymi właśnie to, czyli przywiązanie do kujawsko-pomorskiego, ma krzewić w młodzieży konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Finał jego 13. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim, a wzięli w nim udział młodzi i zdolni z różnych stron województwa. Spytałem ich o stosunek do miejsca, w którym żyją, o sam konkurs oraz o plany na przyszłość. Zapraszam.
5: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację. Jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca, więc na pewno tutaj, a bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
6: Prezentujesz dzisiaj, a co prezentujesz?
5: Te

0: prezentację na temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
1: Raju, i co nasze województwo robi tutaj na tym polu?
0: Bardzo dużo pomaga, bo bardzo się dołącza do tego. Jest dużo instytucji, które pomaga. Bardzo dużo miejsc jest i dużo projektów powstaje, dzięki którym właśnie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
2: Dzisiaj na finał mieliśmy te różne tematy. Ja mam o zadaniach samorządu względem starzejącego się społeczeństwa. I oprócz tej przemowy, którą mieliśmy, jeszcze prezentacja. Będziemy prezentować.
3: Ja wybrałem temat o budżecie obywatelskim i innych formach partycypacji społecznej w gminach jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
1: Jak się przygotowywaliście? Czy to w szkole, czy w domu?
2: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu i przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
1: Okej, zdarzało się prezentować przed klasą, przed rówieśnikami?
3: Tak, prezentowaliśmy przed klasą. Też pani nas czasem zabrała z lekcji, przed nią prezentowaliśmy, odpaliśmy sobie prezentację.
1: No dzisiaj okoliczności nieco inne, no bo w sali sesyjnej będziecie się prezentować, ale jak się z tym czujecie? Nie będzie tremy?
3: Luz jest.
1: O czym dzisiaj referujesz?
4: O formach partycypacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Głównie właśnie skupiam się na tych formach oraz jak to wpływa pozytywnie i negatywnie na obywateli. W Bydgoszczy uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Dużo mieszkańców się w to angażuje i naprawdę dużo rzeczy jest właśnie z na przykład budżetu obywatelskiego zrobionych i myślę, że to naprawdę dobrze funkcjonuje w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
1: Co myślisz, możesz wyciągnąć z tego konkursu? Jak on ciebie może rozwinąć?
4: No myślę, że na pewno dużo się dowiedziałam właśnie o województwie, o takich, jak to wszystko wygląda i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może też wiązać z tym dużą przyszłość.
1: A kwestia tych prezentacji publicznych, no bo w sali sesyjnej przed kilkudziesięcioma osobami się zaprezentować, no to pewnie stres towarzyszy.
4: No jest dosyć duży stres, ale no, trzeba myśleć, że będzie dobrze.
1: No, podobno jak już się tam wyjdzie i zacznie, to on
5: zacznie,
1: znika.
5: To tak, tak. Zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo. Trochę stres, nie wiem jak to troszeczkę działa i się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tą pracę, bo na razie z tego co wygląda to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze wypadnie wszystko. Ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową, to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
1: Myślisz, że ta przygoda z tym konkursem może tobie coś dać? Może cię jakoś rozwinąć?
5: Oczywiście. Każda szansa jest dobra do rozwoju.
1: Ta wiedza się liczy, czy nie wiem, umiejętność publicznego występowania?
5: O, to na pewno warto poćwiczyć. Zawsze dobrze. Ale nie, no myślę, że samo takie przygotowanie do tego wszystkiego mi dało dużo nowej wiedzy. Może niekoniecznie na co dzień będę jej używać, ale może mi się zdarzy o kimś z kimś rozmawiać i będę miała takie, o, a to wiem i mogę się wypowiedzieć na ten temat.
1: Na siłę za rękę cię ciągnęli do tego konkursu?
5: Nie, jestem, akurat jestem jedyną osobą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie, więc jakieś eliminacje nie musieliśmy w szkole robić, ani nic, ale bardzo zainteresowało mnie, jak pan powiedział o tym konkursie. Bardziej zainteresowała mnie sama forma jego na początku niż te tematy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że muszę przejść, napisać test, później się okazuje, czy dalej muszę i kolejny test pisać i tak dalej w tych konkursach, a tutaj jednak praca pisemna, później przedstawienie tego, coś innego.
1: A jak tak rozmawiamy, to powiedz jeszcze, jak egzamin ósmoklasisty poszedł.
5: Osobiście uważam, że nie było tak źle, bo dużo osób tam wielkie oczy robiły, wychodzili z tej sali, po prostu wszyscy przerażeni, mówią, co się tam stało. Czy ja miałam inne zadania od was, co się dzieje? Ale nie no, polski uważam, że trochę tak zdziwiło nas bardziej niż przestraszyło. Matematykę uważam, że ładną dali, taką ludzką. Ja z nią problemów nie miałam, a angielski to też coś tam.
1: No to może z tym konkursem będzie równie prosto i przyjemnie.
5: Mam nadzieję.
1: Powiedzmy, młodzież, skąd tutaj przyjechała, no i w jakim celu?
6: Odpowiada przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Elżbieta Pniewska.
7: Młodzież wybiera ten konkurs między innymi po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były. dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Właśnie przed chwilą mijałam uczennicę z Pakości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie.
1: Mam wrażenie, że to jest młoda, zdolna, ambitna grupa mieszkańców naszego województwa, ale jak się tak rozmawia z nimi, to część z nich mówi jednak o tym, że w przyszłości, gdzieś tam myśląc o studiach, pewnie wyjedzie z naszego regionu. Czy zadaniem naszego województwa jest to, żeby jednak ich tutaj przyciągnąć i zostawić na miejscu?
7: Tak, dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo w zasadzie ono powinno być nieustająco obecne na konferencjach prasowych. Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, że jest to młodzież mądra, ja bym powiedziała młodzież świadoma. Świadoma właśnie tej obywatelskości, natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi, oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze.
1: A co młodzież może wyciągnąć z takiego konkursu? Co może im dać ten konkurs?
7: Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to obycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. Nie mówiąc już oczywiście o wiedzy. Wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
6: Dodam tylko, że w 13. Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych z województwa. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam podpisano też kolejne ważne umowy. Dotyczą one pożyczek na rzecz placówek ochrony zdrowia. Placówek, z których usług korzystają mieszkanki i mieszkańcy całego regionu. Dlatego ważne, by o tym mówić. Co i gdzie się zmieni? O to zapytałem podczas uroczystego podpisania umów. Zacznie strona urzędowa, później pora na przedstawicieli ochrony zdrowia.
8: Jest to dotacja i to na poziomie 85%. Więc trzy szpitale otrzymają to wsparcie. Owszem, nazywamy to pożyczką, bo finansujemy ten projekt z tak zwanego instrumentu zwrotnego, ale de facto jest to w przypadku powodzenia projektu, a nie wyobrażam sobie, aby tak się nie stało, czyli wypełnienia wskaźników oczekiwanych w tych projektach nie było to umorzenie właśnie na poziomie 85%, więc tak 16 przeszło milionów złotych. Rozdysponowujemy dzisiaj pomiędzy trzy szpitale. Największy projekt to Biziel i położnictwo i ginekologia. Długo oczekiwany projekt przez ten szpital uniwersytecki. No i dwa prywatne podmioty. Szpital w Szubinie, jak i w Lipnie. Obydwa właściwie w obszarze geriatrii, opieki paliatywnej, długoterminowej, a w przypadku Lipna jeszcze hospicyjnej, więc bardzo potrzebne obszary i cieszę się, że pomożemy pacjentom w ten sposób.
9: Dzień dobry, Robert Reiter, reprezentuję Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka ZOO, jestem dyrektorem działu wdrażania. Mamy przyjemność podpisać trzy umowy z podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowy pożyczki na kwoty ponad 5 milionów złotych dla każdego ze szpitali z dużym umorzeniem dzięki decyzjom samorządu województwa. Są to umowy, które będą wspierać oddziały chorób wewnętrznych, czy też oddział patologii ciąży, czy też zakład opieki leczniczej. To są pożyczki, natomiast z bardzo dużym komponentem umorzeniowym. Dzięki decyzjom zarządu województwa zapadła decyzja, aby umarzać 85% wartości pożyczki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.
10: Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Pieniążki uzyskane dzięki dzisiejszej umowie będą przeznaczone na remont kliniki położnictwa i patologii ciąży. Przede wszystkim poprawimy warunki pobytu dla pacjentek. Chcemy uzupełnić salę chorych o łazienki, o węzły sanitarne, tak żeby pobyt pacjentki po porodzie był bardziej komfortowy. Również te środki będą przeznaczone na doposażenie nowych przestrzeni. Pion patologii ciąży i położnictwa to jest kilka odcinków. Jest sala porodowa, która już została wyremontowana ze środków planu wieloletniego, ze środków budżetu państwa. Teraz został nam jeszcze do wyremontowania pion patologii ciąży i pion położnictwa, czyli ten odcinek, gdzie pacjentka już po porodzie przebywa.
11: Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowy Szpital na Klejszubinie. Środki, o które zabiegaliśmy, przeznaczymy na remont oddziału wewnętrznego. Oddział, który w tej chwili liczy 25 łóżek, zostanie powiększony do 30 łóżek, będzie wyposażony w nowy sprzęt, a także będzie spełniał wszystkie istotne standardy, na których zależy nam i przede wszystkim pacjentom. No, ten sprzęt jest również pozyskany z funduszu KPO na kardiologię, a więc nowe USG, bieżnia do prób wysiłkowych, holtery i defibrylatory, które pomogą nam w takiej kompleksowej ocenie stanu pacjenta i przede wszystkim diagnostyce i leczeniu i wdrożaniu tych metod nowych dla potrzeb naszych pacjentów.
12: A taka forma wsparcia, taka pożyczka, z której korzysta się, to jest dla Was coś korzystnego, coś atrakcyjnego?
11: No, w obecnych czasach, w których finansowanie jest niedostateczne, na pewno każda taka pomoc, zwłaszcza nam podmiotowi niepublicznemu, jest pomocna. Nie mamy innej formy pozyskania tych środków, jak tylko taki, powiedzmy, kapitał własny wypracowany, bądź też wsparcie instytucji publicznych i finansowych. Także serdecznie dziękujemy za możliwość uzyskania tej pożyczki. No i cieszymy się z tego. Przede wszystkim nasi pacjenci będą mieli ten komfort, na który nam zależy.
13: Jolanta Wiśniewska, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Jestem właścicielem przychodni niepublicznej Zakład Opieki Zdrowotnej WIMET Lipno. Pieniążki będą przeznaczone na rozbudowę istniejącego już oddziału paliatywnego w Suradówku, gdzie właściwie mamy komplet pacjentów, a potrzeby są coraz większe. Oddział się zwiększy o około 30 miejsc. Wyposażymy zakład kompletnie oczywiście w to, co jest niezbędne do funkcjonowania tego oddziału, ponieważ już dysponujemy 30 łóżkami oddziału paliatywnego w Suradówku, więc wiem, jak to powinno wyglądać. Mamy coraz więcej chorób nowotworowych, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, coraz większe potrzeby, coraz mniej ludzi młodych, pracujących, też nie ma możliwości opiekowania się tymi pacjentami, którzy wymagają opieki całodobowej, bardzo często specjalistycznej opieki całodobowej, która jest u nas zapewniona i pacjenci są zadowoleni.
6: Łączna wartość przyznanych pożyczek to blisko 17,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne wykorzystanie środków. Za chwilę kolejne tematy.
14: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Bydgoszcz kojarzy się nam z czystą wodą, a czy to samo możemy powiedzieć o powietrzu? No z tym jest różnie, bo o ile późną wiosną i latem można oczywiście oddychać pełną piersią, tak zimą lepiej obserwować monitoring stanu powietrza. Bywają takie dni, gdzie długi spacer paradoksalnie może być niewskazany, podobnie jak wietrzenie mieszkania. Sprawie jakości tego, czym oddychamy, przyjrzała się Agnieszka Wynarska, która w pierwszej kolejności spotkała się z Kamilą Gawrońską-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
15: Podsumujmy, jak wyglądał okres grzewczy. Dużo było tych dni z przekroczeniem minionej zimy.
16: Tak, ten sezon grzewczy był bardzo trudny. Od 1 października do końca kwietnia mieliśmy aż 30 dni z przekroczeniami norm dla pyłu PM10 na stacji GIOŚ na ulicy Warszawskiej. Również dla pyłu PM2,5, tego pyłu, który jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ wraz z pęcherzykami płucnymi dostaje się do krwiobiegu i następnie dociera do wszystkich organów naszego ciała. W przypadku tego pyłu mieliśmy aż 118 dni w sezonie grzewczym, gdzie poziom dobowy przekraczał 25 mikrogramów na metr sześcienny, więc no, sytuacja była bardzo trudna.
7: W dużej mierze przyczynia się do tego to, czym ogrzewamy mieszkania, domy, kamienice, takich pieców, które, takich kotłów, które są no już na granicy albo już w ogóle nie powinny być używane, jest w naszym mieście bardzo dużo.
16: Tak, w tym roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy dane odnośnie liczby bezklasowych pieców na paliwa stałe, które już według obowiązującej uchwały antysmogowej są nielegalne od 1 stycznia 2024 roku. Tych urządzeń nadal mamy około 25 tysięcy.
7: Gdzie najwięcej? Może, bo to zasób komunalny też swoją cegiełkę tutaj sporą dokłada, prawda? Czyli to, co jest w zasobach miasta.
16: Tak, w zasobie komunalnym mamy tych urządzeń 4732 według otrzymanych danych. Tutaj najbardziej martwi tempo wymiany tych urządzeń. W zasobie komunalnym przez ostatnie 3 lata średnio rocznie wymieniano 182 piece. I co tutaj nas najbardziej jednak martwi, to plany na następne lata, ponieważ na okres 2027-2029 planowana jest wymiana zaledwie 241 pieców, co daje średnią roczną 80 pieców.
7: A jak w innych obszarach to wygląda, jeśli porównamy sobie dane z ostatnich 2-3 lat?
16: W zasobie komunalnym ta średnia w ostatnich 3 latach wynosiła 182 urządzenia rocznie.
7: A poza zasobem, bo tutaj mamy jeszcze takie dane dotyczące składania przez mieszkańców wniosków w programie Czyste Powietrze albo korzystania z miejskiej również dotacji, bo ona jest w Bydgoszczy.
16: Tak, mieszkańcy mają do wyboru dotację miejską do wymiany ogrzewania oraz dotację Ciepłe Mieszkanie, a także program Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, tutaj możemy mówić o całkowitym załamaniu tempa składania wniosków. Jeszcze w 2023 roku tych wniosków w Bydgoszczy było 546, a w roku 2025 już ta skala znacznie spada i wniosków jest zaledwie 14, czyli 40-krotnie mniej niż jeszcze 2 lata temu. W przypadku dotacji miejskiej Ciepłe Mieszkanie tutaj również odnotowano spadek. W 2024 roku wniosków było ponad 500, a w zeszłym ubiegłym roku 2025 zaledwie 141.
7: Mało.
16: Tak, to mało i tutaj zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy i zauważamy, że te spadki zbiegły się z wejściem w życie uchwały antysmogowej i brakiem egzekwowania tych przepisów przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o kontrolę, w 2025 roku przeprowadzono 1465 kontroli i odnotowano zaledwie 50 przypadków nieprzestrzegania uchwały antysmogowej, z czego 43 zakończyły się zaledwie pouczeniem i tylko 7 mandatem. Więc tutaj użytkownicy nielegalnych urządzeń nie mają się czego obawiać. Po prostu wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji.
7: Ale też ta miejska dotacja nie jest bardzo wysoka i też się nie zmienia w ostatnim czasie.
16: Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że ta dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna. Jej poziom to podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo z dotacji miejskiej zostali wykluczeni właściciele domów jednorodzinnych. Wcześniej mogli oni łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze z dotacją miejską. Teraz niestety nie jest to możliwe.
7: To jakie wnioski się tutaj nasuwają, jeśli pomyślimy o tym, ile czasu zajmie ta wymiana i kiedy rzeczywiście dojdziemy do tego poziomu, że Bydgoszcz nie będzie takim zasmogowanym miastem?
16: My tutaj obliczyliśmy, że jeśli obecne tempo zostanie utrzymane, ostatni bezklasowy, nielegalny piec zostanie wymieniony dopiero w następnym stuleciu, więc tak naprawdę nikt z nas tego nie dożyje. Według danych pozyskanych przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, jest to organ opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, w Bydgoszczy co roku w związku z ekspozycją na pył zawieszony PM2,5 umierają 292 osoby i prawie 6 tysięcy osób musi zostać poddanych leczeniu w szpitalach i przychodniach, więc no tutaj jest to wiele tragedii ludzkich i też kosztów zdrowotnych dla budżetu państwa.
17: A skoro mówimy o kosztach, to jakie środki miasto przeznacza właśnie na walkę ze smogiem?
16: Ta kwota przeznaczona przez Bydgoszcz jest kwotą bardzo symboliczną. Na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczanych jest tylko 3 miliony złotych. Jest to suma absolutnie niewystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Bydgoszcz jest ósmym co do wielkości miastem z budżetem 4 miliardów złotych. Na samą promocję przeznaczanych jest 6,5 miliona złotych, więc tutaj te 3 miliony na wymianę pieców to jest kwota niewystarczająca.
6: Mówiła Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego, a Agnieszka Wynarska spotkała się też z Aleksandrą Kowalską, dyrektorką Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
17: Jak jest tą wymianą kotłów w Bydgoszczy? Ich jest jeszcze sporo. Odczuwamy zimą, prawda, też w szczególności tą poprzednią, minioną zimą. Rzeczywiście było to bardzo dokuczliwe. Widzimy spadek w liczbie składanych wniosków w programie i Czyste Powietrze, i o dotację miejską. Jak pani myśli, z czego to wynika, no jakie będą prowadzone działania, żeby zmobilizować ludzi do tej wymiany?
18: My w tej chwili oferujemy mieszkańcom dwa rodzaje programów dofinansowania. Jeden z nich to jest dotacja miejska, której zasady uległy zmianie w czerwcu 2024 roku i aktualnie z tego programu miejskiego można otrzymać dofinansowanie dla lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota dofinansowania na lokal to jest 6 tysięcy złotych. I faktycznie od ubiegłego roku, czy właśnie praktycznie od zmiany tych zasad dotacji, obserwujemy spadek liczby składanych wniosków i z naszej oceny mają na to wpływ dwie kwestie. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkańców, którzy planowali wymienić swoje piece i dostosować się do wymagań uchwały antysmogowej, czyli że od 1 stycznia 2024 jest zakaz użytkowania kotłów bezklasowych, już tą wymianę dokonała. Więc obserwowany wzrost w 2023 i 2024 wniosków wynikał z tego, że mieszkańcy po prostu planowali spełnić te regulacje uchwały antysmogowej. Drugą kwestią jest jednak są perturbacje z programem rządowym Czyste Powietrze, który dotuje wymiany ogrzewania dla domów jednorodzinnych. A jako, że my w 2024 zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych, a jednocześnie z programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy, w związku z tym mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przejść z domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców i stąd liczba klientów była mniejsza.
17: Czy planowane są zmiany w związku z tym, jeżeli już zauważacie państwo, dlaczego ta liczba wniosków tak spadła?
18: Tak, przygotowujemy w tej chwili zmianę do uchwały dotacyjnej i planujemy umożliwić na powrót mieszkańcom, właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Także to już spowoduje, zmobilizuje, mam nadzieję, mieszkańców domów jednorodzinnych do składania wniosków. Ale jednocześnie my obserwujemy, bo mamy liczby z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wykonujemy wiele działań informacyjnych, dedykowane pisma bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza, czyli do domów jednorodzinnych kierujemy. Jesteśmy w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc identyfikujemy, co to jest za grupa mieszkańców, którzy jeszcze zalegają z tą likwidacją, a powinni byli już przestać użytkować kotły pozaklasowe. I planujemy też takie indywidualne wizyty i konsultacje z tymi mieszkańcami, żeby poznać przyczynę i zachęcić ich jednak do tej wymiany. Są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić. Być może pismo informacyjne to jeszcze jest za mało, ażeby zachęcić mieszkańca, dlatego planujemy indywidualne konsultacje. kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta i szanowni Państwo, zapraszam serdecznie. Jest operator programu, dedykowany pracownik, który poświęci każdą ilość czasu, jaką potrzebujecie Państwo, przeprowadzi przez wypełnienie wniosku, zgromadzenie dokumentów, zapewni poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu w tej konsultacji.
17: No pewnie wszystko się rozchodzi o pieniądze, bo taka wymiana nie jest tania, to po pierwsze, a po drugie też nie każdy potrafi właśnie wziąć na siebie tą odpowiedzialność za wymianę, być może się jej boi, obawia się kontaktu z urzędem.
18: Tak, to są dwie kwestie, które pani poruszyła. Po pierwsze kwestia finansowa i faktycznie jest to problematyczne, ponieważ te dotacje działają na zasadzie refundacji. Czyli ja muszę wyłożyć pieniądze własne, a następnie po realizacji, po kilku miesiącach dopiero je dostaję z powrotem. Więc to faktycznie może być barierą i wiemy od mieszkańców, że jest. W naszym programie miejskim dotacji mamy taką zasadę, że można już uzyskać refundację w połowie procesu wykonywania tej likwidacji urządzeń. Natomiast program Czyste Powietrze takich założeń nie ma. Drugą kwestią jest faktycznie logistyka, ta operacyjność mieszkańców. Nie wszyscy sobie z tym radzą, ale mamy też firmy wykonawcze, które możemy ze spokojnym sumieniem polecić mieszkańcom, którzy przeprowadzą mieszkańca przez ten proces i będą go wspierać.
17: Chciałam jeszcze zapytać o zasób komunalny, bo on też jest tutaj problematyczny. Bardzo dużo tych bezklasowych pieców albo takich, które za chwilę nie będą mogły być używane, jest właśnie w tym zasobie komunalnym i tutaj ta wymiana też rzeczywiście idzie bardzo, bardzo powoli.
18: Ta wymiana w zasobie komunalnym idzie powoli z kilku powodów. To znaczy mamy pulę wytypowanych kilkudziesięciu budynków, które będą przyłączone do sieci ciepłowniczej i tam przygotowywane są projekty, a następnie będziemy się starać jako miasto o dofinansowanie z zewnętrznych środków na wykonanie tych przyłączeń. Jest pula budynków i to jest właściwie najtrudniejszy temat, które ze względów technicznych nie kwalifikują się już do żadnej modernizacji. Po prostu nieopłacalna jest ta modernizacja. A pamiętajmy, że sama wymiana źródła ciepła bez wykonania termomodernizacji jest nieefektywna ekonomicznie. W związku z tym tutaj jest potrzebny większy plan miasta, który dotyczy również jakby przesiedlania mieszkańców z tego zasobu, który nie będzie modernizowany do nowych lokali. Żeby przesiedlić do nowych lokali, trzeba je mieć przygotowane. Więc to jest większy proces i większy temat o złożonym problemie. Stąd też można powiedzieć, patrząc z zewnątrz, no dlaczego tak to wolno idzie. No właśnie potrzebne są dużo większe środki na przekierowanie mieszkańców do nowego zasobu i przygotowanie tego zasobu.
6: A może to jeszcze potrwać? Z tą ekologią tak to już jest, że niełatwo zastąpić stare systemy nowymi rozwiązaniami. Idzie to jak po grudzie i mierzymy się z tym zarówno my, jak i samorządy. Jednak jak to mówią, pomału, ale do przodu. Sprawą zajęła się Agnieszka Wynarska, a za chwilę przyjrzymy się temu, co jawi się na bydgoskim horyzoncie.
14: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Gustaw Nowak, warto pomału szykować się do pisania albo od razu otworzyć kalendarz, bo będę mieć kilka ciekawych zaproszeń. Najpierw jednak zaproszę na antenę Agatę i Julkę, które wybrały się na spacer po Bydgoszczy. Tym razem młode adeptki radiowego fachu zapytały o plany związane z budową parkingu, a zarazem schronu przy stadionie Polonii.
19: Słyszała pani, że mają wybudować parking przy Polonii i jednocześnie on ma być schronem. Co pani o tym sądzi?
20: Może i dobry pomysł, ale ja o czymś takim nie słyszałam.
21: Nie słyszałam.
22: Niestety nic na ten temat nie wiem.
19: A co pani o tym sądzi? Myśli pani, że to dobry pomysł? Takie schrony w Bydgoszczy?
22: No oczywiście, że tak.
19: Może tak. A w razie jakby była potrzeba gdzieś się schować, jakby była wojna albo jakieś inne zagrożenie, to co by pani zrobiła?
20: Powiem pani, że nie mam takich informacji, co bym zrobiła, bo nawet nie wiem, gdzie mogłabym ewentualnie się dostać do jakiegoś schronu, czy nic nie wiadomo.
23: No, myślałam o swoim garażu podziemnym, ale coś takiego to na pewno by się przydało. Lepiej, że coś się robi, a niż nic.
21: Nigdzie nie można się schować, bo praktycznie nie ma tego.
6: Nie ma, ale ma być. Oby jednak powstające miejsca schronienia nigdy się nie przydały.
14: Tydzień w Bydgoszczy.
6: A teraz pomówimy o wielkim pikniku, który corocznie ubarwia naszą Bydgoszcz. Chodzi o wydarzenie organizowane przez bydgoską diecezję Caritas. Festyn Bądźmy Razem łączy rodziny, wolontariuszy i mieszkańców, oferując liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz przestrzeń do wspólnego spędzania czasu i integracji. O tym, co przygotowano w tym roku, Karolina Marcisz porozmawiała z jedną z organizatorek wydarzenia, siostrą Aleksandrą Mikołajczak.
0: Już za niedługo po raz 16 piknik Caritasu w Myślęcinku. Jakie emocje towarzyszą temu wydarzeniu już po raz 16?
2: Emocje, powiem tak, ja bardzo lubię to wydarzenie, lubię organizować to wydarzenie. Z taką dużą radością to robię i cieszę się tym tak bardzo, że dużo organizacji i instytucji chce się włączyć w ten piknik. To jest taka radość, że razem chcemy coś zrobić dla dzieci, dla rodzin tutaj w naszym mieście i taka chyba też wdzięczność, że no właśnie, łączymy siły po to, żeby być razem, ale chyba tak najbardziej to lubię sam dzień pikniku, kiedy jest ładna pogoda i te rodziny przychodzą, ta radość, ten uśmiech na tych twarzach tych dzieci, tych rodzin spacerujących sobie czy siedzących na trawie, no to jest po prostu no piękny widok i całe takie zmęczenie to organizacyjne, bo to już trwa od stycznia, od lutego, więc człowiek tak z taką radością to robi po prostu.
0: Widzimy się 30 maja w Myślęcinku. Jak będzie wyglądał ten dzień?
2: Zaczynamy o godzinie 13:00. Będzie tam rozstawiona scena, jak zawsze. Na tej scenie będą różni artyści występowali. Oczywiście będzie mnóstwo różnych atrakcji dla dzieci, ale też i dla dorosłych. Dla dzieci będą też paczki, na które wydajemy talony. Są zapisy ze względu na to, żebyśmy musieli naprawdę w tysiącach robić te paczki. W tym momencie robimy i tak 2000 tych paczek. Zaczęliśmy dzisiaj wydawanie talonów, a oprócz tego będzie mnóstwo różnych atrakcji, tak jak dmuchańce, to już chyba tak tradycyjnie na każdym festynie są, będzie wojsko, zgłosiła się pierwsza brygada logistyczna, będzie policja, będzie straż pożarna, będzie fundacja Pro Omnis. Nie chciałabym tu teraz tak wymieniać, bo tych fundacji i organizacji jest około 30, więc nie chciałabym kogoś pominąć. Taką nowością też będzie możliwość sprawdzenia czy zmierzenia, powiem szczerze, nie bardzo wiem jak to się robi, ale bezdechu. To bardziej może dla dorosłych, ale myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, patrząc od strony zdrowotnej.
0: Ilu wolontariuszy pomaga i będzie na samym wydarzeniu?
2: No, myślę, że około 200, jak nie więcej, bo teraz zaczynamy w tym tygodniu pakowanie paczek dla tych dzieciaczków, więc to będą wolontariusze ze szkolnych kół Caritas przychodzić i pakować te 2000 paczek. Brzmi to może bardzo dużo, ale wiem, że dla tych wolontariuszy idzie im to sprawnie, szybko, już mają wprawę i robią to z ogromną radością. A później na samym wydarzeniu, no to rzeczywiście jest już ich więcej, bo z tych wszystkich organizacji plus wolontariuszy, którzy będą do pomocy, do roznoszenia, przynoszenia, bo piknik czy festyn zaczyna się o 13:00, ale jakby całe rozstawianie już zaczyna się o 7:00 rano, całego sprzętu i sceny i dekoracji i wszystkich innych rzeczy, więc już od samego rana ci wolontariusze do aż do ostatniego, można powiedzieć, nie wiem, sprzętu, ławki, namiotu będą tam przez cały dzień pomagać.
0: Hasło pikniku to oczywiście bądźmy razem. Dlaczego, siostro, to jest tak ważne, żeby być razem w dzisiejszych czasach i co to tak naprawdę znaczy?
2: No jest to po raz 16 hasło, tak? Ono się nie zmienia, bądźmy razem, i myślę sobie, że z każdego roku ono staje się coraz bardziej aktualne. Myślę, że każdy z nas po części, a młodzież tym bardziej, ma problem z relacjami. Siedzimy w telefonach, w smartfonach, w internecie, na TikToku, a nie mamy relacji. Jesteśmy obok siebie, a nie jesteśmy razem. I taki festyn w pozytywnym znaczeniu wyciąga nas z domu, może nieraz dzieci wyciągają nas z domu, żeby iść, przejść się i odpocząć na świeżym powietrzu, być dla tych dzieci, pobawić się, porozmawiać z innymi, spotkać się, być po prostu razem, a nie obok siebie, nie z telefonem w ręku, ale z ludźmi potańczyć zumbę, posłuchać jak ktoś śpiewa, poskakać trochę na dmuchańcu, zjeść watę cukrową czy popcorn, czy cokolwiek innego, ale być razem, a nie być
3: być obok siebie.
0: I tego właśnie nam życzę, żebyśmy tego 30 maja byli razem. No i oczywiście dobrej pogody. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
6: Z siostrą Aleksandrą Mikołajczak rozmawiała Karolina Marcisz. Dziękujemy. I co? Widzimy się na pikniku. Bądźmy razem.
14: Tydzień w Bydgoszczy.
6: A teraz jeszcze więcej ciekawych zaproszeń podanych w zwięzłej i ciekawej formie. Na antenę zapraszam Szymona Stępczyńskiego, który podpowie, gdzie się wybrać, by nie żałować.
14: Co jest grane w Bydgoszczy?
4: W przyszłym tygodniu czasu na nudę po prostu nie będzie, gdyż mam Państwu do zaproponowania festiwale, święta, filmy, koncerty, a także eventy kulinarne, ale spokojnie, po kolei. Najpierw warto wspomnieć o trwającym obecnie Międzynarodowym Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez miasta, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Organizatorzy traktują rytm jako uniwersalny język emocji i energii, obecny zarówno w muzyce, jak i codziennym życiu. Wydarzenie wyróżnia się odważnym programem oraz łączeniem różnych kultur i stylistyk, w tym tych inspirowanych muzyką Europy Południowej i Afryki. Warto zatem śledzić stronę internetową festiwalu. Całość potrwa do 29 maja. W poniedziałek 25 maja za to w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Kino Konesera miejsce mieć będzie projekcja 6-krotnie nagrodzonego oraz 2-krotnie nominowanego do innych nagród filmu pod tytułem Milcząca przyjaciółka autorstwa węgierskiej reżyserki i scenarzystki Ildi Kuenjedi. Prastary miłożąb rosnący w niemieckim ogrodzie botanicznym splata losy trojga bohaterów żyjących na przestrzeni różnych epok od 1908 roku po współczesną. Pierwsza bohaterka filmu walczy o miejsce na Wydziale Botaniki, uprzedzona dominacją mężczyzn w świecie nauki. Neurolog z Hongkongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne. Za to inny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w milczącej obecności miłożębu odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. We wtorek 26 maja Filharmonia Pomorska zamieni się w prywatną klinikę za sprawą jednej z najpopularniejszych brytyjskich fars autorstwa Johna Chapmana i Dave'a Freemana, oparty na lawinie nieporozumień, ukrywaniu prawdy, pomylonych tożsamości i błyskotliwych dialogach. Harriet to rozwódka prowadząca starannie zaplanowane życie uczuciowe, finansowane przez dwóch żonatych adoratorów. Jej perfekcyjnie ułożony świat zaczyna się jednak sypać, gdy jeden z kochanków trafia do jej mieszkania ze złamaną nogą, a w tym samym czasie pojawiają się niespodziewani goście, dawna przyjaciółka z mężem oraz niczego nieświadome żony zdradzających mężczyzn. Tempo akcji stopniowo rośnie, prowadząc do coraz bardziej absurdalnych i komicznych sytuacji. A w czwartek 28 maja Dom Kultury Modraszek zaprasza rodziców na rodzinny koncert z okazji tu nawet nie tylko Dnia Mamy, ale i Taty, połączony z wystawą prac plastycznych. Na scenie wystąpią uczestnicy pracowni muzycznej, dzieci uczęszczających na zajęcia oraz tancerki z Akademii Ruchu Tercja. Publiczność będzie mogła zobaczyć efekty całorocznej pracy młodych artystów, którzy przygotowali program artystyczny specjalnie dla swoich rodziców i bliskich. Z tej także okazji Filharmonia Pomorska zaprasza w piątek 29 maja na koncert Radio Gaga na Dzień Mamy. Wydarzenie to połączy symfoniczne brzmienie z największymi przebojami zespołu Queen i Lady Gagi. Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Tomasza Szymusia, znanego z efektownych aranżacji muzyki rozrywkowej na orkiestrę symfoniczną. Całość poprowadzi Artur Orzech. Tego dnia również w Operze Nowa zobaczymy balet Alicja w Krainie Czarów w kompozycji Przemysława Zycha i choreografii Roberta Bondary, kierując całość zarówno do młodszych, jak i dorosłych widzów. Spektakl przeniesie publiczność do pełnego fantazji świata Alicji, szalonego kapelusznika, królowej Kier i innych bohaterów tegoż uniwersum, łącząc humor, magię i taneczną opowieść o przygodach w tej niezwykłej krainie. Innym wydarzeniem będzie Seniorada 2020. 26, czyli międzypokoleniowe święto integracji, aktywności i rzecz jasna, dobrej zabawy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, jednak wcześniej z Placu Praw Kobiet wyruszy tradycyjny 16 przemarsz kapeluszowy, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów programu. W trakcie seniorady nie zabraknie występów artystycznych przygotowanych przez środowiska senioralne oraz symbolicznego przekazania seniorom kluczy do miasta przez prezydenta Bydgoszczy. Muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie zespół Żuki, który wykona największe przeboje inspirowane twórczością zespołu The Beatles. Na zakończenie uczestnicy spotkają się na potańcówce, którą poprowadzi Jurek Paterski. W sobotę 30 maja będzie można wziąć udział w nadwodnym spacerze, podczas którego uczestnicy odkryją historię miasta z perspektywy Brydy. Przewodnik opowie o życiu dawnych flisaków, handlu rzecznym oraz znaczeniu rzeki w rozwoju Bydgoszczy, prowadząc uczestników przez mniej znane nadrzeczne zakątki i miejsca związane z wodnym dziedzictwem miasta. Start o godzinie 16 z Rybiego Rynku. Tego dnia również w Kolegium Kopernikanum odbędzie się kolejny koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. Festiwal od lat prezentuje najciekawsze zjawiska współczesnej twórczości muzycznej, łącząc różnorodne style czy estetyki. Tegoroczny program obejmuje zarówno kompozycje inspirowane muzyką dawną, wykonywaną na instrumentach historycznych, jak i utwory wykorzystujące nowoczesną elektronikę oraz rozwiązania multimedialne. Organizatorzy stawiają na różnorodność, od kameralistyki i muzyki choralnej po eksperymentalne projekty dźwiękowe. Przyszły weekend to także kulinarny festiwal smaków świata. Strefa gastronomiczna, która pojawi się na Wyspie Młyńskiej, to tradycyjne japońskie smaki, od delikatnego sushi po aromatyczne rameny i klasyczne przekąski w tempurze. Nie zabraknie także bogatej oferty słodkości, wśród których królują desery z maczą czy ryżowe ciasteczka mochi. Do tego dochodzą indyjska aromatyczna pakora, gruzińskie haczapuri, libańskie tabule, amerykańskie burgery, belgijskie frytki, tureckie baklawy, hiszpańskie empanadas i więcej nie wymieniam, bo im dłużej o tym myślę, tym głodniejsze się robią, a Państwo, jeśli gustują, zapewne również. Tydzień zamkniemy w Filharmonii Pomorskiej, gdzie miejsce mieć będzie Dzień Dziecka w świecie Disneya. Za sprawą orkiestry kameralnej Capella Bydgoszczensis oraz dziecięcego chóru Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Michała Litwy usłyszymy największe przeboje z animowanych filmów tegoż studia. Między innymi Król Lew, Kraina Lodu, Vaiana, Piękna i Bestia, Mała Syrenka, Toy Story, Zwierzogród czy Nasze Magiczne Encanto. Dzieci spotkają się z ulubionymi bohaterami, za to dorośli wrócą na chwilkę do wspomnień z dzieciństwa.
6: Zapraszał i informował Szymon Stępczyński. Dziękujemy. Ja mam jeszcze jedno zaproszenie. Otóż już teraz zachęcam do tego, by być z nami na co dzień. Ja powracam na antenę za tydzień i znów będę mieć ze sobą wiele ciekawych tematów związanych z Bydgoszczą. Póki co lecę chwytać promienie słońca. Życzę wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Do usłyszenia.
14: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
4: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
5: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
4: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
6: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
4: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem. Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris Ria.

0: Brodka w Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Przez dwie godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Beaty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: Bo chciałam mu tyle powiedzieć. On się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8:30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na wydziale jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
4: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
3: Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
3: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie niedziela.
10: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu. Znów

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej stał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: Mama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
4: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
5: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
6: Dzisiaj się bawimy.
7: To jest dla nas ważne. No.
8: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
4: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Na razie ciepło i słonecznie, dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze, w Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
0: 22, 4, 4 i 3, 0.
3: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. The Queen już teraz 3 po 9. The show must go on.

Hit Mix w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gramy.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przegrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swoich synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem porusza, no bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
5: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
3: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
6: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie, no to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu wydarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak, a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że
1: bo
0: susza.
1: Według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Media Expert dalej masz. Jeśli chcesz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: 10.30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Co za dzień.
6: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
15: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu, ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alfa Filteras u nas. 10 minut i będzie 11.

Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowskim, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.

0: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
10: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
11: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
10: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
12: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
13: Z Francisem super mi się pracuje.
12: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
14: Grand Slams have been...
12: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
10: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
15: Pogoda na weekend.
9: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
16: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
9: Były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
8: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
9: Za 56 minut.
14: Radio Złote Przeboje.
9: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać, naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

Aha w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama dwudziestolatki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
2: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: Dizzy Les w Radiu Złote Przeboje, my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
0: Coś. No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia, Za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Tato, napompuj mój rower!
6: Cały czy tylko koła? Dobra, żartuję. Od razu pojedziemy do Ronda na przegląd i znakowanie.
5: Będzie coś dla mnie na Dzień Dziecka?
6: Pewnie, mnóstwo atrakcji i można wygrać rower. 29 i 30 maja spędź rowerowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Rondo. Zrób zakupy za minimum 200 zł i walcz o odjazdowe nagrody. A od 12 do 17 policja zaprasza na bezpłatne znakowanie rowerów. Więcej na cha.rondo.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Kozidrak i Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Kozidrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kacper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Reklama.
3: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe. I jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
14: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
13: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacji zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. W Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oriesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał złotą palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po trzech meczach z San Antonio Spurs 2-1.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25 możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.

Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami. A żeby było miło, to energetyczna samba na początek. Samba.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: to? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: No na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, czyli no. Tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak która tak...
1: Która miała taką niepoważną pracę, która tak, tak, o której tak. Przyszłość tak się bał, no, utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. Ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. Ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym, jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni, w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia, w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz. Te. Ja nie wierzyłam, mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: To naprawdę w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W pustyni, w puszczy bywałaś.
2: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. Śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
19: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Kochana, zaraz dzień mamy.
21: Znowu?
20: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
21: Ja zamówiłam odlot.
20: Hola, hola, w twoim wieku?
21: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. MaxFly, tunel aerodynamiczny. Szczegóły na www.tunel.aero.
22: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Tak, ja się naprawdę zadowoliłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst, o coś poprosimy. Szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę. Siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, no siedzę i myślę. Co robisz? No siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej solowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłaby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało. I to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Trzechą ukryte jak to za nie.
2: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio, takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
1: Czy to było studio, resort and spa?
2: Tak, i spa. I każdy z muzyków miał taki domek do dyspozycji w środku. Pomiędzy jedną piosenką a drugą mogłam skorzystać na przykład z basenu, gdzie zawsze kocham pływać, więc to taką było dla mnie regeneracją sił. Sauna, solarium. No, wszystko, co chcesz. Upajałam się naprawdę każdym dniem i wiedziałam, że no, 3 piosenki muszę dziennie zaśpiewać. Chórki zrobiliśmy w Polsce, żeby było więcej czasu później na montaż, prawda? Więc przeżyłam piękną przygodę. Między innymi nagrałam tam właśnie piosenkę Siedzę i myślę.
1: A to gramy w Radiu Złote Przeboje.
2: No to gramy.
1: Poczekaj, siedzę i myślę.
2: Poczekaj, siedzę i myślę.

0: jest niedziela z Beatą Kozidrak, płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste i wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla Was wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Kochana, zaraz dzień mamy.
9: Znowu?
8: No, pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
9: Ja zamówiłam odlot.
8: Hola, hola, w twoim wieku?
9: No, odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. MaxFly, tunel aerodynamiczny. Szczegóły na www.tunel.aero.
1: Reklama.
0: Mamy godzinę 13:00, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze o pełnej godzinie, wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
11: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
10: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia.
12: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
10: Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
1: We'll be right back.
13: Pogoda.
0: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze.
14: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
0: Dwie niedzielne godziny w radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Jest niedziela, no i mamy czas, żeby nareszcie donikąd nie gonić, tylko pocieszyć się sobą i posłuchać kolejnej opowieści Beaty. Możecie teraz zaparzyć kawę, ale wystarczy szklanka wody, bo o tej piosence to będzie opowieść. To jest jeden z tekstów społecznych. Dotyka problemu narkomanii, tak?
2: Tak, tak, bo to była też i historia, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Ukłute.
2: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
2: Kiedy słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką... Całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, błagawkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej, czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
2: No. Jak w hotelu, kolejny no raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
2: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta sama chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
1: Publiczność się domaga oczywiście.
2: Ta ona czeka po prostu. Jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już nie, krzyk jest nie. No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
1: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby może było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze,
1: mnóstwo, wiem.
2: Mnóstwo,
1: wiem.
2: Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć, widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
1: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
1: Tak, tak, tak, o ran. Tak, tak.
2: Mów, wiesz.
1: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nie raz się spotkałam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
14: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocknij się na parę chwil.

0: Wiosna, wiosna.
1: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
2: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
3: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą. Może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona. Biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc. Widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie była ważna ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, abym uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
2: No ale gdzie ta krnąbrność, przepraszam, przez gardło mi to nie
3: przyjechało. Krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widać, ja miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda? Aha. I ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani mówi, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
2: Co to jest?
3: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może... No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
2: A w showbiznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
6: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
5: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
6: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
5: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Minuty po godzinie 14 w niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: Brawo do nowego Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: To już teraz z polskiej sceny muzycznej przenosimy się na brytyjską scenę muzyczną lat 80. To jeden z czołowych zespołów tamtych lat, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Na takich perełek do godziny 17 na pewno dzisiaj nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych.

0: lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Reklama.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie, no i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu, a pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No, w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. Moja informacja Wet, Wet, Wet.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny.
10: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media

0: za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

Nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje, 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal prosto z filmu Batman Forever.

0: Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
8: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
7: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad Morskie Oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
9: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
10: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
11: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza, to jest fenomenalne.
9: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
12: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
9: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
7: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
13: Pogoda.
0: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
15: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
0: Prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Lady Punk.

muzyczne objawienie końca lat 70. Kraftwerk w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem Baim, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16.24 dzień maja, mamy w kalendarzu na dziś swoje urodziny. Świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim. No wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia. A on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. Teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
15: Reklama.

belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya Con Dios. To oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville już teraz.

przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I Love You do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałem.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
16: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
18: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
17: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
19: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
17: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów. deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się zbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Ach, no takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przeboju, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za 6 przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17. Powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączyło Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. A teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

0: właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki czy też grupę T-Laf.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: Na zegarach 17, w Radiu Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
11: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
9: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił 2 parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
12: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
13: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, 2-3 powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do 2 zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
20: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok w radiu Złote Przeboje, na trasę czesna Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Biura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Biura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Masz Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
15: Reklama.

krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Janet. Natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Tato, napompuj mój rower!
5: Cały czy tylko koła? Dobra, żartuję. Od razu pojedziemy do Ronda na przegląd i znakowanie.
4: Będzie coś dla mnie na Dzień Dziecka?
5: Pewnie, mnóstwo atrakcji i można wygrać rower. 29 i 30 maja spędź rowerowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Rondo. Zrób zakupy za minimum 200 zł i walcz o odjazdowe nagrody. A od 12 do 17 policja zaprasza na bezpłatne znakowanie rowerów. Więcej na cecharondo.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
9: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
11: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
10: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
12: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
10: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
13: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
10: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

0: przy takich kawałkach nóżka samochodzie, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należy do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważała, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki. Takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki. Mm. Lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inna nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać się, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercurego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość, czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 razy.

0: 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Thank you.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia. Złote przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru mamy, teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla Was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, tak, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten w lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Zabawiam.

UK ma w radiu złote przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski o tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega na mnie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną. Ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony, trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18:00. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: w Divo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Podobno niektórzy już zbierają grzyby. Dacie wiarę? No może nie w Bydgoszczy i nie takie typowe gatunki, ale słyszałem, że ci najbardziej zagorzali miłośnicy leśnych spacerów już odkurzają wiklinowe koszyki. Też na pewno wyskoczę po kilka prawdziwków, ale póki co nie o tym myślę. Bliżej mi do opalania się na plaży lub do wczesnych wędrówek po wschód słońca. Gustaw Nowak, kłaniam się. Ja się tu rozgaduję, a mamy przecież wiele lokalnych aktualności przed sobą do omówienia. Będzie kilka zaproszeń, a zaczniemy od zapowiedzi memoriału Ireny Szewińskiej. Wysłuchamy też propozycji od Szymona Stępczyńskiego oraz sprawdzimy, co przygotowano na tegoroczny piknik Caritas. Ponadto dowiemy się, co młodzież z regionu wie o samorządzie terytorialnym. Spojrzymy na pewne niedogodności użytkowników bydgoskiej komunikacji miejskiej. Pod lupę weźmiemy stan powietrza w naszym mieście. Będzie też rzecz jasna Beata Korzeniowska. A to wszystko, mam nadzieję, złoży się na naprawdę ciekawą godzinę. Zaczynajmy, zapraszam.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
5: A rozpoczniemy od krótkiego sportowego zaproszenia, bo przecież zbliża się 8. edycja memoriału Ireny Szewińskiej. W najbliższy piątek czeka nas sporo lekkoatletycznych emocji, ale o szczegółach powiedzą nam organizatorzy. A najpierw na antenę zapraszam wiceprezydentkę miasta Iwonę Waszkiewicz.
6: Pragniemy dzisiaj zaprosić wszystkie bydgoszczanki, bydgoszczan, rodziny, ale także gości spoza naszego miasta na 8. memoriał Ireny Szewińskiej, który odbędzie się 29 maja o godzinie 17 na stadionie Zawiszy. Szanowni Państwo, memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się już po raz 8. Jest to znakomite wydarzenie, mityng lekkoatletyczny, który z pewnością jeszcze w tym roku ściągnie sporo gwiazd, ale o tym za chwileczkę na pewno nam powie pan prezes. Zapraszamy bardzo serdecznie rodziny, uczniów, dzieci, wszystkie osoby, które chciałyby spędzić czas na stadionie i kibicować sportowcom. Memoriał jest też poświęcony pamięci Ireny Szewińskiej, przypomnijmy, honorowej obywatelce naszego miasta i wielokrotnej medalistce olimpijskiej. Ponieważ w Bydgoszczy organizowane są imprezy lekkoatletyczne międzynarodowe już nie pierwszy raz, zawsze są organizowane w sposób bardzo dobry, ale to dzięki pewnie i prezesowi panu Krzysztofowi Wolsztyńskiemu wraz z ekipą, który organizuje imprezy lekkoatletyczne na najwyższym poziomie i myślę, że i w tym roku również się nie zawiedziemy. Bardzo serdecznie jeszcze raz gorąco zapraszam na stadion, na meeting Ireny Szewińskiej.
5: Mówiła pani Iwona Waszkiewicz, pora przywitać prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztofa Wolsztyńskiego.
7: Bardzo się cieszymy, że możemy zaprosić tutaj do naszego miasta, jak ja to mówię, stolicy polskiej lekkoatletyki, na Kujawach i Pomorze, bo zawsze podpowiem, mówię o tym, bo faktycznie na Kujawach i Pomorzu robimy wiele imprez lekkoatletycznych. Może, żeby Państwa zachęcić, to powiem, że halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego. Wystartują też ci nasi najlepsi zawodnicy, który tutaj jest Mateusz Kołdziecki, który zaraz chwilę też powie Państwu, że z kim wystartuje. Może weźmie rewanż za te Mistrzostwa Świata w Toruniu, które na pewno mówią o tym, że start w Mistrzostwach to jest naprawdę duży wyczyn, ale faktycznie liczył może na więcej, więc myślę, że ten sezon, który tutaj my rozpoczynamy tym memoriałem Ireny Szewińskiej, a zawodnicy będą kończyć na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie wymieniłem tutaj między innymi Marysi. Marysi, która będzie rzucała obszczepem, bo wiele konkurencji mamy tak atrakcyjnych. Oczywiście skok otyczce przed trybuną główną. I tak jak to pani prezydent powiedziała, zapraszamy rodziny, to wspólnie z miastem promujemy memoriał Ireny Szywińskiej i przygotowaliśmy specjalne pakiety. Specjalne są różne niespodzianki. Przed już od 15 będzie miasteczko lekarzyczne, które przygotował Polski Związek Lekarzyki. Będzie wiele atrakcji, między innymi też dla kibiców, które przybędą podczas tych imprezy. Będziemy wracać jeszcze do imprezy naszej, jeżeli chodzi o region halowych mistrzostw świata. Tam też przygotowaliśmy wiele takich niespodzianek. Chciałbym, żeby państwo wspólnie spędzili z nami taki rodzinny dzień. Ja wiem, że to jest piątek, praca się kończy. My zaczynamy o 17, będziemy do 20, te 3 godziny spektaklu, który pokażemy na stadionie Zawiszy. Bilety są w sprzedaży, oczywiście na e-bilecie. Serdecznie zapraszamy do zakupu, żeby wziąć z nami taki udział. Praktycznie się przygotowujemy już, powiem to dzisiaj, jest za rok, może trochę więcej. Będą na stadionie Zawiszy, odbędą się Mistrzostwa Europy U20, U23. To jest takie wydarzenie bardzo prestiżowe dla miasta, dla polskiej lekkoatletyki. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy.
5: Jednym z zawodników startujących w memoriale Ireny Szewińskiej będzie zapowiadany już przed chwilą skoczek wzwyż z bydgoskiego Zawiszy Mateusz Kołodziejski.
8: Słyszę, jako zawodnik, jako bydgoszczanin bardzo cieszę się, że będę miał możliwość wystartowania na bydgoskim stadionie. Tak jak prezes mówił, wziąć rewanż za te nie do końca udane Mistrzostwa Świata w Toruniu, poskakać z najlepszymi na świecie, bo obsada też będzie na pewno bardzo dobra. To jest meeting rangi Gold, więc z tej najwyższej rangi obsada będzie na pewno mocna, więc będzie z kim powalczyć i na pewno będzie dobre widowisko.
5: Oby widowisko było przednie, kibicom życzę dużych wrażeń i radości z formy naszych faworytów. A teraz bez zbędnej zwłoki zapraszam na antenę Beatę Korzeniowską. Jestem ciekaw, o czym Becia powiesz nam tym razem.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
9: Kolejni bydgoszczanie stracili oszczędności, bo chcieli zarobić. Mieszkańcy dali się nabrać na inwestycje w akcje spółki paliwowej. Ofiarą oszustów padła m.in. 71-latka, która straciła niemal 70 tysięcy złotych. 80-latka straciła 40 tysięcy, 68-latka ponad 80, a 53-letni bydgoszczanin stracił ponad 60 tysięcy złotych. Wszyscy uwierzyli fałszywemu doradcy finansowemu. W Bydgoszczy powstało Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki niemu pacjenci zyskają dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
10: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań szerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
9: Centrum będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Klinika położnictwa w Szpitalu Biziala zostanie wyremontowana. Lecznica otrzymała pożyczkę w wysokości 6 milionów złotych na kompleksową modernizację kliniki. Pieniądze przeznaczone będą na poprawę warunków pobytu matek z dziećmi po porodzie i poprawę warunków sanitarnych. Remont ma się zakończyć we wrześniu przyszłego roku. O przyspieszenie formalności związanych z nadawaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego kujawsko-pomorski wojewoda. Michał Sztybel w swoim liście do prezydenta zwrócił uwagę, że jest to wyjątkowe odznaczenie dla par, które przez 50 lat wspólnie budowały swoje rodziny, lokalne społeczności i historię naszego kraju. A coraz częściej zdarza się, że jubilaci nie dożywają chwili wspólnego odebrania medalu z powodu zbyt długiego procesu procedowania wniosków. W tej chwili czas oczekiwania na finalizację całej procedury wynosi około 14 miesięcy. Przy Polonii powstanie nowy parking, będzie też pełnił funkcję schronu. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na jego projekt. Obiekt stanie przy Sportowej od strony Powstańców Wielkopolskich. Będzie miał 2 podziemne piętra, które w razie zagrożenia staną się miejscem schronienia dla około 900 osób. Środki na dokumentację pochodzą z rządowych środków na ochronę ludności i obronę cywilną. Zgodnie z ustawą Bydgoszcz pozyska z nich również pieniądze na budowę parkingów z funkcją ukrycia. A schron można też sobie kupić i to razem z budynkiem. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprzedaje budynek na Osiedlu Leśnym. W jego podziemiu jest przeciwatomowy schron. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Grabowej 2, w której obecnie funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa. UKW z budynku nie korzysta. Pozyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczy na budowę nowego obiektu w sąsiedztwie kampusu głównego. Cena wywoławcza to 12,5 miliona złotych. Statystyczny rozwód Bydgoszczy i Torunia staje się faktem. Od przyszłego tego roku w statystykach nie będzie już pod regionu bydgosko-toruńskiego, ale dwa oddzielne, bydgoski i toruński. Co to oznacza dla nas, wyjaśnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
11: To nie żadna zmiana administracyjna czy zmiana granic. Pozostajemy w tych samych granicach, ale ten podział umożliwi lepszą analizę, lepsze porównania, zarówno wewnątrz naszego kraju, jak i tych porównań europejskich z innymi miastami i regionami w całej Europie.
9: O korektę podziału statystycznego zabiegał od lat prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Toruń był przeciwny. A bydgoszczanin stanął na czele toruńskich strażaków. Starszy brygadier Rafał Marasz został nowym komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Zaglądamy jeszcze do Filharmonii Pomorskiej, która szykuje się do przeprowadzki w czerwcu. W dotychczasowym budynku odbędą się ostatnie koncerty. Potem zespół przeniesie się do dawnego gmachu Akademii Muzycznej przy Słowackiego. I to tam muzycy będą czekać na otwarcie rozbudowanej Filharmonii. A koncerty w nowym sezonie artystycznym będą odbywać się w sali Symfonicznej Akademii Muzycznej, w Auli Kopernikanum, w katedrze, w MCK-u, czy na przykład, tak jak początek festiwalu muzycznego na początku sezonu, w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku.
5: Warto rozważyć, bo pogodę mamy wyjątkowo myślęcinkową. Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała oczywiście Beata Korzeniowska, a teraz spotkamy się z Karoliną Marcisz, a dokładniej wybierzemy się na Osową Górę. Tam z pewnym problemem mierzą się pasażerowie komunikacji miejskiej. O co chodzi? Posłuchajmy.
12: Autobusy komunikacji miejskiej nie kursują do przemysłowej części Osowej Góry, na ulicę Niklową i Srebrną. Pracownicy znajdujących się tam zakładów muszą wysiadać kilka przystanków wcześniej i dalszą drogę pokonywać pieszo. Powodem utrudnień jest zły stan nawierzchni ulicy Srebrnej, który po ostatnich opadach deszczu jeszcze bardziej się pogorszył. Zmiany w kursowaniu autobusów wywołały spore zamieszanie wokół pasażerów. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy mieszkańców, którzy skarżą się na brak informacji o wyłączonych przystankach i utrudnieniach w dojeździe do pracy. Oto jeden z komentarzy na grupie Bydgoszczanie na portalu społecznościowym. Jeden wielki bałagan. Pasażerowie zdenerwowani i spóźnieni do pracy. O komentarz w sprawie zapytaliśmy radnego Radosława Gintera, przewodniczącego Rady Osiedla Osowa Góra.
13: Mieszkańcy stali godzinami na przystanku. A dlaczego godzinami? Bo kiedyś mieliśmy 4 autobusy, 77 po strajkach, które były w MZK. Z 4 kursów zmniejszono kursy 77 do 3 kursów. I teraz, jeżeli wypadnie jeden autobus, to mieszkańcy stoją 40 minut. I niestety to jest szara rzeczywistość, są do tego przyzwyczajeni, że stoją nawet i po 40 minut. No i mieszkańcy wyszli na przystanki, jak co dzień do pracy, uczniowie do szkół. I niestety ten autobus nie jeździł, jechał do przedszkola, do Kruszyńskiej jeździł, ale nie zawracał przy przedszkolu, jak dyspozytor mi poinformował, tylko jechał w stronę Grunwaldzka-Kolbego i Grunwaldzką wracał do centrum miasta.
12: W poniedziałkowy wieczór utrudnienia wydawały się częściowo zakończone. Komunikat o zmianach zniknął, a część kursów linii nr 77 ponownie docierała na ulicę Niklową. Sytuacja zmieniła się jednak już we wtorek rano. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ponownie poinformował o skróceniu trasy autobusów do tymczasowego przystanku Kruszyńska-Podmiejska. Jednocześnie zapewniono, że autobusy odjeżdżają stamtąd według tych samych godzin, które obowiązywały na przystanku Podmiejska-Kruszyńska, mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
14: Obecnie ta część osiedla Osowa Góra jest obszarem budowy. Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Podmiejskiej. Oznacza to, że autobusy komunikacji publicznej poruszają się po placu budowy, na którym występują okresowe trudności. Miejsca te zostały zabezpieczone, jednak ostatnie ulewne deszcze doprowadziły do powstania dużych zastoisk wody w miejscach ubytków nawierzchni, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki. Wykonawca został wezwany do jak najszybszego zapewnienia przejazdu na odcinku ulicy Srebrnej. Obecnie wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic, poprawiając tymczasowo stan nawierzchni.
12: Część osób dojeżdżających do pracy w przemysłowej części Osowej Góry korzysta z biletów miesięcznych, dlatego pojawiły się pytania o możliwość odzyskania pieniędzy za niewykorzystane przejazdy. Jak wyjaśnia rzeczniczka ZDM-IKP, utrudnienia dotyczą jedynie końcowego odcinka trasy linii 77, a nie całego połączenia. Jednak pasażerowie mogą ubiegać się o anulowanie biletu okresowego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem oraz dokumentem potwierdzającym zakup biletu. Konieczne jest także okazanie wskazanie nośnika biletu lub aplikacji mobilnej, aby możliwe było usunięcie transakcji z systemu. Jeśli bilet zostanie anulowany w czasie jego ważności, pasażer otrzyma zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
5: No cóż, pasażerom kolejny raz przyda się cierpliwość. Liczymy, że problem zostanie zażegnany sprawnie, a autobusy wrócą na stałe trasy prędziutko. Prędziutko wrócę też ja z kolejnymi tematami.
4: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Gustaw Nowak, pomówmy o naszym województwie, czyli jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce. Też tak sądzicie? Warto, by młodzież także doceniała walory naszej małej ojczyzny i chciała tu zostać. I między innymi właśnie to, czyli przywiązanie do kujawsko-pomorskiego, ma krzewić w młodzieży konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Finał jego 13. edycji odbył się w Urzędzie Marszałkowskim, a wzięli w nim udział młodzi i zdolni z różnych stron województwa. Spytałem ich o stosunek do miejsca, w którym żyją, o sam konkurs oraz o plany na przyszłość. Zapraszam.
15: Na pewno jest to teraz fajne przeżycie, nowe doświadczenie, które na pewno pomoże mi w dalszym życiu, bo będę wiedziała, jak to jest, żeby przedstawiać taką prezentację. Jest to bardzo ładne województwo, gdzie jest naprawdę dużo rzeczy i fajne miejsca, więc na pewno tutaj, a bardzo dobrze się czuję w tym województwie.
16: Prezentujesz dzisiaj, a co prezentujesz?
15: Te prezentacje na temat zadań samorządu terytorialnego wobec starzejącego się społeczeństwa.
16: Rajo, i co nasze województwo robi tutaj na tym polu?
15: Bardzo dużo pomaga, bo bardzo się dołącza do tego. Jest dużo instytucji, które pomaga. Bardzo dużo miejsc jest i dużo projektów powstaje, dzięki którym właśnie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas.
17: Dzisiaj na finał mieliśmy te różne tematy. Ja mam o zadaniach samorządu względem starzejącego się społeczeństwa. I oprócz tej przemowy, którą mieliśmy, jeszcze prezentacja. Będziemy prezentować.
18: Ja wybrałem temat o budżecie obywatelskim i innych formach partycypacji społecznej w gminach jako instrumentach wspierających budowę wspólnot lokalnych.
16: Jak się przygotowywaliście? Czy to w szkole, czy w domu?
17: Generalnie całe te przemowy i treści, które pisaliśmy, było trzeba pisać w domu i przygotować te informacje, ale samo ćwiczenie tego mówienia i prezentowania to było w szkole. Z panią ćwiczyliśmy.
16: Okej, zdarzało się prezentować przed klasą, przed rówieśnikami?
18: Tak, prezentowaliśmy przed klasą. Też pani nas czasem zabrała z lekcji. Przed nią prezentowaliśmy, odpaliśmy sobie prezentację.
16: No dzisiaj okoliczności nieco inne, no bo w sali sesyjnej będziecie się prezentować, ale jak się z tym czujecie? Nie będzie tremy?
18: Luz jest.
16: O czym dzisiaj referujesz?
19: O formach partycypacji na szczeblu samorządu terytorialnego. Głównie właśnie skupiam się na tych formach oraz jak to wpływa pozytywnie i negatywnie na obywateli. W Bydgoszczy uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Dużo mieszkańców się w to angażuje i naprawdę dużo rzeczy jest właśnie z na przykład budżetu obywatelskiego zrobionych i myślę, że to naprawdę dobrze funkcjonuje w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
16: Co myślisz, możesz wyciągnąć z tego konkursu? Jak on ciebie może rozwinąć?
19: No myślę, że na pewno dużo się dowiedziałam właśnie o województwie, o takich, jak to wszystko wygląda i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może też wiązać z tym dużą przyszłość.
16: Kwestia tych prezentacji publicznych, no bo w sali sesyjnej przed kilkudziesięcioma osobami się zaprezentować, no to pewnie stres towarzyszy.
19: No jest dosyć duży stres, ale no, trzeba myśleć, że będzie dobrze.
16: No, podobno jak już się tam wyjdzie i zacznie, to on
20: zacznie,
16: znika,
20: to
16: nie?
20: Tak. Zaczęłam pisać w domu tą pracę. Następnie wysłaliśmy ją razem z panem Puczkarskim właśnie w szkole, a po tym wszystkim czekaliśmy na wyniki. Później się okazało, że jestem pierwsza na liście i w taki sposób już później w szkole pracowaliśmy nad tym, żebym mogła to przedstawić dzisiaj na żywo. Trochę stres, nie wiem jak to troszeczkę działa i się nie spodziewałam też, że wszyscy uczestnicy będą patrzeć na tą pracę, bo na razie z tego co wygląda to tak będzie. Myślałam, że tylko komisja jakaś będzie, ale mam nadzieję, że dobrze wypadnie wszystko. Ja teraz będę wybierała szkołę ponadpodstawową, bo to będę dalej w moim regionie. Jednak dalej na studia myślę, że pójdę tak samo jak mój brat, bardziej do Poznania, Wielkopolska. Jednak uważam, że są tutaj też możliwości i można się dobrze rozwijać.
16: Myślisz, że ta przygoda z tym konkursem może tobie coś dać? Może cię jakoś rozwinąć?
20: Oczywiście. Każda szansa jest dobra do rozwoju.
16: Ta wiedza się liczy, czy nie wiem, umiejętność publicznego występowania?
20: O, to na pewno warto poćwiczyć. Zawsze dobrze. Ale Nie, no myślę, że samo takie przygotowanie do tego wszystkiego mi dało dużo nowej wiedzy. Może niekoniecznie na co dzień będę jej używać, ale może mi się zdarzy o kimś z kimś rozmawiać i będę miała takie, o, a to wiem i mogę się wypowiedzieć na ten temat.
16: Na siłę za rękę cię ciągnęli do tego konkursu?
20: Nie, jestem, akurat jestem jedyną osobą z naszej szkoły, która wzięła udział w tym konkursie, więc jakieś eliminacje nie musieliśmy w szkole robić, ani nic, ale bardzo zainteresowało mnie, jak pan powiedział o tym konkursie. Bardziej zainteresowała mnie sama forma jego na początku niż te tematy, bo jestem przyzwyczajona do tego, że muszę przejść, napisać test, później się okazuje, czy dalej liczę i kolejny test pisać i tak dalej w tych konkursach, a tutaj jednak praca pisemna, później przedstawienie tego, coś innego.
16: A jak tak rozmawiamy, to powiedz jeszcze, jak egzamin ósmoklasisty poszedł.
20: Osobiście uważam, że nie było tak źle, bo dużo osób tam wielkie oczy robiły, wychodzili z tej sali, po prostu wszyscy przerażeni, mówią, co się tam stało, czy ja miałam inne zadania od was, co się dzieje. Ale nie no, polski uważam, że trochę tak zdziwiło nas bardziej niż przestraszyło. Matematykę uważam, że ładną dali, taką ludzką. Ja z nią problemów nie miałam, a angielski to też coś tam.
16: No to może z tym konkursem będzie równie prosto i przyjemnie.
20: Mam nadzieję.
16: Powiedzmy, młodzież, skąd tutaj przyjechała, no i w jakim celu?
5: Odpowiada przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Elżbieta Pniewska.
1: Młodzież wybiera ten konkurs między innymi po to, żeby pokazać swoje zaangażowanie obywatelskie, bo też i takie tematy były. Dotyczące partycypacji społecznej i starzejącego się społeczeństwa. Mamy uczniów klas 7 i 8 i dlatego się zastanawiam już nad słowem młodzież, ale pasuje, z różnych miejscowości. Właśnie przed chwilą mijałam uczennicę z Pakości. Też chodzi o to, żeby pokazać, że małe ośrodki są zainteresowane tym, co jest wiedzą o samorządzie.
16: Mam wrażenie, że to jest młoda, zdolna, ambitna grupa mieszkańców naszego województwa, ale jak się tak rozmawia z nimi, to część z nich mówi jednak o tym, że w przyszłości, gdzieś tam myśląc o studiach, pewnie wyjedzie z naszego regionu. Czy zadaniem naszego województwa jest to, żeby jednak ich tutaj przyciągnąć i zostawić na miejscu?
1: Tak, dziękuję bardzo panu za to pytanie, bo w zasadzie ono powinno być nieustająco obecne na konferencjach prasowych. Ja chciałabym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział, że jest to młodzież mądra. Ja bym powiedziała młodzież świadoma. Świadoma właśnie tej obywatelskości. Natomiast to, co my samorządowcy, zwłaszcza samorząd województwa, może zrobić, to przekonać ich do tego, że to jest ich miejsce na ziemi. Oni mogą studiować w świecie, ale powinni tutaj wracać. Ponieważ mam doświadczenie pedagogiczne, wieloletnie, mogę powiedzieć, że spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, już nawet w wieku średnim, którzy wracają tutaj zmęczeni trochę wielkomiejskością. Ostatnio rozmawiałam z swoją byłą uczennicą, która wróciła z Krakowa pod Inowrocław, bo stwierdziła, że tutaj się po prostu lepiej i taniej żyje. Więc mam nadzieję, że takie powroty będą coraz częstsze.
16: A co młodzież może wyciągnąć z takiego konkursu? Co może im dać ten konkurs?
1: Ten konkurs może im dać przede wszystkim takie, nazwałabym to obycie, umiejętności oratorskie, odnalezienie się w trudnej sytuacji, zapanowanie nad emocjami. Nie zapominajmy, że jest to młodzież ze szkół podstawowych, którą to młodzież czeka za chwilę matura ustna, na przykład z języka polskiego czy z języka angielskiego, gdzie te umiejętności właśnie są bardzo ważne. Nie mówiąc już oczywiście o wiedzy. Wiedza o samorządzie to wiedza o społeczeństwie, czyli może być to takie małe przygotowanie do matury z WOS-u.
5: Dodam tylko, że w 13. Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym udział wzięło 30 uczniów z 16 szkół podstawowych z województwa. Zostańmy jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam podpisano też kolejne ważne umowy. Dotyczą one pożyczek na rzecz placówek ochrony zdrowia. Placówek, z których usług korzystają mieszkanki i mieszkańcy całego regionu. Dlatego ważne, by o tym mówić. Co i gdzie się zmieni? O to zapytałem podczas uroczystego podpisania umów. Zacznie strona urzędowa, później pora na przedstawicieli ochrony zdrowia.
21: Jest to dotacja i to na poziomie 85%.
0: więc trzy szpitale otrzymają to wsparcie. Owszem, nazywamy to pożyczką, bo finansujemy ten projekt z tak zwanego instrumentu zwrotnego, ale de facto jest to w przypadku powodzenia projektu, a nie wyobrażam sobie, aby tak się nie stało, czyli wypełnienia wskaźników oczekiwanych w tych projektach nie było to umorzenie właśnie na poziomie 85%, więc tak 16 przeszło milionów złotych. Rozdysponowujemy dzisiaj pomiędzy trzy szpitale. Największy projekt to Biziel i położnictwo i ginekologia, długo oczekiwany projekt przez ten szpital uniwersytecki. No i dwa prywatne podmioty, szpital w Szubinie, jak i w Lipnie. Obydwa właściwie w obszarze geriatrii, opieki paliatywnej, długoterminowej, a w przypadku Lipna jeszcze hospicyjne, więc bardzo potrzebne obszary i cieszę się, że pomożemy pacjentom w ten sposób.
21: Dzień dobry, Robert Reiter, reprezentuję Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o., jestem dyrektorem działu wdrażania. Mamy przyjemność podpisać trzy umowy z podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowy pożyczki na kwoty ponad 5 milionów złotych dla każdego ze szpitali z dużym umorzeniem dzięki decyzjom samorządu województwa. Są to umowy, które będą wspierać oddziały chorób wewnętrznych, czy też oddział patologii ciąży, czy też zakład opieki leczniczej. To są pożyczki, natomiast z bardzo dużym komponentem umorzeniowym. Dzięki decyzjom zarządu województwa zapadła decyzja, aby umarzać 85% wartości pożyczki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego.
22: Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Pieniążki uzyskane dzięki dzisiejszej umowie będą przeznaczone na remont kliniki położnictwa i patologii ciąży. Przede wszystkim poprawimy warunki pobytu dla pacjentek. Chcemy uzupełnić salę chorych o łazienki, o węzły sanitarne, tak żeby pobyt pacjentki po porodzie był bardziej komfortowy. Również te środki będą przeznaczone na doposażenie nowych przestrzeni. Pion patologii ciąży i położnictwa to jest kilka odcinków. Jest sala porodowa, która już została wyremontowana ze środków planu wieloletniego, ze środków budżetu państwa. Teraz został nam jeszcze do wyremontowania pion patologii ciąży i pion położnictwa, czyli ten odcinek, gdzie pacjentka już po porodzie przebywa.
23: Jarosław Gierszewski, prezes zarządu Nowy Szpital na Klejszubinie. Środki, które zabiegaliśmy, przeznaczymy na remont oddziału wewnętrznego. Oddział, który w tej chwili liczy 25 łóżek, zostanie powiększony do 30 łóżek, będzie wyposażony w nowy sprzęt, a także będzie spełniał wszystkie istotne standardy, na których zależy nam i przede wszystkim pacjentom. No, ten sprzęt jest również pozyskany z funduszu KPO na kardiologię, a więc nowe USG, bieżnia do prób wysiłkowych, holtery i defibrylatory, które pomogą nam w takiej kompleksowej ocenie stanu pacjenta i przede wszystkim diagnostyce i leczeniu i wdrażaniu tych metod nowych dla potrzeb naszych pacjentów.
24: A taka forma wsparcia, taka pożyczka, z której korzysta się, to jest dla Was coś korzystnego, coś atrakcyjnego?
23: No, w obecnych czasach, w których finansowanie jest niedostateczne, na pewno każda taka pomoc, zwłaszcza nam, podmiotowi niepublicznemu, jest pomocna. Nie mamy innej formy pozyskania tych środków, jak tylko taki, powiedzmy, kapitał własny wypracowany, bądź też wsparcie instytucji publicznych i finansowych. Także serdecznie dziękujemy za możliwość uzyskania tej pożyczki. No i cieszymy się z tego. Przede wszystkim nasi pacjenci będą mieli ten komfort, na który nam zależy.
25: Jolanta Wiśniewska, jestem lekarzem, pediatrą, alergologiem. Jestem właścicielem przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIMET Lipno. Pieniążki będą przeznaczone na rozbudowę istniejącego już oddziału paliatywnego w Suradówku, gdzie właściwie mamy komplet pacjentów, a potrzeby są coraz większe. Oddział się zwiększy o około 30 miejsc. Wyposażymy zakład kompletnie oczywiście w to, co jest niezbędne do funkcjonowania tego oddziału, ponieważ już dysponujemy 30 łóżkami oddziału paliatywnego w Suradówku, więc wiem, jak to powinno wyglądać. Mamy coraz więcej chorób nowotworowych, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, coraz większe potrzeby, coraz mniej ludzi młodych, młodych, pracujących też no, nie ma możliwości opiekowania się tymi pacjentami, którzy wymagają opieki całodobowej, bardzo często specjalistycznej opieki całodobowej, która jest u nas zapewniona i pacjenci są zadowoleni.
5: Łączna wartość przyznanych pożyczek to blisko 17,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne wykorzystanie środków. Za chwilę kolejne tematy.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: Bydgoszcz kojarzy się nam z czystą wodą, a czy to samo możemy powiedzieć o powietrzu? No z tym jest różnie, bo o ile późną wiosną i latem można oczywiście oddychać pełną piersią, tak zimą lepiej obserwować monitoring stanu powietrza. Bywają takie dni, gdzie długi spacer paradoksalnie może być niewskazany, podobnie jak wietrzenie mieszkania. Sprawie jakości tego, czym oddychamy, przyjrzała się Agnieszka Wynarska, która w pierwszej kolejności spotkała się z Kamilą Gawrońską-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
2: Podsumujmy, jak wyglądał okres grzewczy. Dużo było tych dni z przekroczeniem minionej zimy.
3: Tak, ten sezon grzewczy był bardzo trudny. Od 1 października do końca kwietnia mieliśmy aż 30 dni z przekroczeniami norm dla pyłu PM10 na stacji GIOŚ na ulicy Warszawskiej. Również dla pyłu PM2,5, tego pyłu, który jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ wraz z pęcherzykami płucnymi dostaje się do krwiobiegu i następnie dociera do wszystkich organów naszego ciała. W przypadku tego pyłu mieliśmy aż 118 dni w sezonie grzewczym, gdzie poziom dobowy przekraczał 25 mikrogramów na metr sześcienny, więc no, sytuacja była bardzo trudna.
2: W dużej mierze przyczynia się do tego to, czym ogrzewamy mieszkania, domy, kamienice, takich pieców, które takich kotłów, które są no już na granicy albo już w ogóle nie powinny być używane, jest w naszym mieście bardzo dużo.
3: Tak, w tym roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy dane odnośnie liczby bezklasowych pieców na paliwa stałe, które już według obowiązującej uchwały antysmogowej są nielegalne od 1 stycznia 2024 roku. Tych urządzeń nadal mamy około 25 tysięcy.
2: Gdzie najwięcej? Może, bo to zasób komunalny też swoją cegiełkę tutaj sporą dokłada, prawda?

0: 241 pieców, co daje średnią roczną 80 pieców.
1: A jak w innych obszarach to wygląda, jeśli porównamy sobie dane z ostatnich 2-3 lat?
0: W zasobie komunalnym ta średnia w ostatnich 3 latach wynosiła 182 urządzenia rocznie.
1: A poza zasobem, bo tutaj mamy jeszcze takie dane dotyczące składania przez mieszkańców wniosków w programie Czyste Powietrze albo korzystania z miejskiej również dotacji, bo ona jest w Bydgoszczy.
0: Tak, mieszkańcy mają do wyboru dotację miejską do wymiany ogrzewania oraz dotację Ciepłe Mieszkanie, a także program Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, tutaj możemy mówić o całkowitym załamaniu tempa składania wniosków. Jeszcze w 2023 roku tych wniosków w Bydgoszczy było 546, a w roku 2025 już ta skala znacznie spada i wniosków jest zaledwie 14, czyli 40-krotnie mniej niż jeszcze 2 lata temu. W przypadku dotacji miejskiej Ciepłe Mieszkanie tutaj również odnotowano spadek. W 2024 roku wniosków było ponad 500, a w zeszłym, ubiegłym roku 2025 zaledwie 141.
1: Mało.
0: Tak, to mało i tutaj zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy i zauważamy, że te spadki zbiegły się z wejściem w życie uchwały antysmogowej i brakiem egzekwowania tych przepisów przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o kontrolę, w 2025 roku przeprowadzono 1465 kontroli i odnotowano zaledwie 50 przypadków nieprzestrzegania uchwały antysmogowej, z czego 43 zakończyły się zaledwie pouczeniem i tylko 7 mandatem. Więc tutaj użytkownicy nielegalnych urządzeń nie mają się czego obawiać, po prostu wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji.
1: Ale też ta miejska dotacja nie jest bardzo wysoka i też się nie zmienia w ostatnim czasie.
0: Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że ta dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna. Jej poziom to podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo z dotacji miejskiej zostali wykluczeni właściciele domów jednorodzinnych. Wcześniej mogli oni łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze z dotacją miejską. Teraz niestety nie jest to możliwe.
1: To jakie wnioski się tutaj nasuwają, jeśli pomyślimy o tym, ile czasu zajmie ta wymiana i kiedy rzeczywiście dojdziemy do tego poziomu, że Bydgoszcz nie będzie takim zasmogowanym miastem?
0: My tutaj obliczyliśmy, że jeśli obecne tempo zostanie utrzymane, ostatni bezklasowy, nielegalny piec zostanie wymieniony dopiero w następnym stuleciu, więc tak naprawdę nikt z nas tego nie dożyje. Według danych pozyskanych przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, jest to organ opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, w Bydgoszczy co roku w związku z ekspozycją na pył zawieszony PM2,5 umierają 292 osoby. I prawie 6 tysięcy osób musi zostać poddanych leczeniu w szpitalach i przychodniach, więc no tutaj jest to wiele tragedii ludzkich i też kosztów zdrowotnych dla budżetu państwa.
1: A skoro mówimy o kosztach, to jakie środki miasto przeznacza właśnie na walkę ze smogiem?
0: Ta kwota przeznaczona przez Bydgoszcz jest kwotą bardzo symboliczną. Na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczanych jest tylko 3 miliony złotych. Jest to suma absolutnie niewystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Bydgoszcz jest 8 co do wielkości miastem z budżetem 4 miliardów złotych. Na samą promocję przeznaczanych jest 6,5 miliona złotych, więc tutaj te 3 miliony na wymianę pieców to jest kwota niewystarczająca.
2: Mówiła Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego, a Agnieszka Wynarska spotkała się też z Aleksandrą Kowalską, dyrektorką Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
1: Jak jest tą wymianą kotłów w Bydgoszczy? Ich jest jeszcze sporo. Odczuwamy zimą, prawda, też w szczególności tą poprzednią, minioną zimą. Rzeczywiście było to bardzo dokuczliwe. Widzimy spadek w liczbie składanych wniosków w programie i Czyste Powietrze, i o dotację miejską. Jak pani myśli, z czego to wynika? No jakie będą prowadzone działania, żeby zmobilizować

0: zmobilizować ludzi do tej wymiany.
1: My w tej chwili oferujemy mieszkańcom dwa rodzaje programów dofinansowania. Jeden z nich to jest dotacja miejska, której zasady uległy zmianie w czerwcu 2024 roku i aktualnie z tego programu miejskiego można otrzymać dofinansowanie dla lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota dofinansowania na lokal to jest 6000 zł i faktycznie od ubiegłego roku, czy właśnie praktycznie od zmiany tych zasad dotacji, obserwujemy spadek liczby składanych wniosków i z naszej oceny mają na to wpływ dwie kwestie. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkańców, którzy planowali wymienić swoje piece i dostosować się do wymagań uchwały antysmogowej, czyli że od 1 stycznia 2024 jest zakaz użytkowania kotłów bezklasowych, już tą wymianę dokonała. Więc obserwowany wzrost w 2023 i 2024 wniosków wynikał z tego, że mieszkańcy po prostu planowali spełnić te regulacje uchwały antysmogowej. Drugą kwestią jest jednak są perturbacje z programem rządowym Czyste Powietrze, który dotuje wymiany ogrzewania dla domów jednorodzinnych. A jako, że my w 2024 zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych, a jednocześnie z programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy, w związku z tym mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przejść z domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców i stąd liczba klientów była mniejsza.
0: Czy planowane są zmiany w związku z tym, jeżeli już zauważacie Państwo, dlaczego ta liczba wniosków tak spadła?
1: Tak, przygotowujemy w tej chwili zmianę do uchwały dotacyjnej i planujemy umożliwić na powrót mieszkańcom, właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Także to już spowoduje, zmobilizuje, mam nadzieję, mieszkańców domów jednorodzinnych do składania wniosków. Ale jednocześnie my obserwujemy, bo mamy liczby z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wykonujemy wiele działań informacyjnych, dedykowane pisma bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza, czyli do domów jednorodzinnych kierujemy. Jesteśmy w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc identyfikujemy, co to jest za grupa mieszkańców, którzy jeszcze zalegają z tą likwidacją, a powinni byli już przestać użytkować kotły pozaklasowe. I planujemy też takie indywidualne wizyty i konsultacje z tymi mieszkańcami, żeby poznać przyczynę i zachęcić ich jednak do tej wymiany. Są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić. Być może pismo informacyjne to jeszcze jest za mało, ażeby zachęcić mieszkańca, dlatego planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta i szanowni Państwo, zapraszam serdecznie. Jest operator programu, dedykowany pracownik, który poświęci każdą ilość czasu, jaką potrzebujecie Państwo, przeprowadzi przez wypełnienie wniosku, zgromadzenie dokumentów, zapewni poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu w tej konsultacji.
0: No pewnie wszystko się rozchodzi o pieniądze, bo taka wymiana nie jest tania, to po pierwsze, a po drugie też nie każdy potrafi właśnie wziąć na siebie tą odpowiedzialność za wymianę, być może się jej boi, obawia się kontaktu z urzędem.
1: Tak, to są dwie kwestie, które Pani poruszyła. Po pierwsze kwestia finansowa i faktycznie jest to problematyczne, ponieważ te dotacje działają na zasadzie refundacji. Czyli ja muszę wyłożyć pieniądze własne, a następnie po realizacji, po kilku miesiącach dopiero je dostaję z powrotem. Więc to faktycznie może być barierą i wiemy od mieszkańców, że jest. W naszym programie miejskim dotacji mamy taką zasadę, że można już uzyskać refundację w połowie procesu wykonywania tej likwidacji urządzeń. Natomiast program Czyste Powietrze takich założeń nie ma. Drugą kwestią jest faktycznie logistyka, ta operacyjność mieszkańców. Nie wszyscy sobie z tym radzą, ale mamy też firmy wykonawcze, które możemy ze spokojnym sumieniem polecić mieszkańcom, którzy przeprowadzą mieszkańca przez ten proces i będą go wspierać.
0: Chciałam jeszcze zapytać o zasób komunalny, bo on też jest tutaj problematyczny. Bardzo dużo tych bezklasowych pieców albo takich, które za chwilę nie będą mogły być używane, jest właśnie w tym zasobie komunalnym i tutaj ta wymiana też rzeczywiście idzie bardzo, bardzo powoli.
1: Ta wymiana w zasobie komunalnym idzie powoli z kilku powodów. To znaczy mamy pulę wytypowanych kilkudziesięciu budynków, które będą przyłączone do sieci ciepłowniczej i tam przygotowywane są projekty, a następnie będziemy się starać jako miasto o dofinansowanie z zewnętrznych środków na wykonanie tych przyłączeń. Jest pula budynków i to jest właściwie najtrudniejszy temat, które ze względów technicznych nie kwalifikują się już do żadnej modernizacji. Po prostu nieopłacalna jest ta modernizacja. A pamiętajmy, że sama wymiana źródła ciepła bez wykonania termomodernizacji jest nieefektywna ekonomicznie. W związku z tym tutaj jest potrzebny większy plan miasta, który dotyczy również przesiedlania mieszkańców z tego zasobu, który nie będzie modernizowany do nowych lokali. Żeby przesiedlić do nowych lokali, trzeba je mieć przygotowane. Więc to jest większy proces i większy temat o złożonym problemie. Stąd też można powiedzieć, patrząc z zewnątrz, no dlaczego tak to wolno idzie. No właśnie potrzebne są dużo większe środki na przekierowanie mieszkańców do nowego zasobu i przygotowanie tego zasobu.
2: A może to jeszcze potrwać? Z tą ekologią tak to już jest, że niełatwo zastąpić stare systemy nowymi rozwiązaniami. Idzie to jak po grudzie i mierzymy się z tym zarówno my, jak i samorządy. Jednak jak to mówią, pomału, ale do przodu. Sprawą zajęła się Agnieszka Wynarska, a za chwilę przyjrzymy się temu, co jawi się na bydgoskim horyzoncie.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, warto pomału szykować się do pisania albo od razu otworzyć kalendarz, bo będę mieć kilka ciekawych zaproszeń. Najpierw jednak zaproszę na antenę Agatę i Julkę, które wybrały się na spacer po Bydgoszczy. Tym razem młode adeptki radiowego fachu zapytały o plany związane z budową parkingu, a zarazem schronu przy stadionie Polonii.
4: Słyszała pani, że mają wybudować parking przy Polonii i jednocześnie on ma być schronem. Co pani o tym sądzi?
5: Może i dobry pomysł, ale ja o czymś takim nie słyszałam.
6: Nie słyszałam.
7: Niestety nic na ten temat nie wiem.
4: A co pani o tym sądzi? Myśli pani, że to dobry pomysł? Takie schrony w Bydgoszczy?
7: No oczywiście, że tak.
4: Może tak. A w razie jakby była potrzeba gdzieś się schować, jakby była wojna albo jakieś inne zagrożenie, to co by pani zrobiła?
5: Powiem pani, że nie mam takich informacji, co bym zrobiła, bo nawet nie wiem, gdzie mogłabym ewentualnie się dostać do jakiegoś schronu, czy nic nie wiadomo.
8: No, myślałam o swoim garażu podziemnym, ale coś takiego to na pewno by się przydało. Lepiej, że coś się robi, a niż nic.
6: Nigdzie nie można się schować, bo praktycznie nie ma tego.
2: Nie ma, ale ma być. Oby jednak powstające miejsca schronienia nigdy się nie przydały.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A teraz pomówimy o wielkim pikniku, który corocznie ubarwia naszą Bydgoszcz. Chodzi o wydarzenie organizowane przez bydgoską diecezję Caritas. Festyn Bądźmy Razem łączy rodziny, wolontariuszy i mieszkańców, oferując liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz przestrzeń do wspólnego spędzania czasu i integracji. O tym, co przygotowano w tym roku, Karolina Marcisz porozmawiała z jedną z organizatorek wydarzenia, siostrą Aleksandrą Mikołajczak.
9: Już za niedługo po raz 16 piknik Caritasu w Myślęcinku. Jakie emocje towarzyszą temu wydarzeniu już po raz 16?
10: Emocje, powiem tak, ja bardzo lubię to wydarzenie, lubię organizować to wydarzenie. Z taką dużą radością to robię i cieszę się tym tak bardzo, że dużo organizacji i instytucji chce się włączyć w ten piknik. To jest taka radość, że razem chcemy coś zrobić dla dzieci, dla rodzin tutaj w naszym mieście i taka chyba też wdzięczność, że no właśnie, łączymy siły po to, żeby być razem, ale chyba tak najbardziej to lubię sam dzień pikniku, kiedy jest ładna pogoda i te rodziny przychodzą, ta radość, ten uśmiech na tych twarzach tych dzieci, tych rodzin spacerujących sobie czy siedzących na trawie, no to jest po prostu no piękny widok i całe takie zmęczenie to organizacyjne, bo to już trwa od stycznia, od lutego, więc człowiek tak z taką radością to robi po prostu.
9: Widzimy się 30 maja w Myślęcinku. Jak będzie wyglądał ten dzień?
10: Zaczynamy o godzinie 13:00. Będzie tam rozstawiona scena, jak zawsze. Na tej scenie będą różni artyści. występowali. Oczywiście będzie mnóstwo różnych atrakcji dla dzieci, ale też i dla dorosłych. Dla dzieci będą też paczki, na które wydajemy talony. Są zapisy ze względu na to, żebyśmy musieli naprawdę w tysiącach robić te paczki. W tym momencie robimy i tak 2000 tych paczek. Zaczęliśmy dzisiaj wydawanie talonów, a oprócz tego będzie mnóstwo różnych atrakcji, tak jak dmuchańce, to już chyba tak tradycyjnie na każdym festynie są, będzie wojsko, zgłosiła się pierwsza brygada logistyczna, będzie policja, będzie straż pożarna, będzie fundacja Pro Omnis. Nie chciałabym tu teraz tak wymieniać, bo tych fundacji i organizacji jest około 30, więc nie chciałabym kogoś pominąć. Taką nowością też będzie możliwość sprawdzenia czy zmierzenia, powiem szczerze, nie bardzo wiem, jak to się robi, ale bezdechu. To bardziej może dla dorosłych, ale myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, patrząc od strony zdrowotnej.
9: Ilu wolontariuszy pomaga i będzie na samym wydarzeniu?
10: No, myślę, że około 200, jak nie więcej, bo teraz zaczynamy w tym tygodniu pakowanie paczek dla tych dzieciaczków, więc to będą wolontariusze ze szkolnych kół Caritas przychodzić i pakować te 2000 paczek. Brzmi to może bardzo dużo, ale wiem, że dla tych wolontariuszy idzie im to sprawnie, szybko, już mają wprawę i robią to z ogromną radością. A później na samym wydarzeniu, no to rzeczywiście jest już ich więcej, bo z tych wszystkich organizacji plus wolontariuszy, którzy będą do pomocy, do roznoszenia, przynoszenia, bo piknik czy festyn zaczyna się o 13, ale jakby całe rozstawianie już zaczyna się o 7 rano, całego sprzętu i sceny i dekoracji i wszystkich innych rzeczy, więc już od samego rana ci wolontariusze do aż do ostatniego, można powiedzieć, nie wiem, sprzętu, ławki, namiotu będą tam przez cały dzień pomagać.
9: Hasło pikniku to oczywiście bądźmy razem. Dlaczego, siostro, to jest tak ważne, żeby być razem w dzisiejszych czasach i co to tak naprawdę znaczy?
10: No jest to po raz 16 hasło, tak? Ono się nie zmienia, bądźmy razem, i myślę sobie, że z każdego roku ono staje się coraz bardziej aktualne. Myślę, że każdy z nas po części, a młodzież tym bardziej, ma problem z relacjami. Siedzimy w telefonach, w smartfonach, w internecie, na TikToku, a nie mamy relacji. Jesteśmy obok siebie, a nie jesteśmy razem. I taki festyn w pozytywnym znaczeniu wyciąga nas z domu, może nieraz dzieci wyciągają nas z domu, żeby iść, przejść się i odpocząć na świeżym powietrzu, być dla tych dzieci, pobawić się, porozmawiać z innymi, spotkać się, być po prostu razem, a nie obok siebie. Nie z telefonem w ręku, ale z ludźmi potańczyć zumbę, posłuchać, jak ktoś śpiewa, poskakać trochę na dmuchańcu, zjeść watę cukrową czy popcorn, czy cokolwiek innego, ale być razem, a nie być obok siebie.
9: I tego właśnie nam życzę, żebyśmy tego 30 maja byli razem, no i oczywiście dobrej pogody. Dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
2: Z siostrą Aleksandrą Mikołajczak rozmawiała Karolina Marcisz. Dziękujemy. I co? Widzimy się na pikniku. Bądźmy razem.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A teraz jeszcze więcej ciekawych zaproszeń podanych w zwięzłej i ciekawej formie. Na antenę zapraszam Szymona Stępczyńskiego, który podpowie, gdzie się wybrać, by nie żałować.
3: Co jest grane w Bydgoszczy?
11: W przyszłym tygodniu czasu na nudę po prostu nie będzie, gdyż mam Państwu do zaproponowania festiwale, święta, filmy, koncerty, a także eventy kulinarne, ale spokojnie, po kolei. Najpierw warto wspomnieć o trwającym obecnie Międzynarodowym Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez miasta, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Organizatorzy traktują rytm jako uniwersalny język emocji i energii, obecny zarówno w muzyce, jak i codziennym życiu. Wydarzenie wyróżnia się odważnym programem oraz łączeniem różnych kultur i stylistyk, w tym tych inspirowanych muzyką Europy Południowej i Afryki. Warto zatem śledzić stronę internetową festiwalu. Całość potrwa do 29 maja. W poniedziałek, 25 maja, za to w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Kino Konesera miejsce mieć będzie projekcja sześciokrotnie nagrodzonego oraz dwukrotnie nominowanego do innych nagród filmu pod tytułem Milcząca przyjaciółka, autorstwa węgierskiej reżyserki i scenarzystki Ildi Kuenjedi. Prastare miłożąb rosnący w niemieckim ogrodzie botanicznym splata losy trojga bohaterów żyjących na przestrzeni różnych epok. Od 1908 roku po współczesność. Pierwsza bohaterka filmu walczy o miejsce na Wydziale Botaniki, uprzedzona dominacją mężczyzn w świecie nauki. Neurolog z Hongkongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne. Za to inny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w milczącej obecności miłożębu odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. We wtorek 26 maja Filharmonia Pomorska zamieni się w prywatną klinikę za sprawą jednej z najpopularniejszych brytyjskich farz autorstwa Johna Chapmana i Dave'a Freemana, oparty na lawinie nieporozumień, ukrywaniu prawdy, pomylonych tożsamości i błyskotliwych dialogach. Harriet to rozwódka prowadząca starannie zaplanowane życie uczuciowe, finansowane przez dwóch żonatych adoratorów. Jej perfekcyjnie ułożony świat zaczyna się jednak sypać, gdy jeden z kochanków trafia do jej mieszkania ze złamaną nogą, a w tym samym czasie pojawiają się niespodziewani goście. Dawna przyjaciółka z mężem oraz niczego nieświadome żony zdradzających mężczyzn. Tempo akcji stopniowo rośnie, prowadząc do coraz bardziej absurdalnych i komicznych sytuacji. A w czwartek 28 maja Dom Kultury Modraszek zaprasza rodziców na rodzinny koncert z okazji tu nawet nie tylko Dnia Mamy, ale i Taty, połączony z wystawą prac plastycznych. Na scenie wystąpią uczestnicy pracowni muzycznej, dzieci uczęszczających na zajęcia oraz tancerki z Akademii Ruchu Tercja. Publiczność będzie mogła zobaczyć efekty całorocznej pracy młodych artystów, którzy przygotowali program artystyczny specjalnie dla swoich rodziców i bliskich. Z tej także okazji Filharmonia Pomorska zaprasza w piątek 29 maja na koncert Radio Gaga na Dzień Mamy. Wydarzenie to połączy symfoniczne brzmienie z największymi przebojami zespołu Queen i Lady Gagi. Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Tomasza Szymusia, znanego z efektownych aranżacji muzyki rozrywkowej na orkiestrę symfoniczną. Całość poprowadzi Artur Orzech. Tego dnia również w Operze Nowa zobaczymy balet Alicja w Krainie Czarów w kompozycji Przemysława Zycha i choreografii Roberta Bondary, kierując całość zarówno do młodszych, jak i dorosłych widzów. Spektakl przeniesie publiczność do pełnego fantazji świata Alicji, szalonego kapelusznika, królowej Kier i innych bohaterów tegoż uniwersum, łącząc humor, magię i taneczną opowieść o przygodach w tej niezwykłej krainie. Innym wydarzeniem będzie Seniorada 2026, czyli międzypokoleniowe święto integracji, aktywności i, rzecz jasna, dobrej zabawy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, jednak wcześniej z Placu Praw Kobiet wyruszy tradycyjny 16 przemarsz kapeluszowy, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów programu. W trakcie Seniorady nie zabraknie występów artystycznych przygotowanych przez środowiska senioralne oraz symbolicznego przekazania seniorom kluczy do miasta przez prezydenta Bydgoszczy. Muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie zespół Żuki, który wykona największe przeboje inspirowane twórczością zespołu The Beatles. Na zakończenie uczestnicy spotkają się na potańcówce, którą poprowadzi Jurek Paterski. W sobotę 30 maja będzie można wziąć udział w nadwodnym spacerze, podczas którego uczestnicy odkryją historię miasta z perspektywy brydy. Przewodnik opowie o życiu dawnych flisaków, handlu rzecznym oraz znaczeniu rzeki w rozwoju Bydgoszczy, prowadząc uczestników przez mniej znane nadrzeczne zakątki i miejsca związane z wodnym dziedzictwem miasta. Start o godzinie 16 z Rybiego Rynku. Tego dnia również w Kolegium Kopernikanum odbędzie się kolejny koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. Festiwal od lat prezentuje najciekawsze zjawiska współczesnej twórczości muzycznej, łącząc różnorodne style czy estetyki. Tegoroczny program obejmuje zarówno kompozycje inspirowane muzyką dawną, wykonywaną na instrumentach historycznych, jak i utwory wykorzystujące nowoczesną elektronikę oraz rozwiązania multimedialne. Organizatorzy stawiają na różnorodność, od kameralistyki i muzyki choralnej po eksperymentalne projekty dźwiękowe. Przyszły weekend to także kulinarny festiwal smaków świata. Strefa gastronomiczna, która pojawi się na Wyspie Młyńskiej, to tradycyjne japońskie smaki. Od delikatnego sushi po aromatyczne rameny i klasyczne przekąski w tempurze. Nie zabraknie także bogatej oferty słodkości, wśród których królują desery z maczą czy ryżowe ciasteczka mochi. Do tego dochodzą indyjska aromatyczna pakora, gruzińskie haczapuri, libańskie tabule, amerykańskie burgery, belgijskie frytki, tureckie baklawy, hiszpańskie empanadas i więcej nie wymieniam, bo im dłużej o tym myślę, tym głodniejsze się robią, a Państwo, jeśli gustują, zapewne również. Tydzień zamkniemy w Filharmonii Pomorskiej, gdzie miejsce mieć będzie Dzień Dziecka w świecie Disneya. Za sprawą orkiestry kameralnej Capella Bydgoszczensis oraz dziecięcego chóru Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Michała Litwy usłyszymy największe przeboje z animowanych filmów tegoż studia. Między innymi Król Lew, Kraina Lodu, Vaiana, Piękna i Bestia, Mała Syrenka, Toy Story, Zwierzogród czy Nasze Magiczne Encanto. Dzieci spotkają się z ulubionymi bohaterami, za to dorośli wrócą na chwilkę do wspomnień z dzieciństwa.
2: Zapraszał i informował Szymon Stępczyński. Dziękujemy. Ja mam jeszcze jedno zaproszenie. Otóż już teraz zachęcam do tego, by być z nami na co dzień. Ja powracam na antenę za tydzień i znów będę mieć ze sobą wiele ciekawych tematów związanych z Bydgoszczą. Póki co lecę chwytać promienie słońca. Życzę wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Brda to przepiękny symbol Bydgoszczy, ale mamy też Wisłę, która również może przyciągać do nas turystów. Potrzeba tylko kilku elementów, a pomysłów nie brakuje. Gustaw Nowak cieszy się, że znów się słyszymy. Tym razem będzie właśnie między innymi o planach związanych z bydgoskim odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej i budową mariny w Fordonie. Zresztą o Brdzie też będzie, bo przyjrzymy się planom związanym z budową właśnie nad nią kąpieliska miejskiego. Pomówimy sobie również o tym, że Bydgoszcz jest krajowym liderem w e-płatnościach, a tempa wcale nie będziemy zwalniać. Co jeszcze? Wybierzemy się do lasu ze specjalną aplikacją mobilną. Ważne aktualności przybliży Becia, a o tym, co czeka nas w kulturze, powie Szymon. Ja kłaniam się niziutko i zapraszam na nasz radiowy spacer po Bydgoszczy.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A zaczniemy od wizyty nad pewnym bydgoskim akwenem. Myślę, że po dźwiękach w tle rozpoznacie, nad którym. Wybierzemy się tam razem z Julką i Agatą, które zebrały opinie dotyczące budowy parkingu wraz z miejscem schronienia w pobliżu stadionu Polonii. Co myślą o tym mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta? Sprawdźmy.
2: Słyszała pani, że mają wybudować parking przy Polonii i jednocześnie on ma być schronem. Co pani o tym sądzi?
3: Może i dobry pomysł, ale ja o czymś takim nie słyszałam.
4: Nie słyszałam.
5: Niestety nic na ten temat nie wiem.
2: A co pani o tym sądzi? Myśli pani, że to dobry pomysł? Taki schron w Bydgoszczy?
5: No oczywiście, że tak.
2: Może tak. A w razie jakby była potrzeba gdzieś się schować, jakby była wojna albo jakieś inne zagrożenie, to co by pani zrobiła?
3: Powiem pani, że nie mam takich informacji, co bym zrobiła, bo nawet nie wiem, gdzie mogłabym ewentualnie się dostać do jakiegoś schronu, czy nic nie wiadomo.
6: No, myślałam o swoim garażu podziemnym, ale coś takiego to na pewno by się przydało. Lepiej, że coś się robi, a niż nic.
4: Nigdzie nie można się schować, bo praktycznie nie ma tego.
1: A opinie zbierały Agata i Julka, młode adeptki radiowego fachu. Na antenę zapraszam teraz osobę, z której mogą brać przykład, ba, ja sam też to robię. Przed państwem Beata Korzeniowska, a jak Becia, to...
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
7: Kolejni bydgoszczanie stracili oszczędności, bo chcieli zarobić. Mieszkańcy dali się nabrać na inwestycje w akcje spółki paliwowej. Ofiarą oszustów padła m.in. 71-latka, która straciła niemal 70 tysięcy złotych. 80-latka straciła 40 tysięcy, 68-latka ponad 80, a 53-letni bydgoszczanin stracił ponad 60 tysięcy złotych. Wszyscy uwierzyli fałszywemu doradcy finansowemu. W Bydgoszczy powstało Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki niemu pacjenci zyskają dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
8: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań szerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
7: Centrum będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. Bydgoszcz będzie zmieniać zasady przyznawania dotacji na wymianę kopciuchów. Dwa lata temu urzędnicy wykluczyli z miejskiego programu właścicieli domów jednorodzinnych. Dzisiaj, kiedy liczba wniosków o 6 tysięcy złotych gwałtownie spadła, urzędnicy przyznają, że to był błąd, mówi dyrektorka Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Aleksandra Kowalska.
9: Planujemy umożliwić na powrót właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta.
7: W Bydgoszczy jest jeszcze około 25 tysięcy źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, które powinny być wymienione. 5 tysięcy z nich znajduje się w zasobach miasta. Klinika położnictwa w szpitalu Biziala zostanie wyremontowana. Lecznica otrzymała pożyczkę w wysokości 6 milionów złotych na kompleksową modernizację kliniki. Pieniądze przeznaczone będą na poprawę warunków pobytu matek z dziećmi po porodzie i poprawę warunków sanitarnych. Remont ma się zakończyć we wrześniu przyszłego roku. O przyspieszenie formalności związanych z nadawaniem medali za długo letnie pożycie życie małżeńskie, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego kujawsko-pomorski wojewoda. Michał Sztybel w swoim liście do prezydenta zwrócił uwagę, że jest to wyjątkowe odznaczenie dla par, które przez 50 lat wspólnie budowały swoje rodziny, lokalne społeczności i historię naszego kraju. A coraz częściej zdarza się, że jubilaci nie dożywają chwili wspólnego odebrania medalu z powodu zbyt długiego procesu procedowania wniosków. W tej chwili czas oczekiwania na finalizację całej procedury wynosi około 14 miesięcy. Przy Polonii powstanie nowy parking, będzie też pełnił funkcję schronu. Ratusz ogłosił właśnie przetarg na jego projekt. Obiekt stanie przy Sportowej od strony Powstańców Wielkopolskich. Będzie miał dwa podziemne piętra, które w razie zagrożenia staną się miejscem schronienia dla około 900 osób. Środki na dokumentację pochodzą z rządowych środków na ochronę ludności i obronę cywilną. Zgodnie z ustawą Bydgoszcz pozyska z nich również pieniądze na budowę parkingów z funkcją ukrycia. A schron można też sobie kupić i to razem z budynkiem. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprzedaje budynek na Osiedlu Leśnym. W jego podziemiu jest przeciwatomowy schron. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Grabowej 2, w której obecnie funkcjonuje społeczna szkoła podstawowa. UKW z budynku nie korzysta. Pozyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczy na budowę nowego obiektu w sąsiedztwie kampusu głównego. Cena wywoławcza to 12,5 miliona złotych. Statystyczny rozwód Bydgoszczy i Torunia staje się faktem. Od przyszłego roku w statystykach nie będzie już pod regionu bydgoskotoruńskiego, ale dwa oddzielne, bydgoski i toruński. Co to oznacza dla nas, wyjaśnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
10: To nie żadna zmiana administracyjna czy zmiana granic. Zostajemy w tych samych granicach, ale ten podział umożliwi lepszą analizę, lepsze porównania, zarówno wewnątrz naszego kraju, jak i tych porównań europejskich z innymi miastami i regionami całej Europie.
7: O korektę podziału statystycznego zabiegał od lat prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Toruń był przeciwny. A bydgoszczanin stanął na czele toruńskich strażaków. Starszy brygadier Rafał Marasz został nowym komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Zaglądamy jeszcze do Filharmonii Pomorskiej, która szykuje się do przeprowadzki w czerwcu. W dotychczasowym budynku odbędą się ostatnie koncerty. Potem zespół przeniesie się do dawnego gmachu Akademii Muzycznej przy Słowackiego. I to tam muzycy będą czekać na otwarcie rozbudowanej Filharmonii. A koncerty w nowym sezonie artystycznym będą odbywać się w sali Symfonicznej Akademii Muzycznej, w Auli Kopernikanum, w katedrze, w MCK-u, czy na przykład, tak jak początek festiwalu muzycznego na początku sezonu, w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku.
1: Przegląd pięknie przygotowała i przedstawiła Beata Korzeniowska. Dziękujemy. Za chwilę przejdziemy do kolejnych bydgoskich tematów. Najpierw jednak spotkajmy się z Szymonem Stępczyńskim i posłuchajmy, co ciekawego szykuje się w Bydgoszczy.
0: Co jest grane w Bydgoszczy?
11: W przyszłym tygodniu czasu na nudę po prostu nie będzie, gdyż mam Państwu do zaproponowania festiwale, święta, filmy, koncerty, a także eventy kulinarne, ale spokojnie, po kolei. Najpierw warto wspomnieć o trwającym obecnie Międzynarodowym Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez miasta, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków, od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Organizatorzy traktują rytm jako uniwersalny język emocji i energii, obecny zarówno w muzyce, jak i codziennym życiu. Wydarzenie wyróżnia się odważnym programem oraz łączeniem różnych kultur i stylistyk, w tym tych inspirowanych muzyką Europy Południowej i Afryki. Warto zatem śledzić stronę internetową festiwalu. Całość potrwa do 29 maja. W poniedziałek, 25 maja, za to w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Kino Konesera miejsce mieć będzie projekcja 6-krotnie nagrodzonego oraz 2-krotnie nominowanego do innych nagród filmu pod tytułem Milcząca przyjaciółka, autorstwa węgierskiej reżyserki i scenarzystki Ildi Kuenjedi. Prastary miłożąb rosnący w niemieckim ogrodzie botanicznym splata losy trojga bohaterów żyjących na przestrzeni różnych epok, od 1908 roku po współczesność. Pierwsza bohaterka filmu walczy o miejsce na Wydziale Botaniki, uprzedzona dominacją mężczyzn w świecie nauki. Neurolog z Hongkongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne. Za to inny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w milczącej obecności miłożębu odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. We wtorek 26 maja Filharmonia Pomorska zamieni się w prywatną klinikę za sprawą jednej z najpopularniejszych brytyjskich farz autorstwa Johna Chapmana i Dave'a Freemana, oparty na lawinie nieporozumień, ukrywaniu prawdy, pomylonych tożsamości i błyskotliwych dialogach. Harriet to rozwódka prowadząca starannie zaplanowane życie uczuciowe, finansowane przez dwóch żonatych adoratorów. Jej perfekcyjnie ułożony świat zaczyna się jednak sypać, gdy jeden z kochanków trafia do jej mieszkania ze złamaną nogą, a w tym samym czasie pojawiają się niespodziewani goście, dawna przyjaciółka z mężem oraz niczego nieświadome żony zdradzających mężczyzn. Tempo akcji stopniowo rośnie, prowadząc do coraz bardziej absurdalnych i komicznych sytuacji. A w czwartek 28 maja Dom Kultury Modraszek zaprasza rodziców na rodzinny koncert z okazji tu nawet nie tylko Dnia Mamy, ale i Taty, połączony z wystawą prac plastycznych. Na scenie wystąpią uczestnicy pracowni muzycznej, dzieci uczęszczających na zajęcia oraz tancerki z Akademii Ruchu Tercja. Publiczność będzie mogła zobaczyć efekty całorocznej pracy młodych artystów, którzy przygotowali program artystyczny specjalnie dla swoich rodziców i bliskich. Z tej także okazji Filharmonia Pomorska zaprasza w piątek 29 maja na koncert Radio Gaga na Dzień Mamy. Wydarzenie to połączy symfoniczne brzmienie z największymi przebojami zespołu Queen i Lady Gagi. Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Tomasza Szymusia, znanego z efektownych aranżacji muzyki rozrywkowej na orkiestrę symfoniczną. Całość poprowadzi Artur Orzech. Tego dnia również w Operze Nowa zobaczymy balet Alicja w Krainie Czarów w kompozycji Przemysława Zycha i choreografii Roberta Bondary, kierując całość zarówno do młodszych, jak i dorosłych widzów. Spektakl przeniesie publiczność do pełnego fantazji świata Alicji, szalonego kapelusznika, królowej Kier i innych bohaterów tegoż uniwersum, łącząc humor, magię i taneczną opowieść o przygodach w tej niezwykłej krainie. Innym wydarzeniem będzie Seniorada 2026, czyli międzypokoleniowe święto integracji, aktywności i rzecz jasna, dobrej zabawy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, jednak wcześniej z Placu Praw Kobiet wyruszy tradycyjny 16 przemarsz kapeluszowy, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów programu. W trakcie Seniorady nie zabraknie występów artystycznych przygotowanych przez środowiska senioralne oraz symbolicznego przekazania seniorom kluczy do miasta przez prezydenta Bydgoszczy. Muzyczną gwiazdą wydarzenia będzie zespół Żuki, który wykona największe przeboje inspirowane twórczością zespołu The Beatles. Na zakończenie uczestnicy spotkają się na potańcówce, którą poprowadzi Jurek Paterski. W sobotę 30 maja będzie można wziąć udział w nadwodnym spacerze, podczas którego uczestnicy odkryją historię miasta z perspektywy Brydy. Przewodnik opowie o życiu dawnych flisaków, handlu rzecznym oraz znaczeniu rzeki w rozwoju Bydgoszczy, prowadząc uczestników przez mniej znane nadrzeczne zakątki i miejsca związane z wodnym dziedzictwem miasta. Start o godzinie 16 z Rybiego Rynku. Tego dnia również w Kolegium Kopernikanum odbędzie się kolejny koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka 2026. Festiwal od lat prezentuje najciekawsze zjawiska współczesnej twórczości muzycznej, łącząc różnorodne style czy estetyki. Tegoroczny program obejmuje zarówno kompozycje inspirowane muzyką dawną, wykonywaną na instrumentach historycznych, jak i utwory wykorzystujące nowoczesną elektronikę oraz rozwiązania multimedialne. Organizatorzy stawiają na różnorodność, od kameralistyki i muzyki choralnej po eksperymentalne projekty dźwiękowe. Przyszły weekend to także kulinarny festiwal smaków świata. Strefa gastronomiczna, która pojawi się na Wyspie Młyńskiej, to tradycyjne japońskie smaki, od delikatnego sushi po aromatyczne rameny i klasyczne przekąski w tempurze. Nie zabraknie także bogatej oferty słodkości, wśród których królują desery z maczą czy ryżowe ciasteczka mochi. Do tego dochodzą indyjska aromatyczna pakora, gruzińskie haczapuri, libańskie tabule, amerykańskie burgery, belgijskie frytki, tureckie baklawy, hiszpańskie empanadas i więcej nie wymieniam, bo im dłużej o tym myślę, tym głodniejsze się robią. A Państwo, jeśli gustują, zapewne również. Tydzień zamkniemy w Filharmonii Pomorskiej, gdzie miejsce mieć będzie Dzień Dziecka w świecie Disneya. Za sprawą orkiestry kameralnej Capella Bydgoszczensis oraz dziecięcego chóru Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Michała Litwy usłyszymy największe przeboje z animowanych filmów tegoż studia. Między innymi Król Lew, Kraina Lodu, Vaiana, Piękna i Bestia, Mała Syrenka, Toy Story, Zwierzogród czy Nasze Magiczne Encanto. Dzieci spotkają się z ulubionymi bohaterami, za to dorośli wrócą na chwilkę do wspomnień z dzieci.
1: Zapraszał Szymon Stępczyński. Myślę, że po takiej pigule na pewno macie plany na przynajmniej kilka dni. Za chwilę sprawdzimy, co jeszcze piszczy w Bydgoszczy.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Jednym z niewątpliwych atutów Bydgoszczy jest położenie nad Brdą. Miasto zbudowano nad rzeką, a dziś dbamy o to, by była ona czysta. No i jest. Na tyle, że można się w niej kąpać. Już niedługo będzie to bardziej wygodne i bezpieczne, bo wreszcie plany budowy plaży miejskiej stają się ciałem. Mamy nie tylko wyłonionego wykonawcę, ale też dopięte wszelkie formalności. Można zatem ruszać z budową. Kluczową decyzję, pozwolenie na budowę, wydał wojewoda Michał Sztybel, którego jako pierwszego zapraszam na antenę.
12: Profesor Zbigniew Religa mówił, chwaląc się swoimi dokonaniami, że jak kura znosi jajko, to gdacze. To chciałem powiedzieć, że udało się dzisiaj znieść takie jajko, że będę miał zaszczyt wręczyć panu prezydentowi pozwolenie na budowę kąpieliska miejskiego w Parku Centralnym. Robiłem to też w takiej formie, ponieważ nie jest to zwykła inwestycja. Pośród setek pozwoleń na budowę, rozpatrywań, odwołań, to jest absolutnie wyjątkowe, bo dotyczy czy inwestycji szczególnej. W Polsce jestem przekonany, że takiego kąpieliska z takim zakresem, ale także infrastrukturą towarzyszącą, w pełni wychodzącą naprzeciw potrzebom ekologicznym, bo z materiałów komponujących się, wpisujących się w to otoczenie, które jest przecież piękne wokół Parku Centralnego, ale także i sportowo-rekreacyjne, bo przecież bliskość hal, to jest absolutnie wyjątkowa inwestycja. Też emocjonalnie jakoś czuję się związany, bo dzięki zgodzie pana prezydenta i pełnomocnictwo miałem okazję i zaszczyt, że tak powiem, rozpoczynać ten proces projektowania, przygotowywania tego zadania. Pilnowaliśmy właśnie tego, żeby te kwestie środowiskowe były bardzo ważne i istotne, bo finalnie dzięki pracy, dzięki uzgodnieniom z Wodami Polskimi, z innymi instytucjami, blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna, praktycznie sprowadzona do kilkunastu, może maksymalnie kilkudziesięciu drzew czy przycięć, tak aby ten zbiornik oraz tą infrastrukturę towarzyszącą wybudować. Szanowni Państwo, też jest wątek jeden taki, że jest dofinansowanie rządowe na realizację tego zadania. Ja nie chcę toczyć dyskusji, czyje są to zasługi. To było kilka dni przed wyborami w 2023 roku. Mam wrażenie, że wtedy już była taka presja na rządzących, że może miasto jakby złożyło na cokolwiek, to na wszystko by dostało pieniądze. Tylko z tym dostało, to jest jeden tylko wątek. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby to uporządkowywać fakty. Płatności będą realizowane w przyszłym roku. Około 70 miliardów złotych z programu inwestycji strategicznych jest sfinansowany już przez obecny rząd, ponieważ były to obligacje, które trzeba spłacać. Wtedy wręczano te czeki, ale te czeki, ze względu na to, że mogą mieć pozytywny skutek dla mieszkańców, obecnie w budżecie państwa ten ciężar znosimy po to, aby mieszkańcom po prostu było lepiej, aby takie inwestycje mogły powstawać. To tak w dużym skrócie. Dochodzimy do tego ważnego momentu, od którego będzie można, panie prezydencie, zacząć budować. Decyzja numer 19/2026. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla miasta Bydgoszczy. Wczoraj to była ostatnia czynność, jaką podpisałem wychodząc z pracy, więc panie prezydencie, wspólnie z wykonawcą proszę o dalszą współpracę.
13: Tak jest.
12: Ja tylko dodam, że bardzo się cieszę, że jest to lokalna firma. Prawo zamówień publicznych mówi, że nie możemy pod tym kątem twardo promować lokalnych firm, ale możemy się cieszyć i to zawsze podkreślam, jeżeli wykonawcą głównym jest lokalna firma. Gratuluję.
1: Prace ruszają, a oko na nie będzie mieć prezydent Rafał Bruski.
14: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Witamy, witamy.
14: Nie jest to projekt prosty, jest pod kątem i inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacji jej prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że za chwileczkę przejdę do wykonawcy, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać i już wszystkich zapraszam, trochę ryzykując tym, że pogoda i nam pozwoli i oczywiście te niespodzianki, które na każdej budowie mogą się zdarzyć.
1: Ta inwestycja to odpowiedź na oczekiwania tak zwanej strony społecznej, kontynuuje prezydent.
14: Kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie wśród 5 najważniejszych oczekiwań mieszkańców 4 dotyczyły wody. Czy to kanału bydgoskiego, czy Brdy, otoczenia Brdy, czy także braku kąpieliska. Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że kilkanaście lat temu nasza miejska spółka przeprowadziła olbrzymi projekt rewitalizacyjny i czyszczący Brdę, ale i także działania od źródeł Brdy, które uniemożliwiają zanieczyszczanie naszej rzeki. Dziś Dzisiaj to jest pierwszy stopień czystości. Jak doskonale wiemy, odbywają się i zawody pływackie, odbywają się zawody triatlonowe, których elementem także jest pływanie. Aż żal by było tego potencjału czystej wody z Brdy nie wykorzystać. Ten projekt, tak jak powiedział pan wojewoda, według mnie jest w skali kraju pionierski, gdzie w ramach wykorzystania właśnie potencjału czystej rzeki w pięknym obszarze, wręcz tak uważam czekającym na tego typu inwestycje, będzie można się kąpać.
1: No to poznajmy szczegóły dotyczące kąpieliska miejskiego.
14: Kąpielisko będzie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu, jest w pełni będzie wyposażone w system monitoringu, będą ratownicy, miejsca do przebierania się, miejsca, gdzie będzie można przechowywać sprzęt. Także dodatkowym elementem w wyniku bydgoskiego budżetu obywatelskiego jest uzupełnienie tychże możliwości poprzez taki wodny plac zabaw, więc to także będzie realizowane. Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy. I oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje na budowę, jako inwestor oczywiście właśnie jesteśmy miasta, ale też w wyniku przeprowadzonego przetargu E-Bud Przemysłówka będzie realizować ten projekt. Już oczywiście jest bardzo mocno zaangażowana dużo wcześniej, czy to na etapie projektowania, na etapie wszystkich uzgodnień. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezesem. Tak naprawdę wkrótce będzie można zobaczyć już konkretne prace. Cieszę się także te kwestie środowiskowe. Tu pan wojewoda powiedział, że ze względu na zbiornik będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa nowego zadrzewienia. Także tutaj uspokajam tych, którzy no, kiedyś mocno protestowali przeciwko tejże inwestycji. Panie prezesie, więc ja przekazuję już teraz ten dokument realizatorowi.
1: Ile potrwa budowa kąpieliska i jak będzie ona przebiegać? O to dopytajmy Zbigniewa Litkowskiego z firmy Elbud.
13: Planujemy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego od 1 czerwca i w tym roku w zasadzie mamy w planach do wykonania całe roboty konstrukcyjne, instalacyjne, kanalizacje, wodociągi, podbudowy, pod ścieżki, chodniki, tak żeby na przyszły rok praktycznie nam zostało zagospodarowanie terenu w nasadzenia, w zasianie trawy, obsadzenie drobnymi roślinami, drzewami oraz jeszcze mała architektura, pomosty, wykończenie, takie elementy już, które pozwolą nam to kąpielisko uruchomić i uzyskać wszelkie zgody do 27 maja przyszłego roku. Tak, żeby kąpielisko w pełni funkcjonowało już na okres letni w przyszłym roku. Taki jest plan działania. W tej chwili nie widzimy jakichś zagrożeń w realizacji. Jesteśmy przygotowani praktycznie od 1 czerwca po przekazaniu placu budowy wchodzimy i działamy.
1: Co ważne, kąpielisko w parku centralnym będzie podzielone na strefy.
13: Od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać 1,20 m głębokości i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Oczywiście jeszcze będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty, tak? I w pomost również dla osób niepełnosprawnych, takich, żeby mogły te osoby od razu mieć kontakt bezpośrednio z wodą. Oczywiście w okresie zimowym będzie istniała możliwość morsowania. W każdym tutaj zakresie będzie można tą wodę włączyć, wyłączyć, żeby przepływała w tym okresie zimowym. Jeżeli nie będzie potrzeby, to można wyłączyć i ta woda nie będzie musiała tam przepływać. Powierzchnia lustra wody to jest 3600 metrów kwadratowych tego kąpieliska, także tutaj długość kąpieliska 240 metrów, szerokość około 44 metrów, nieregularne, bo to jest w kształcie takiej łezki.
1: A co będzie najtrudniejsze przy realizacji tej inwestycji?
13: Najbardziej takim wymagającym procesem będzie wykonanie samej niecki kąpieliska, tak? Bo tam mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych i będziemy zabijać ścianki szczelne, wykonywać betonowanie korka podwodnego. Później już następne roboty po wykonaniu korka podwodnego, myślę, że tam nie będzie nastręczały żadnego większego problemu. Jesteśmy daleko zaangażowani i wybór firm specjalistycznych. Praktycznie kończymy. Mobilizacja tych firm też jest odpowiednio przygotowana, także plan działania jest taki, żeby praktycznie do końca września, października mieć Nieckę tą betonową, konstrukcyjne roboty wykonane. Równocześnie wchodzimy z robotami melioracyjnymi, kanalizacyjnymi, odprowadzeniem deszczówki. Także, no wiadomo, zawsze jest jakaś doza niepewności, bo to ten teren tam jest podmokły, też nie do końca zbadany, ale myślę, że tutaj jakichś większych zagrożeń nie widzimy.
1: Prace przy budowie kąpieliska w Parku Centralnym prawdopodobnie uda zakończyć się przed przyszłorocznymi wakacjami i za to też trzymam kciuki. Ale zapytajmy jeszcze, co z planami budowy kąpieliska w pobliżu Astorii, odpowiada prezydent Bruski.
14: To nie jest zarzucone i porzucone. Czekamy na dobre czasy finansowe i na to, kiedy w ramach priorytetów potrzeb inwestycyjnych uznamy, że czas na zamiast dróg budować, przykładowo nowych żłobków czy przedszkoli, zainwestujemy w tą strefę rekreacji czy wodną strefę przy Astorii, więc jest to cały czas aktualne. Miejsce czeka właśnie na ta sytuacja finansowa miasta, która jest dzisiaj dobra, ale tych potrzeb finansowych jest wiele i dlatego, że tak powiem, nie jest to temat zarzucony. No i zawsze jest taka możliwość, że może ktoś się pojawić, prywatny inwestor, z którym spróbujemy podpisać umowę i zrealizuje ten projekt, także jest to kwestia otwarta.
1: Przy okazji rozmowy o Brdzie warto dopytać też o postępy związane z rewitalizacją bulwaru.
14: Widzicie, część prac już oczywiście jest bardzo zaawansowanych, te do mostu pomorskiego. No, zima oczywiście wstrzymała te prace. Z tego odcinka wyłączony jest ten fragment, który jest blisko gazowni. Ze względu na zanieczyszczenie gruntu musimy przeprowadzić najpierw remediację tego gruntu. Metodę w tej chwili wybieramy. Jest uruchomiona procedura przetargowa związana z wyłonieniem specjalistycznego podmiotu, który zaproponuje ten sposób remediacji i natychmiast jak to uzyskamy, to myślę, że będzie przetarg na ten odcinek, brakujący odcinek, który będzie obejmował i remediację, i budowę. Kolejny odcinek aż do mostu Kazimierza Wielkiego. Ktoś, kto tam był już, też widzi przygotowania do inwestycji. Tam jest w tej chwili projekt. A co do tego, jakie to są nabrzeża, tu jesteśmy mocno związani poprzez Wody Polskie, bo tak naprawdę ta inwestycja związana czysto ze stykiem wody i lądu, to jest inwestycja, którą powinno realizować w 100% państwo ze swoich środków. Wiemy, że tak nie jest. Tu z panem wojewodą mieliśmy słynną konferencję, pokazując, co jest czyje. Tu jesteśmy związani zawsze wytycznymi, które dostajemy od Wód Polskich w zakresie tego, jak należy to projektować. Oczywiście na przykład miejsca do siedzenia, czy do jakiegoś tam cumowania takowe też są przewidziane. To już tutaj mamy swobodę i możemy to wybierać, ale tak naprawdę jesteśmy związani. Ja rozmawiałem z Wodami Polskimi, zależy mi na tym, aby ten południowy odcinek Brdy, czyli ten drugi brzeg, był jak najbardziej naturalny, to znaczy albo z kamienia, albo z faszyny. I takie rozmowy prowadzimy. Też prowadzimy rozmowę na temat zawarcia pewnej umowy wieloletniej, która bez wskazania jeszcze środków finansowych co do ilości, ale taka, gdzie my się jako miasto zobowiążemy, będziemy przygotować projekty, a w momencie, kiedy to z naszych środków, ale w momencie, kiedy Wody Polskie powiedzą, słuchajcie, mamy tyle i tyle milionów do wydania na inwestycje, nasze inwestycje, to także my będziemy już przygotowani, aby o te środki aplikować, czy wspólnie razem z Wodami Polskimi przeprowadzić. Więc co do tej części wodnej, to tu musimy bezwzględnie, bo to nie ma tutaj dyskusji, bezwzględnie przestrzegać tych reguł, które Wody Polskie nam narzucają.
1: W sprawie bulwarów pewną uwagę techniczną ma jeszcze wojewoda Sztybel.
15: Czysto zagrożenia powodziowego, Wody Polskie jakby wydają warunki, w których określają wysokość rzennej. Ta rzenna została podniesiona jakby w wyniku tych uzgodnień. I teraz gdyby było robione na przykład ukośne brzegi, to zabrany byłby teren chociażby pod drogi rowerowe, pod infrastrukturę towarzyszącą, ponieważ tam mamy bardzo mało tego terenu, zaraz są prywatne jakby działki. O ile ja dobrze pamiętam, to od mostu jakby pomorskiego dalej ta sytuacja terenowa, ona miejscami jest jakby lepsza trochę i inaczej wygląda niż do mostu, gdzie te stosunki właścicielskie są takie, że po prostu nie byłoby gdzie zmieścić drogi rowerowej, gdyby to było według wytycznych Wód Polskich jakby ukośne nabrzeże.
1: Trzymam kciuki za pomyślną dalszą rewitalizację bulwarów, no i oczywiście za budowę kąpieliska. Przypomnę, mamy z niego skorzystać już w przyszłoroczne wakacje. A za chwilę kolejne tematy.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, pomówmy o e-płatności. To właśnie u nas w Bydgoszczy zrealizowano pierwszą transakcję tego typu. Dziś usługa ma już ponad 1 000 000 transakcji w całej Polsce, a wartość opłaconych należności przekroczyła 100 milionów złotych. Korzysta z niej przeszło 220 urzędów, a zasięg obejmuje ponad 10 milionów mieszkańców. W samej Bydgoszczy mieszkańcy wykonali dotąd niemal 50 tysięcy transakcji o łącznej wartości powyżej 4,5 miliona złotych. Wniosek? Jesteśmy krajowym liderem i prekursorem. Dlatego właśnie do nas przyjechał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, aby po pierwsze pogratulować, a po drugie opisać proces cyfryzacji, jaki dzięki aplikacji mObywatel postępuje w bardzo szybkim tempie. Zapraszam do wysłuchania tego, co powiedział minister. Za chwilę będą też przedstawiciele lokalnych władz. Trochę się pochwalimy.
16: Dzisiaj jesteśmy w znakomitym składzie, bo wraz ze mną pan wojewoda Michał Szczybel, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i szef Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz. Ja jestem tutaj na dodatek i chyba jedynie dodatkiem, bo ci trzej panowie za mną to są ojcowie sukcesu Bydgoszczy. Ojcowie sukcesu Bydgoszczy, która jako pierwsza w Polsce doprowadziła do tego, że e-płatności, czyli system możliwości płatności przez mObywatela dla ludzi, którzy chcą na przykład zapłacić podatek od nieruchomości, jest możliwy. I chciałem pogratulować tego sukcesu wszystkim współtwórcom, szczególnie panu prezydentowi Bruskiemu, który zapalił zielone światło na to, że te e-płatności mogły się zacząć w Bydgoszczy. Wtedy wiceprezydentem był pan wojewoda i to był dobry czas, a ja jestem tutaj jedynie jako ojciec chrzestny tej ekipy, który może się dzisiaj pochwalić tym, że Bydgoszcz na mapie Polski wyrosła do pioniera, który powoli, ale skutecznie, z dynamiką taką, z której znana Bydgoszcz, wdrożył e-płatności i z tego się bardzo cieszę.
1: Mówił minister Krzysztof Gawkowski, a stępa cyfryzacji w Bydgoszczy zadowolenia nie kryje też wojewoda Michał Szczybel, który podkreśla, w życiu są pewne 4 rzeczy.
17: Podatki, śmierć, to wiadomo. Cyfryzacyjna zmiana, ona też już jest pewna, ona już jest nie do odwrócenia. Jeżeli ktokolwiek myśli, że da radę funkcjonować bez cyfryzacji, jakakolwiek administracja publiczna, jakakolwiek korporacja, no to już jest nie do odwrócenia, to jest też pewne. No i w związku z tym, że pan premier, minister cyfryzacji jest stąd, jest z Bydgoszczy, wiceminister cyfryzacji też, Paweł Olszewski, jest z Bydgoszczy, to pewne jest też to, że my musimy być prymusami w województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy, musimy i chcemy, tak bym to powiedział.

0: był pod tym kątem bezpieczniejszy, a zatem obywatele korzystający wszyscy z usług Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. I przepraszam, że tak się chwalę, ale znów pierwsi e-nadzór. Wprowadziliśmy jako pierwszy urząd w Polsce całkowity obiekt kontroli nadzorczej nad uchwałami samorządów, jednostek samorządu terytorialnego. Z przykrością zawsze mówię, że płaczę, jak muszę podpisywać elektronicznie rozstrzygnięcie nadzorcze, unieważnianie uchwał, ale to już się dzieje tylko i wyłącznie w aplikacji. Żadne dokumenty, żadne uchwały w papierze z całego województwa do Kujawsko-Pomorskiego nie trafiają. Wszystko dzieje się specjalnym programie e-nadzór, jakby stworzony i w pełni wykorzystywanym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, a teraz wdrażany przez inne urzędy. Ważna rola też listonosza pomiędzy administracją samorządową a rządową i tutaj deklarujemy pełne wsparcie współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i samorządami, którzy będą chciały tą drogą podążać, bo wyjścia nie mają. Gratulacje dla pana prezydenta i Bydgoszczy.
1: Z Bydgoszczy jako z krajowego lidera cyfryzacji brać przykład mogą inne samorządy, podkreśla dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz.
2: Cyfryzacja to już nie jest coś, co nam się wyobraża i chcemy robić tylko dlatego, aby zmieniać pewne procesy na elektroniczne. To jest dopełnienie i szukanie odpowiedzi na realne potrzeby obywateli. I taką realną potrzebą obywateli były elektroniczne płatności, e-płatności, które są realizowane w aplikacji mObywatel. Umożliwiają w sposób bezpieczny, szybki, bardzo krótki dostosować i opłacić płatności urzędowe. I też na te płatności, które mamy, odpowiedzią była reakcja Bydgoszczy, która jako pierwsza przystąpiła do systemu elektronicznych płatności tak, aby rozpocząć ten proces pilotażowy. Ten proces zakończył się w 2025 roku. Od początku 2026 roku działamy już produkcyjnie i realizujemy ciągle coraz więcej elektronicznych płatności w systemie. Ten system rośnie w takich trzech wymiarach. Z jednej strony dbamy o to, aby dostosowywać zakres transakcji i płatności, które są możliwe do realizacji, czyli podatek od nieruchomości, opłaty, które możemy inicjować my sami jako obywatele, a także inne opłaty, które będziemy uruchamiać w kolejnych etapach i tutaj ten zakres transakcyjny będziemy stale poszerzać. Z drugiej strony dbamy o to, aby forma płatności też była jak najbardziej przyjazna dla obywateli. Rozpoczęliśmy od Blika, to była pierwsza forma płatności, która była możliwa do realizacji w systemie e-płatności. Następnie dodaliśmy karty płatnicze, a także portfele, które znajdują się w naszych telefonach i z których korzystamy na co dzień. I trzeci aspekt i wymiar tak usługi, która rośnie, no to jest oczywiście skala poprzez liczbę urzędów, które dołączają do systemu e-płatności. W tej chwili mamy ponad 220 urzędów gmin, które dołączyły do systemu e-płatności i wierzymy, że z każdym tygodniem liczba urzędów będzie rosła, ponieważ to też jest niesamowite udogodnienie dla urzędów, aby szybciej, lepiej, skuteczniej ściągać należności, ułatwiać też życie obywateli. To już jest 10,5 miliona obywateli, którzy mogą korzystać z e-płatności w aplikacji mObywatel. Będziemy oczywiście rozwijać dalej usługi tak, aby ułatwiać życie obywatelom. Jedną z takich kolejnych form płatności będzie opłata za paszport, co też jest spowodowane tym, aby jak najbardziej przyspieszać te procesy, które mamy urzędowe do realizacji. Chcemy oczywiście także rozwijać e-płatności dla społeczności lokalnej, ale też centralnej. Jesteśmy urzędowym systemem płatności, który zagwarantuje obywatelom proste i wygodne korzystanie z płatności elektronicznych, ale też daje takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ my gwarantujemy też, że każda transakcja jest potwierdzona. Można takie poświadczenie płatności pobrać sobie w aplikacji mObywatel, więc mamy pełną kontrolę jako obywatele nad procesem od momentu pojawienia się opłaty poprzez jej realizację, aż do potwierdzenia skuteczności jej realizacji.
1: Jak cyfryzacja, to Bydgoszcz rzec można, ale chwalmy się dalej, a zachęcam do tego prezydenta Rafała Bruskiego.
3: Pan wojewoda bardzo dużo się chwalił, ja spróbuję nieco mniej. Tak jak znamy powiedzenie, na początku był chaos, akurat w projekcie e-płatności na początku była Bydgoszcz. Ja jestem wdzięczny za to, że zostaliśmy partnerem tego projektu, tym pierwszym. To jest bardzo ważne, aby móc narzędzie, które jest informatyczne, wdrażane, przetestować. I my na tą rolę się zgodziliśmy, ale jednocześnie uczestniczenie w tej fazie projektu pozwala tak naprawdę na interakcję, wymienianie się doświadczeniami. Może niektóre nasze uwagi zostały także uwzględnione w końcowym produkcie. Ważne jest dla mieszkańców, przede wszystkim i dla tych, którzy Ministerstwa Cyfryzacji, pana premiera, pana dyrektora, to aby to było wiarygodne narzędzie, więc ono nie może już zawodzić w momencie, kiedy jest zielone światło szybko i wdrażane i udostępnione.

0: udostępniane dla wszystkich, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że ten nasz wspólny okres pilotażu temu ma służyć. Nie tak dawno miałem kontakt z moim kolegą mieszkającym za zachodnią granicą. Niektórzy nie lubią tych, co mieszkają za zachodnią granicą, ale powiedziałem mu o właśnie narzędziu typu mObywatel i typu Blik. I powiem szczerze, on był zdziwiony, bo my nie zdajemy sobie sprawy, może jako użytkownicy tych prostych narzędzi, nam się wydaje prostych, jak one ułatwiają życie, ale one są dla innych nieosiągalne, więc naprawdę docenimy to, co mamy. Ja się cieszę z każdą nową funkcją, która w mObywatelu przybywa. A jeżeli chodzi o e-płatności, w pierwszym roku, w 2024, to było w Bydgoszczy, ponad 7 tysięcy transakcji, w 2025 już ponad 25 tysięcy transakcji. Szacuję, że w tym roku będzie to między 50 a 60 tysięcy transakcji i przede wszystkim ułatwionego to, czego nie lubimy. Nikt nie lubi płacić podatków, czy od nieruchomości rolnego, tak jak można Bydgoszczy leśnego, czy opłaty za gospodarowanie odpadami, ale jak już to jest takie nielubiane, to chociaż niech będzie prosta, więc kilkoma kliknięciami palcem można tą płatność zrealizować. Także trzymam kciuki za kolejne wyzwania i oczywiście jestem otwarty na to, abyśmy tym królikiem doświadczalnym byli także przy innych projektach. Dziękuję bardzo.
1: Ja też dziękuję i trzymam kciuki, by królik ze wszystkich doświadczeń wychodził cało i zdrowo. Póki co chyba nie jest najgorzej.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat, a cyfryzacja to nie tylko domena miast, bo wchodzi ona także do lasów. Jako że robi się coraz cieplej, a na horyzoncie malują się wakacje, to leśnicy zachęcają do pobrania aplikacji Lasy Kujaw i Pomorza. Dlaczego warto mieć ją na swoim smartfonie? O tym powie Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Wszyscy prawdopodobnie będziemy planować jakiś odpoczynek na łonie przyrody. Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, dlatego stworzyliśmy darmową aplikację turystyczną o nazwie Lasy Kujaw i Pomorza, którą można ściągnąć na swój telefon. Aplikacja, tak jak mam ją przed sobą, żeby z niej korzystać, trzeba założyć konto. Oczywiście podając prawdziwe dane. Jednocześnie użytkowanie aplikacji wiąże się z akceptacją jej regulaminu. Regulamin jest standardowy, ale prosimy się najpierw z nim zapoznać. A co nam daje aplikacja? Przede wszystkim możecie Państwo, tak jak tutaj klikam, spojrzeć, lokalizuje nas, a więc możecie Państwo spojrzeć na mapę danego nadleśnictwa, ale przemieszczać się oczywiście po wszystkich nadleśnictwach naszej toruńskiej dyrekcji. Można załadować poprzez filtrowanie różne obiekty punktowe i liniowe, te o charakterze turystycznym, a więc możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w terenie, szczególnie w lasach naszego regionu, co możemy odwiedzić albo zgłębić swoją wiedzę, może gdzieś jeszcze nie byliśmy, ale zobaczyć, jakim szlakiem, na przykład turystycznym, jeżeli preferujemy na przykład turystykę rowerową, tam dojechać i spełnić być może jakieś swoje marzenie, wyznaczyć sobie 10 punktów na mapie naszego regionu i zaplanować odpowiednią trasę i wycieczkę. Co więcej, możemy także, aplikacja daje nam taką możliwość, zgłaszać nam jako administratorowi jakieś miejsca, szczególnie te z jakimś zagrożeniem. I to jest pewne nowum, co odróżnia tę aplikację od pozostałych. Możecie Państwo nam zgłosić porzucone w lesie śmieci, na przykład pożar, kiedy zauważycie, ale również ciekawe miejsce, jeżeli uznacie, że nie ma go na mapie, a powinno tam być. Więc czekamy na takie zgłoszenia również. Oczywiście zgodnie z regulaminem rozpatrywanie tych zgłoszeń też będzie procedowane w swoim tempie i na określonych zasadach, więc prosimy się zapoznać również z regulaminem zgłoszeń. Co jeszcze? Aplikacja oczywiście działa także w trybie offline, czyli jeżeli pobierzecie Państwo mapę danego nadleśnictwa wcześniej, na przykład spodziewając się, że nie będzie zasięgu w miejscu, do którego się wybieracie, to na pewno ta mapa Państwu posłuży, tak jak kiedyś z mapą nasi rodzice chodzili jeszcze, tylko tą papierową, a my teraz jesteśmy już pokoleniem, które wybierając się do lasu, otwiera jednak mapę w telefonie. Mamy też także taką możliwość, jako użytkownicy, zgłosić administratorowi aplikacji wydarzenie, które jest zaplanowane i które jest zorganizowane przez zupełnie inny podmiot. Czasami z leśnikami, ale czasami zupełnie bez naszego udziału. Będzie nam bardzo miło, jak Państwo innym użytkownikom i nam podpowiecie, że danego dnia w danym miejscu jest zaplanowane wydarzenie takie o charakterze społecznym, dostępnym, otwartym i żeby podzielić się tą ciekawą informacją z innymi użytkownikami, możecie Państwo wykorzystać aplikację Lasy Kujaw i Pomorza. Więc mamy nadzieję, że aplikacja spełni Państwa oczekiwania. My będziemy się starać, żeby ona funkcjonowała jak najlepiej. Też, jeżeli będziecie Państwo zgłaszać jakieś sugestie, by ją udoskonalić, coś w niej poprawić, rozbudować, będziemy oczywiście otwarci na takie sugestie z Państwa strony, no bo kto wie najlepiej o tym, jak powinna działać aplikacja, jak nie jej użytkownicy. Dlatego zapraszam do pobrania aplikacji, korzystania z niej i dzielenia się z nami uwagami na jej temat.
1: Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza jest oczywiście bezpłatna. Ja już sprawdzałem, działa bez zarzutu. Myślę, że rzeczywiście warto mieć ją na smartfonie. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Wisła to polski skarb, który przepływa także przez Bydgoszcz. Do tej pory jej potencjał pozostaje jednak nie do końca wykorzystany, bo przecież królowa polskich rzek mogłaby bardziej służyć turystyce. Tak samo pomyśleli twórcy wiślanej trasy rowerowej. Chcą, by brzegiem Wisły móc przejechać od południa kraju aż po sam Bałtyk. Plany te są realizowane, a do pełnego osiągnięcia wizji jeszcze daleka droga, ale nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. O przyszłości kujawsko-pomorskiego odcinka trasy rozmawiali niedawno przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. A było o czym mówić, bo można formy aktywności łączyć i przesiadać się z roweru na łódź i z powrotem. Potrzebna jest tylko dobra wola, inwestycje w infrastrukturę i tak właściwie to tyle. O tym, co już jest, czego brakuje i co region w tym Bydgoszcz, ale i inne mniejsze miejscowości położone nad rzeką mogłyby zyskać na rozwoju wiślanej trasy rowerowej, powiedzą teraz fachowcy i praktycy. A zacznie Tymon Kokot z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej.
4: Wiślana trasa rowerowa to produkt turystyczny, który został wytyczony na terenie trzech województw, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Trwają prace nad dalszym połączeniem przez województwa świętokrzyskie oraz mazowieckie. Jest to produkt bardzo mało znany. Dzisiaj chcemy go zacząć promować, uświadamiać samorządy, że istnieje taka trasa, która jest świetna, jeżeli chodzi o rozpoznawalność naszego kraju. Chcielibyśmy, aby stała się, no powiedziałbym, dobrą praktyką jazdy na rowerze, rodzinnego spędzania czasu. Wiślana trasa rowerowa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ma przebieg po obu stronach rzeki. Jednakże lewa strona jest niestety bardzo mocno jakościowo ograniczona, jeżeli chodzi o ruch. Natomiast po prawej stronie, to na czym pracowaliśmy ostatnie lata razem z Urzędem Marszałkowskim, okazuje się, że może stać już się elementem przejezdności, elementem jakby wycieczek i atrakcją dla ruchu turystycznego. Ona przebiega od Dobrzynia nad Wisłą. Ten odcinek, który nas oczywiście interesuje, to jest od Dobrzynia nad Wisłą przez Włocławek, Bobrowniki, Toruń, Chełmno, Grudziądz. To są takie kluczowe miasta, perełki, które mają coś do pokazania, ale też są pomiędzy nimi atrakcyjne jakby miejsca do spędzania czasu, które chcemy też pokazywać i dawać tą informację dla społeczności, aby lepiej, przyjemniej spędzać czas. Nas interesuje uruchomienie ruchu turystycznego od Torunia do Włocławka i od Torunia do Chełmna Grudziądza, czyli żeby za dnia zajechać i spędzić gdzieś noc. To jest początek naszych działań. Przez kilka lat staraliśmy się to lepiej oznakować, ale teraz przystępujemy do takiego etapu, w którym chcemy pokazać, że ten produkt już może działać dużo, dużo lepiej. Oczekujemy kooperacji przy założeniach inwestycyjnych, wspólnych planów inwestycyjnych, gdyż wiślana trasa rowerowa na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego to niestety jest jeszcze produkt, który wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i współpracy gmin. Mamy wzór, województwo małopolskie, które znakomicie zaczęło ten proces w 2020 roku i dzisiaj cieszą się z ruchu turystycznego liczonego w setki tysięcy osób, więc u nas na tej trasie podróżuje na raptem kilkaset osób, więc umówmy się, że jest dużo do zrobienia, ale no nie chcemy czekać, już chcemy wyjść do ludzi z tym. Nam zależy na turystach niewyczynowych, tylko na osobach, które chcą spędzić czas przez weekend, czyli na rodzinach, turystyce zorganizowanej. To jest nasz plan.
5: Marcin Wrasiński, Nadwiślańska Organizacja Turystyczna. Ten projekt zakłada połączenie tak naprawdę dwóch produktów turystycznych, czyli Wiślanej Trasy Rowerowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Wisły. Obydwa produkty mają ogromny potencjał, a jeszcze większe szanse tkwią w połączeniu tych dwóch potencjałów. I tutaj możemy już mówić o konkretach, ponieważ mamy za sobą dwa pilotaże tego rodzaju produktu, czyli połączenie turystyki wodnej z turystyką rowerową. Dwa lata z rzędu realizowaliśmy takie projekty. Pierwszy to było połączenie dwóch brzegów Ciechocinek Osiek nad Wisłą. Obydwa pilotaże wypadły bardzo dobrze. W pierwszym połączyliśmy brzeg ciechociński, czyli Kujawy z ziemią dobrzyńską. Na czym to polegało? Rowerzyści zebrali się na przystani Toruń, pojechali na rowerach do Ciechocinka, tam przesiedli się na tradycyjne łodzie wiślane. Te łodzie również przewiozły rowery na drugi brzeg i wiślaną trasą rowerową po drugiej stronie, czyli po stronie ziemi dobrzyńskiej, wrócili na przystań Toruń. Pomiędzy oczywiście była mini konferencja, była prezentacja podczas rejsu, prezentacja taka historyczna o dziedzictwie kulturowym związanym z rzeką. W kolejnym roku powtórzyliśmy projekt, angażując do tego gminę Zławieś Wielka, czyli znowu rowerzyści spotkali się na przystani Toruń, pojechali po stronie lewej, czyli gmina Wielka Nieszawka, w Wielkiej Nieszawce na łodzie i łodziami do Górska w Górsku, w centrum imienia księdza Jerzego Popiełuszki była prezentacja, też mini konferencja. No i oczywiście zrobiliśmy ewaluację, relacje były bardzo dobre, turyści docenili, że to jest niesamowita atrakcja, możemy sobie po prostu skorzystać z tych dwóch form turystyki de facto, poznać nasz region od takiej nietypowej strony, ponieważ te brzegi wiślane, one jeszcze nie są tak dobrze znane, no bo ta turystyka wiślana, turystyka na łodziach dopiero się pojawiła tak naprawdę kilka lat temu. To wzrasta, bo widzimy wzrost zainteresowania i turystów. Widzimy też to poprzez to, że rośnie liczba ofert samych rejsów, na przykład w mieście Toruniu, ale nie tylko. Za momencik ruszą łodzie wiślane w rejsy z turystami we Włocławku. Miasto zakupiło dwie tradycyjne łodzie wiślane, bardzo piękne. Na majówkę rozpoczną rejsy regularne. Podobnie to wygląda w Bydgoszczy. Chełmno również w ubiegłym sezonie też miało taki produkt, także widzimy, że to zainteresowanie Wisłą rośnie i tak jak powiedziałem, obiecujemy sobie i widać, że to się w tych pilotażach nam sprawdza, że ten produkt połączenia tych dwóch form turystyki naprawdę myślę, że się przyjmie i to będzie bardzo duży atut naszej kujawsko-pomorskiej turystyki. Co trzeba zrobić? Brakuje nam troszeczkę jeszcze infrastruktury. Mamy piękne przystanie w województwie kujawsko-pomorskim, we Włocławku, w Toruniu i w Grudziądzu. Brakuje przystani w Bydgoszczy, ale projekt jest w tej chwili na agendzie. Miasto ma opracowaną koncepcję takiej przystani właśnie w Fordonie. To będzie bardzo ciekawy obiekt, bo przewidujemy tam po prostu też obiekt pływający takiej kawiarni, bosmanatu. No i brakuje sieci małych przystani pomiędzy, bo idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby co mniej więcej 7-10 kilometrów taki mały punkt przystankowy na wiślanej trasie był. Czyli na przykład jak płyniemy sobie z Torunia do Bydgoszczy, żebyśmy mieli taki punkt na przykład w Górsku, żeby można było tam zacumować, co to konkretnie jest. Potrzebny jest najczęściej mały pływający pomost, ale nie zawsze, bo czasami są takie brzegi Wisły łagodne, że tego pomostu nie potrzeba. Do tego jakaś wiata, jedna, druga, żeby można było sobie tam z rodziną tą kanapkę przysłowiową zjeść, może miejsce na ognisko. Większość punktów jakby umożliwia to. Tablica informacyjna, no i oczywiście wszystko objęte jednym marketingiem, czyli jedną promocją jako całość, bo będzie ten rezultat najlepszy wtedy, kiedy te wszystkie miejscowości będą ze sobą współpracowały. Pokazujemy to bardzo też dobrze podczas Festiwalu Wisły, kiedy jest synergia właśnie współpracy pomiędzy tymi wszystkimi 8 miejscowościami, które brały udział chociażby w ostatniej edycji. I jesteśmy pewni, że tak będzie też w przypadku Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Wisły i WTR-u.
6: Marcin Strych, prezes zarządu Związku Miast Nadwiślańskich. Jest to organizacja, która ma już prawie 30 lat tradycji. Nastąpiły zmiany w zarządzie, zmiany organizacyjne. Mamy zamiar prężnie wejść na tematy związane z turystyką, z rozwojem samorządów. Zauważcie Państwo, że przy dużych miastach już taka infrastruktura związana z Wisłą, z rowerami, ona już istnieje. Często dla mniejszych samorządów, które są położone nad Wisłą, te tereny są jeszcze nieodkryte, dziewicze i często są to jedyne takie atrakcyjne miejsca turystycznie, które mogą przyciągnąć ruch turystyczny. Dlatego myślę, że warto rozwijać Wiślaną Trasę Rowerową, również w oparciu o te mniejsze miejscowości. Najpierw należałoby, myślę, zacząć od planów funkcjonalno-użytkowych, tak żeby ten szlak, który miałby się pojawić w najbliższych latach na Wiśle, nie ominął też mniejszych miejscowości, bo wszędzie nad Wisłą jest pięknie, ale trzeba wybrać te miejsca najbardziej predysponowane do ruchu turystycznego.
1: Jak słyszymy, w Bydgoszczy mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale tu pojawia się światełko w tunelu, bo nie tak dawno podpisano list intencyjny w sprawie budowy przystani w Starym Fordonie. Dokument sygnowali prezydent Bydgoszczy, przedstawiciele Wód Polskich, bydgoskiej lokalnej organizacji turystycznej oraz Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Brzmi zatem poważnie. O sprawie z Rafałem Prędkim ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu rozmawiała Karolina Marcisz. Zapraszam.
7: Skąd pomysł budowy tej inwestycji w Starym Fordonie, żeby ożywić to wybrzeże Wisły?
8: Pomysł narodził się kilka lat temu. Wiadomo, że mamy tutaj Fordon zrewitalizowany, mamy zrewitalizowane nabrzeże. Stara marina wygląda bardzo, bardzo niechlujnie, jest zarośnięta. To jeszcze stara barka, która w niedługim czasie będzie usunięta. No jest to port, który od 20 lat nie był już tak używany i jest bardzo zaniedbany. Naszym takim wspólnym pomysłem w stowarzyszeniu było to, żeby powstało tutaj takie centrum Wisły. Podobny taki obiekt, taka barka jest na Odrze i fajnie to tam funkcjonuje. Jest tam restauracja, jest kawiarnia, jest dużo takich szkoleń pokazujących właśnie tą rzekę Odrę. Tutaj na całej Wiśle nie ma nic takiego właśnie centrum. I stąd pomysł, żeby takie centrum właśnie powstało u nas w Bydgoszczy, w bydgoskim Fordonie.
7: Co już jest postanowione tak na 100%? Bo plany planami, a co rzeczywiście już jest w cudzysłowie przyklepane?
8: No, największym takim naszym sukcesem to jest tutaj podpisanie porozumienia przez ten list z Wodami Polskimi, bo to jeżeli chodzi o sprawy prawne, to było takie najbardziej w dawnych latach takie niemożliwe w sumie do zrealizowania, bo nasz plan, nasze chęci tutaj mieszkańców, oczywiście tutaj ze współpracą z miastem jak najbardziej, ale właścicielem tego terenu są Wody Polskie. I to było kluczowe do tego, żeby w ogóle zostały podjęte jakieś dalsze działania do tego, żeby powstały projekty i jeżeli będą projekty, jest pozwolenie właściciela, nawet jest tutaj, powiem szczerze, bardzo przychylne tutaj ze strony Wód Polskich to, żeby ten basen został odnowiony. Ten basen to jest taki miejsce, gdzie miały być przycumowane holowniki, lodołamacze, które w tym roku tutaj na Wiśle można było zobaczyć. W tej chwili ten port nie jest w stanie przyjąć, jedynie można tam kajakiem wpłynąć. Jeszcze z boku tak się troszeczkę pomęczyć, można kajakiem wpłynąć, ale to jest taki jeden z pierwszych głównych celów, który był osiągnięty, to jest właśnie to porozumienie.
7: I właśnie tutaj zmierzamy do pytania, kiedy, co będziemy mogli zobaczyć, bo zawsze te nowe plany to są też nowe nadzieje mieszkańców, nie tylko Fordonu, ale całej Bydgoszczy, żeby tutaj też chętniej przyjeżdżać, odwiedzać. Więc kiedy pan tak życzeniowo, marzeniowo myśli, cokolwiek tutaj zobaczymy?
8: No kiedy? To takie jest pytanie, wie pani, do urzędników, bo te wszystkie pozwolenia prawne i budowlane, to trwa, to jest odsyłane z jednego urzędu do drugiego i to przy dobrych wiatrach tu wiślanych, myślę, że za 2-3 lata będzie już coś tak na 100% wiadomo.
7: Czy to jest główny cel, żeby przyciągnąć turystów, czy żeby w jakiś sposób na nowo mieszkańcy Bydgoszczy też odkryli ten Fordon, czy jedno i drugie?
8: No mieszkańcy Bydgoszczy odkrywają Fordon z różnych innych tutaj dziedzin historycznych i organizujemy tutaj Festiwal Wisły nad Wisłą. Wiadomo, że Bydgoszcz leży na dwóch rzekach. Jesteśmy praktycznie od zawsze związani i z Brdą, i z Wisłą. Duże nasze te działania takie sprawiły, że mieszkańcy Bydgoszczy zaczęli przyjeżdżać tutaj nad Wisłę i widzą tą królową rzek. Aczkolwiek my chcemy troszeczkę szerzej. My chcemy tutaj otworzyć po prostu na tą turystykę europejską, nie? Bo mieszkańcy Bydgoszczy przychodzą, choć przyjeżdżają, jak najbardziej tutaj ich widać i się bardzo cieszymy, że ci mieszkańcy zauważają już tą Wisłę, ale tu trzeba troszeczkę więcej, tak? Tu trzeba naprawdę, jesteśmy w Europie i musimy tą Europę tutaj zaprosić, a mamy co pokazać, mamy się czym pochwalić.
7: Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie trzymam kciuki, żeby jak najszybciej ten bydgoski port tutaj przyciągnął tych turystów z Europy.
8: Dziękujemy bardzo.
1: Powtórzę, bardziej konkretne informacje dotyczące budowy mariny w Starym Fordonie możemy poznać za 2-3 lata. Niestety nie prędzej, ale wierzę, że jak już marina będzie gotowa, to będzie wyjątkowo prężnie działać i wpłynie na rozwój wiślanej trasy rowerowej w naszym regionie. I tak dojechaliśmy do końca naszej trasy na dziś. W kolejną podróż zabiorę Was za tydzień. Warto zostać z nami i ja się odmeldowuję, życząc wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Pa!
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.